Lego. Lego. Lego.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Polskie elektrownie jądrowe podsumowują działania podjęte w okresie wakacji. Chodzi o rozwiązania związane z turystyką. Jednym z najważniejszych udogodnień przygotowanych przez PEJ we współpracy z Urzędem Gminy Choczewo był bezpłatny transport meleksowy do plaży dla mieszkańców i turystów z miejscowości Swojszewo i Biebrowo. Skorzystać z niej miało możliwość ponad 4000 osób. Od początku lipca do końca sierpnia meleksy wykonały prawie 3000 kursów. Ważnym

Punktem dla ceniących bezpieczne plażowanie pod okiem ratowników było jedyne w gminie strzeżone kąpielisko, które przez całe lato funkcjonowało w Lubiatowie. Także w tym roku jego działalność została dofinansowana przez PEI w ramach programu Wsparcie Inicjatyw Społecznych. Dużą popularnością cieszyły się lokalne szlaki rowerowe, w tym przebiegające przez okolice międzynarodowa trasa Eurovelo 10x13. W lipcu i sierpniu w rejonie przyszłej budowy elektrowni jądrowej przejechało nią prawie 33 tysiące rowerzystów. W czasie tegorocznych wakacji lokalne Centrum Informacyjne Polskich Elektrowni Jądrowych w Choczewie odwiedziło ponad 200 osób, które chciały poszerzyć swoją wiedzę o projekcie. Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre. Wejherowscy policjanci przez cały ten tydzień prowadzą działania Bezpieczna Droga do Szkoły w rejonach placówek oświatowych na terenie całego powiatu. Funkcjonariusze cyklicznie pojawiają się zarówno przy szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Ich obecność ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się w rejonie szkół, ale również zwrócić uwagę na zachowania kierowców. Szczególną uwagę policjanci zwracają na sposób, w jaki kierowcy poruszają się w rejonie placówek oświatowych. Niestety właśnie w tych miejscach wciąż zdarzają się sytuacje, w których kierujący nie stosują się do obowiązującego oznakowania, zatrzymują lub parkują w miejscach, gdzie jest to zabronione, na tym samym utrudniają ruch i mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Rodzicom mundurowi przypominają, by w pierwszych dniach nauki szczególnie zwracali uwagę na drogę dziecka do szkoły i wspólnie przypominali podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Działania prowadzone przez wejherowskich policjantów potrwają do piątku. Funkcjonariusze będą pojawiać się w różnych porach i różnych rejonach placówek oświatowych na terenie całego powiatu. OSP Wiczlino będzie miało nowy budynek. W Urzędzie Miasta Gdyni podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy magazynu ratunkowego wraz z zapleczem. Podpisana we wtorek 1 września umowa dotyczy budowy magazynu ratunkowego i ochrony ludności oraz obrony cywilnej z zapleczem garażowo-technicznym dla służb szybkiego reagowania Ochotniczej Straży Pożarnej Wiczlino. Koszty i przygotowania wynosi 487 tysięcy złotych brutto. Pieniądze na inwestycje pochodzą w całości z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni-Wiczlinie tworzy 62 strażaków, w tym 9 kobiet. Społecznie biorą oni udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych, których przeprowadzają rocznie około 150. Do tego uczestniczą w ćwiczeniach oraz zabezpieczaniu imprez masowych w mieście. Prowadzą także program Przedszkola naszej dzielnicy. Co roku odwiedza ich blisko 700 dzieci z różnych placówek edukacyjnych w Gdyni. Ogromną wartość OSP Wiczlino podkreślają nie tylko mieszkańcy, ale ich koledzy z Państwowej Straży Pożarnej. Kłęby intensywnego, nieprzyjemnego dymu doprowadziły strażników miejskich do pustej działki w rejonie ulicy Wejherowskiej w Wejherowie. W stojącej tam metalowej beczce wypalane były przewody elektryczne. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Straży Miejskiej w Wejherowie z 31 sierpnia około 9.25. Osoba zgłaszająca poinformowała, że w rejonie ulicy Wejherowskiej widoczne są kłęby śmierdzącego dymu. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Na pustej działce funkcjonariusze znaleźli metalową beczkę, w której wypalane były przewody elektryczne. W pobliżu nie było wówczas żadnej osoby, która mogłaby odpowiadać za rozpalenie ognia. W pobliżu beczki mundurowi zastali mieszkańcy Bolszewa. Mężczyzna nie przyznał się do rozpalenia ognia, potwierdził jednak, że wypalane przewody należały do niego. Sprawa nie została zakończona. Straż Miejska prowadzi czynności wyjaśniające, które mają pozwolić ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz osobę odpowiedzialną za wypalanie kabli. Polscy policjanci podsumowują czas wakacji. Mieli ręce pełne roboty. W czasie tegorocznych wakacji na drogach powiatu puckiego doszło do 14 wypadków, w których rannych zostało 19 osób. Nie zginęła żadna z nich. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 18 wypadków, w których 20 osób zostało rannych, a jedna osoba poniosła śmierć. W tym roku policjanci odnotowali również 241 kolizji drogowych, podczas gdy w ubiegłoroczne wakacje było ich 190. W okresie wakacyjnym policjanci przeprowadzili 3662 interwencje w miejscach publicznych i wylegitymowali 8890 osób. Wśród tych, wobec których podejmowali czynności, byli również ci, którzy próbowali uniknąć odpowiedzialności. Podczas wakacji policjanci zatrzymali 38 osób poszukiwanych. Lato w powiecie puckim to także duże wydarzenia, koncerty, festyny i imprezy przyciągające wielu uczestników. Policjanci dbali o bezpieczeństwo m.in. podczas Open Air Festival, Salt Wave Festival, Dni Gminy Krokowa, inscenizacji Bitwy pod Świecinem oraz Dni Gminy Kosakowo. W
tym roku policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pucku wspierało 66 funkcjonariuszy oddziału.

0: prewencji policji skierowanych do pełnienia służby na terenie powiatu puckiego. Dodatkowe patrole kierowano przede wszystkim w miejsca, w których w okresie letnim koncentrował się ruch turystyczny. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej: na trasie jednej z linii PKS Gdynia wprowadzone zostały zmiany. Od 1 września wprowadzony został zmieniony rozkład jazdy miejskiej linii nr 1 po Pucku. Autobusy będą teraz wyjeżdżały do Błądzikowa zmienioną trasą, jadąc ulicami Pucką, Świerkową i Bałtycką. Ze względu na brak możliwości bezpiecznego zawracania autobusu z pasażerami przy cmentarzu w Błądzikowie, autobusy linii 1 do odwołania nie będą obsługiwać przystanku Błądzikowo-Cmentarz. Najbliższy przystanek, na którym zatrzymywać będzie się linia 1, to Błądzikowo Małe przy ulicy Puckiej. Dodatkowo od środy 2 września wznowiona została także obsługa przystanku Puck 10 lutego. Aktualne rozkłady PKS Gdynia znajdziecie na stronie przewoźnika pod adresem pksgdynia.pl. Policjanci z komisariatu policji w Rydłowie zatrzymali na gorącym uczynku 32-letniego mężczyznę. Ten podejrzany jest o uszkodzenie 8 zaparkowanych samochodów. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dąbrowskiego w Gdyni. Funkcjonariusze zastali 32-latka podczas niszczenia zaparkowanych samochodów. Mężczyzna wyrywał wycieraczki oraz lusterka w samochodach. Został zatrzymany na miejscu przez policjantów, a następnie przewieziony do policyjnej celi. W toku wykonywanych czynności mundurowi ustalili, że uszkodzonych zostało 8 pojazdów, a właściciele ponieśli stratę łącznej wartości 20 tysięcy złotych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 32-latkowi 8 zarzutów dotyczących niszczenia mienia. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Kosakowo upamiętniło tragiczne wydarzenia sprzed 87 lat. 1 września o godzinie 12 w kwaterze żołnierzy Września 1939 przy cmentarzu parafialnym w Kosakowie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości oraz przemówienia wicewójta gminy Kosakowo Macieja Karolczyka. Następnie ksiądz kanonik Jan Grzelak, proboszcz parafii świętego Antoniego Padewskiego w Kosakowie, poprowadził modlitwę za poległych. Po modlitwie rozpoczęła się ceremonia składania kwiatów i oddania hołdu żołnierzom poległym w obronie ojczyzny. Uroczystość odbyła się w asyście marynarzy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. W imieniu Rady Gminy Kosakowo wiązanki złożyli przewodniczący Ryszard Daraszewicz, wiceprzewodnicząca Mirosława Piotrowska oraz radny Marcin Buchna, przewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: wstając rano. Niektórzy powiedzą, dobrze, że to już piątek. Już wczoraj od niektórych uczniów słyszałem, że już są strasznie mocno zmęczeni tym, że muszą rano wstawać, muszą chodzić i uczyć się i w ogóle kto to wymyślił, kto to tak zorganizował, że od razu po wakacjach trzeba pójść do szkoły. No, niestety tak to ktoś wymyślił i tak to ktoś zorganizował. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry w piątek. Na szczęście już za chwilę wolne. Weekend, dzisiaj 4 dzień września, 247 dzień roku, do końca którego zostało nam 118 dni. Do końca lata już też niewiele, bo tylko 19 dni. Wschód słońca 5:58, zachód 19:30. Dzień coraz krótszy, 13 godzin i 32 minuty. Myśl na dziś jest taka: rób to, co możesz, tym, co masz, tam, gdzie jesteś. To róbcie to, co możecie, musicie zrobić, żeby zakończyć jakoś dobrze ten tydzień. No, a potem odrobina wolnego i znowu do pracy, rodacy. No tak już to wygląda wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie udany. Życzę wam tego i sobie. I zapraszam na nasze poranne, piątkowe spotkanie, mówiąc wam jak zwykle piękne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Wejherowska Straż Miejska dba o bezpieczeństwo najmłodszych w nowym roku szkolnym. O tym już za chwilę powiemy. Także o przebudowanej szkole w Skórowie usłyszycie, o spotkaniu policjantów w Słupsku, a także powiemy Wam o mundurowym, który zatrzymał złodzieja w czasie wolnym. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przerwa wakacyjna się skończyła, a rok szkolny rozpoczął. W związku z tym Wejherowska Straż Miejska stawia na bezpieczeństwo najmłodszych. Ruszyła akcja Bezpieczna Droga do Szkoły, którą Straż Miejska w Wejherowie wspólnie z Pomorską Prefekturą Straży Gminnych i Miejskich organizuje już od kilkunastu lat. Jak co roku przez pierwszych 10 dni szkolnych przy szkołach i w ich obrębie można spotkać więcej patroli Straży Miejskiej. Strażnicy szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo dzieci klas najmłodszych. W pierwszy dzień nowego roku szkolnego taką kontrolą objęto 10 placówek oświatowych, dla których

0: Organem prowadzącym jest gmina miasta Wejherowa, ale nie tylko. W akcji Bezpieczna droga do szkoły udział wzięło 10 strażników. Szkoła podstawowa w Skórowie rozpoczęła nowy rok szkolny w gruntownie przebudowanym budynku. Inwestycja zmieniła wygląd i funkcjonalność placówki, która zyskała nowoczesną przestrzeń dla uczniów i nauczycieli. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączono z oficjalnym otwarciem zmodernizowanej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele w Skórowie. Następnie uczestnicy przeszli pod budynek szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna z udziałem uczniów, nauczycieli, przedstawicieli samorządu oraz zaproszonych gości. Podczas spotkania podziękowano osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu i realizacji inwestycji. Budynek został również poświęcony, a uroczystość zakończyło symboliczne przecięcie wstęgi. Po części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przebudowane pomieszczenia i zapoznać się z efektami przeprowadzonych prac. Zmodernizowana szkoła ma zapewnić uczniom i nauczycielom bardziej funkcjonalne warunki do pracy i nauki. Przebudowany budynek będzie służył kolejnym rocznikom uczniów z gminy Potęgowo. W Słupsku spotkali się przedstawiciele komórek kontroli szkół, policji oraz Akademii Policji. To pierwsza odprawa zorganizowana wyłącznie dla osób zajmujących się zadaniami kontrolnymi w policyjnych jednostkach szkoleniowych. Gospodarzem 3-dniowego spotkania jest Szkoła Policji w Słupsku. Uczestnicy porównują stosowane rozwiązania, omawiają problemy związane z interpretacją przepisów i wymieniają się doświadczeniami z codziennej pracy. W programie znalazły się m.in. kwestie organizacji systemu kontroli, postępowania w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, rozpatrywania skargi wniosków oraz niezależności osób wykonujących czynności kontrolne. Jednym z głównych tematów rozmów jest także wypracowanie jednolitych standardów działania komórek kontroli w policyjnych jednostkach szkoleniowych. W odprawie uczestniczą również przedstawiciele Biura Kontroli Komendy Głównej Policji. Zaplanowano także wizytę studyjną w Komisariacie Policji w Ustce. Spotkanie potrwa do piątku. Gdyński mundrowy udowodnił, że jego służba nie kończy się wraz z godzinami pracy. W czasie wolnym zatrzymał sprawcę kradzieży. To zdarzenie doszło w jednym ze sklepów w Baninie. Funkcjonariusz, który w czasie wolnym od służby robił zakupy, zauważył mężczyznę próbującego wynieść ze sklepu 2 butelki wódki o pojemności 0,5 litra. Policjant podjął interwencję i zatrzymał go przy próbie opuszczenia sklepu. O sytuacji poinformowana została kierowniczka, która przekazała, że na terenie sklepu nie ma ochrony. Policjant zaproponował udzielenie pomocy oraz pozostał na miejscu do czasu przyjazdu patrolu. W trakcie przejścia do pomieszczenia służbowego mężczyzna był agresywny oraz próbował uciekać. Policjant obezwładnił mężczyznę, następnie przekazał patrolowi, który przeprowadził dalsze czynności w związku ze zdarzeniem. Za kradzież mężczyźnie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Już ostatni dzień, kiedy wschód słońca mamy przed godziną 6, równo o 5.59. Dzisiaj właśnie mieliśmy wschód, a to oznacza, że jutro dopiero zacznie się jasno robić po godzinie 6. Dzisiaj to słońce raczej się za chmurami będzie w ciągu dnia chować. Czeka nas zachmurzenie, duże i przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze, głównie w pasie nadmorskim. Wiatr umiarkowany, w czasie burzy porywisty, a temperatura też umiarkowana. 18 stopni Słupsk, Lęborg, Kobylnica, 20 Wejherowo-Reda.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

0: Krótka historia. 4 września w roku 1963 reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Szczecinie Norwegię 9-0, co przez następne 45 lat było jej najlepszym wynikiem w historii. W meczu tym swojego pierwszego gola dla reprezentacji strzelił 16-letni wówczas Włodzimierz Lumański. W roku 1997 na antenie TVP wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia. W roku 1774 James Cook odkrył Nową Kaledonię. W roku 1781 hiszpańscy osadnicy założyli Los Angeles. W roku 1849 Amerykanin Bishop opatentował pierwszą zamiatarkę. W roku 1882 przy Pearl Street w Nowym Jorku Thomas Alva Edison uruchomił pierwszą na świecie komercyjną elektrownię. Posiadała ona 6 generatorów prądu stałego, z których każdy był napędzany silnikiem parowym o mocy 125 koni mechanicznych. W roku 1888 Amerykanin George Eastman otrzymał patent na aparat fotograficzny, na błonę zwojową i zarejestrował znak towarowy Kodak. W roku 1956 amerykańskie przedsiębiorstwo IBM wprowadziło do sprzedaży napędy pierwszego dysku twardego. I rok 1972 z Muzeum Sztuk Pięknych w Montrealu 3 uzbrojonych napastników skradło 18 obrazów oraz kilka rzeźb i biżuterię. Oprócz jednego obrazu, który został zwrócony w geście dobrej woli w czasie negocjacji o kwocie okupu, pozostałych nigdy nie odnaleziono ani nie ustalono sprawców.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa.

0: Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

Polacy rodacy ruszają z uśmiechem w piątkowy poranek do pracy i po co było się tak denerwować w poniedziałek, że cały tydzień przed wami. Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Już piątek, weekendu, początek i za chwilę wolne. Tu mówię też do uczniów, którzy pewnie już są zmęczeni nauką, a ja mam w tym tygodniu ostatni już dowcip szkolny. Było sporo o języku polskim, teraz będzie o matematyce. Ojciec pyta syna, co robiliście dziś na matematyce? Szukaliśmy wspólnego mianownika. Coś podobnego, kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika, że też jeszcze go do tej pory nikt nie znalazł. Mianownik, dopełniacz,

0: celownik, to chyba był z polskiego, a nie z matematyki. No dobra, już nic nie będę więcej mówił. Najważniejsze jest to, że za chwilę weekend, czyli będzie można odpocząć od nauki, a was pozdrawiam bardzo serdecznie w piątkowy poranek i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
7: Areszt dla kierowcy ciężarówki za śmiertelny wypadek na A1. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Co na to Karol Nawrocki? Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? Studenci mogą skorzystać z podpowiedzi. Mirjam Lipińska. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę ciężarówki zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Wiadomo już, że kierowca, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyków, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
8: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
7: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się do prezydenta, by on sam wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć. Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
9: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
7: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych i rosyjskiego terroryzmu państwowego. Wezwany przez MSZ ambasador Georgii Michno usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w obliczu naszych granic powietrznych. Polska wezwała rosyjskiego dyplomatę w związku z ostatnimi incydentami w Polsce i w ramach solidarności z Niemcami, między innymi w związku z incydentem z dronem z materiałem.

0: materiałami wybuchowymi znalezionym na lotnisku w Lipsku. Tymczasem w Niemczech nadal dochodzi do niepokojących wydarzeń. Wczoraj koło stacji energetycznej w niemieckim Dormagen w nadrenii północnej Westfalii przechodzień znalazł podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Eksperci badają, czy przedmiot mógł być użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To ci, którzy zdobyli wymaganą liczbę podpisów wyborców, czyli minimum 3000. Wczoraj o 16:00 Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z listami poparcia i zarejestrowała tych, których podpisy zostały już sprawdzone, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
1: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie są zaplanowane na ostatnią niedzielę września. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
2: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
3: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
0: System można znaleźć na stronie ela-uczen.nauka.gov.pl.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Czas oddać głos. Już 14 września rozpoczyna się głosowanie na projekty w ramach wejherowskiego budżetu obywatelskiego. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Wejherowa. Każdy uprawniony może oddać jeden głos na projekt w kategorii przyjazne Wejherowo oraz jeden głos na projekt w kategorii aktywne Wejherowo. Głosować można na dwa sposoby: przez wejherowską kartę mieszkańca lub w punkcie głosowania. Ich lista prezentuje się następująco: ratusz przy placu Jakuba Wejhera, Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ulicy 12 Marca, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Filharmonia Kaszubska, Wejherowskie Centrum Kultury. Wśród projektów znalazły się m.in. opowieści z kufra babci i dziadka, Wejherowska Kuźnia Gier, weekendowe spotkanie z planszówkami dla młodzieży i dorosłych, strefa wypoczynku na placu imienia Ryszarda Jakubka, zadaszone stoły, drewutnia ze schowkiem, nasadzenia i doposażenie placu zabaw, czy modernizacja wybranych elementów na Jakubowej Polanie przy osiedlu Fenikowskiego. Głosowanie potrwa do 25 września. Pełną listę projektów, na które można oddać głos, znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Słowiński Park Narodowy zmienia godziny udostępnienia części swoich obiektów. Odwiedzający nadal mogą korzystać m.in. z wieży widokowej na Rowokole oraz latarni morskiej w Czołpinie. Jednak od początku września obowiązują nowe godziny otwarcia. Zmiany dotyczą także wybranych placówek muzealnych na terenie parku. Wieża Rowokół oraz latarnia morska w Czołpinie są dostępne dla zwiedzających od 9 do 18. Takie godziny obowiązują przez cały wrzesień. Bez zmian pozostają natomiast godziny otwarcia Muzeum Parku w Czołpinie. Od 1 do 30 września można je odwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach od 9 do 17. Codziennie również od 9 do 17 działa we wrześniu filia Muzeum Słomińskiego Parku Narodowego w Rowach. Wstęp do tej placówki jest bezpłatny. Park przypomina o zmianach w godzinach udostępniania obiektów i zachęca odwiedzających do uwzględnienia ich podczas planowania wrześniowych wycieczek. W Słupsku rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budżetu miasta na rok 2027. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje i uwagi dotyczące przyszłorocznych wydatków samorządu. Konsultacje potrwają do 4 grudnia i zostały podzielone na 3 etapy. Do 21 września zbierane będą propozycje mieszkańców, następnie od 22 września do 15 listopada miasto będzie pracowało nad projektem budżetu na przyszły rok. Ostatni etap rozpocznie się 15 listopada. Wtedy projekt budżetu zostanie opublikowany, a mieszkańcy będą mogli zapoznać się z jego założeniami. Zaplanowano również spotkania, podczas których przedstawiciele miasta zaprezentują przygotowany dokument. Konsultacje zakończą się 4 grudnia. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w nich dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku. W Pucku trwa właśnie 19. areopak etyczny. W jego ramach przyszli lekarze uczą się, że właściwe słowa mają znaczenie. Wydarzenie od 2008 roku przygotowuje przyszłych lekarzy do sytuacji, których nie da się nauczyć wyłącznie z podręczników. Areopak etyczny powstał z inicjatywy księdza Jana Kaczkowskiego, współzałożyciela puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio oraz jego przyjaciela Piotra Szelonga. Studenci uczestniczą w wykładach i spotkaniach z ekspertami, ale przede wszystkim ćwiczą konkretne rozmowy. W realistycznych scenariuszach.

0: Wszech z udziałem profesjonalnych aktorów muszą zmierzyć się z reakcjami pacjentów, lękiem, złością, niedowierzaniem czy milczeniem. ROPAK etyczny od początku miał być czymś więcej niż serią wykładów. To także miejsce rozmowy o odpowiedzialności lekarza, autonomii pacjenta, granicach medycyny oraz emocjach osób wykonujących zawody medyczne. Program ROPAK-u obejmuje także kwestie wypalenia zawodowego i dbania o własne zasoby. Organizatorzy podkreślają, że osoba, która każdego dnia towarzyszy pacjentom w chorobie, cierpieniu i trudnych decyzjach, sama potrzebuje przestrzeni na regenerację. Tegoroczna edycja odbywa się w Pucku od 6 do 13 września.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Pierwszy tydzień roku szkolnego właśnie się już kończy, przed nami weekend, w końcu dzisiaj piątek weekendu, początek, gdyby jeszcze ta pogoda była lepsza na weekend, a to dzisiaj musimy się zadowolić 19 na termometrach, max 19 w Dębkach, Władysławowej Łebie, Ustce, tyle samo w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, nawet mniej 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i nieznacznie więcej 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Padać dzisiaj może przelotne opady deszczu w całym regionie, właściwie mogą się pojawiać.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Niektórzy mówią, dobrze, że to już piątek. Inni mówią, jejku, już piątek, jeszcze wszystkiego nie zdążyłem zrobić. No i co z tym fantem? No co macie zrobić dzisiaj, to przełóżcie sobie na poniedziałek, a już dzisiaj będziecie mieli trochę wolnego przed wolnym, czyli przed weekendem. Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry. Piątek weekendu, początek już za moment. Uczniowie też już się doczekać nie mogą, bo przecież w szkole byli wtorek, środa, czwartek, piątek. No to tyle pracy, po wakacjach ciężko się pozbierać. Czwarty dzień września, imieniny dzisiaj obchodzą Rosalia, Stelia, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień orzechów makadamia, czyli jeżeli zabieracie ze sobą do pracy czy do szkoły jakąś przekąskę i chcecie, żeby było zdrowo, to takie orzechy makadamia, myślę, idealne zamiast chipsów niezdrowych. Przysłowie na dziś: gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń i mam nadzieję, że tak właśnie jest. Pozdrawiam wszystkich rolników, mam nadzieję, że już udało się te plony, a przynajmniej część z nich spieniężyć i teraz macie pełne kieszenie pieniędzy, jesteście gotowi na zakupy. A jeżeli wy jesteście gotowi, to możemy zaczynać nasz dzisiejszy piątkowy poranek. Ja mówię wam, jak zwykle, piękne dzień dobry i zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
7: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja.

0: promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Główne uroczystości Przemuckich dożynek gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
2: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
1: No jasne. W sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
2: 5 stycznia, gmina Przemud do młodych.
1: O 18 na scenie

0: Dzisiaj w naszej porannej księdze imion dwa wyjątkowo rzadkie imiona żeńskie, drogie panie, o imieniu Rosalia. Posłuchajcie, Rosalia łączy w sobie subtelne poczucie piękna z niezwykłą intuicją, wyrazistą osobowością. Jest osobą pełną wdzięku, ciepła i wrodzonej empatii. Potrafi tworzyć wokół siebie atmosferę harmonii, w życiu kieruje się sercem oraz własnym unikalnym wyczuciem estetyki. Dobre strony, empatia i ciepło, kreatywność i smak, intuicja. Złe strony, nadwrażliwość, skłonność do idealizowania, zmienność nastrojów i ucieczka przed konfliktami. Rosalia zamiast otwarcie konfrontować się z problemem, czasami woli wycofać się i przeżywać trudności w samotności. Drugie imię to Liliana. Ceni sobie harmonię, niezależność oraz relacje oparte na wzajemnym szacunku i autentyczności, choć sprawia wrażenie delikatnej i powściągliwej, posiada silny charakter i jasno określone życiowe priorytety, do których dąży z cichą, lecz konsekwentną determinacją. Dobre strony Liliany to takt i dyplomacja, inteligencja, kreatywność i poczucie estetyki, niezależność. Złe strony, powściągliwość i dystans, nadmierny perfekcjonizm, skłonność do rozpamiętywania, no i trudność w proszeniu o pomoc. Podobno Liliana wszystkie trudności stara się rozwiązywać sama, rzadko dzieląc się swoimi własnymi troskami. A może czasami warto. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych imienin, drogie panie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
5: Piątkowy poranek, godzina 7.30. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Jeśli właśnie ruszacie do pracy, szkoły albo po prostu zaczynacie weekendową podróż, to zobaczymy, gdzie trzeba dziś będzie uzbroić się w trochę więcej cierpliwości. Zaczynamy od Gdyni, Naderdowskiego, Tłoczno, ale bez większych problemów przejedziemy Morską i Kwiatkowskiego. Nieco gęściej robi się natomiast na trasie w kierunku Rumi. Reda jest przejezdna, w Wejherowie o tej porze wyjątkowo spokojnie. Można powiedzieć, że miasto jeszcze na dobre się nie obudziło. Trochę więcej samochodów spotkamy na Zamostnej, natomiast w stronę Bolszewa. Na trasie 216 jedziemy bez zarzutów, w Pucku zielono, we Władysławowie również bez większych utrudnień. Jedziemy więc dalej aż na Hel i tutaj także bez niespodzianek. Jeśli wybieracie się z Władysławowa na sam koniec półwyspu, podróż powinna Wam zająć około 37 minut, więc na miejscu powinniście pojawić się punktualnie. Dobra wiadomość dla tych, którzy ruszają jeszcze dalej, zarówno S7, jak i S6 wygląda bardzo dobrze. Bez korków, bez większych spowolnień, czyli dokładnie tak jak najbardziej lubimy, no szczególnie o tej porze, jeżeli gdzieś się śpieszymy. Przenosimy się do Lęborka, ale tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Porannego szczytu właściwie jeszcze nie widać, więc przejazd przez miasto nie powinien nam sprawić większych problemów. Jeśli natomiast jedziecie dalej nad morze, to w Łebie również bez utrudnień. Na koniec zaglądamy do Słupska, tutaj także bez większych niespodzianek i dojedziemy wszędzie na czas. Do Kobylnicy również bez opóźnień, choć w samej Kobylnicy nieco mocniej korkuje się ulica Główna. W kierunku Ustki drogą 21 jedziemy bez przeszkód, a i w samej Ustce nie widać większych spowolnień. I tak właśnie wygląda sytuacja na drogach o 7.30, a dokładnie 7.31 i 40 sekund. Na szczęście piątek zaczynamy naprawdę całkiem spokojnie. Oby oczywiście tak zostało nam przez cały dzień, ale myślę, że to takie nasze pobożne życzenia. Szerokiej drogi, cierpliwości za kierownicą i przede wszystkim dobrego początku weekendu, bo przypominam, najlepsza wiadomość dnia, mamy piątek, ale sprawdźmy jeszcze, co w ten piątek nam przygotowała pogoda, więc zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.

0: Dziś aura niestety mocno jesienna, szaro, buro i mokro. W dzień zachmurzenie duże, postępujące od zachodu opady deszczu, początkowo ciągłe, wieczorem przechodzące w przelotne i lokalnie mogą wystąpić również burze. W Dębkach 18 stopni, we Władysławowej i na Helu 19, w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie 19, a w Słupsku 18 stopni. No niestety, moi drodzy, nie jest to wypoczynkowa pogoda, żeby poopalać się na plaży.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. serwis@woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Dzisiejszy poranek rozpocznę od ostrzeżenia. Pojawiły się fałszywe strony udające portal gov.pl, jeden z najważniejszych portali w naszym kraju, no bo tam znajduje się m.in. strona Rady Ministrów, premiera, no i również inne ważne podstrony, na które możemy często chcieć wejść. I oszuści próbują w ten sposób wyłudzić najpierw dane osobowe, a potem informacje potrzebne do logowania do bankowości elektronicznej. Na niebezpiecznych witrynach pojawia się wiadomość o rzekomej konieczności weryfikacji danych. Taki komunikat ma skłonić użytkownika do szybkiego działania i podania informacji, o które proszą przestępcy. Pierwszy etap oszustwa dotyczy danych osobowych. Dopiero po ich wpisaniu użytkownik trafia na kolejną podstawioną stronę, która ma wyglądać wiarygodnie i prowadzić do następnego kroku. Na tej fałszywej stronie oszuści wymagają wybrania banku. Następnie proszą o dane logowania do bankowości elektronicznej, co może oznaczać próbę przejęcia dostępu do konta. Ostrzeżenie zwraca uwagę na jeden podstawowy element, adres witryny. Przed wpisaniem jakichkolwiek informacji trzeba dokładnie sprawdzić, czy strona, na której znajduje się użytkownik, jest prawdziwa. No i pamiętajcie, opisany schemat działa etapami. To jest bardzo niebezpieczne. To nie jest portal gov.pl, bo to jest fałszywe gov.pl i o tym pamiętajcie, sprawdźcie najpierw, czy to jest prawdziwe gov.pl, które informuje Was o tym, że się macie zalogować.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

0: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Reklama.

0: To będzie na pewno ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy zajmują się najmem krótkoterminowym. Do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy wrócą przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania najmu krótkoterminowego. Nie wiem, czy znacie i pamiętacie historię, że na początku, kiedy ta ustawa czy te przepisy miały się pojawić, one się pojawiły, ale potem nagle z tych przepisów zniknął ten punkt, w którym właśnie mówiono o tym, że gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą zakazać najmu krótkoterminowego i kto będzie chciał na krótki termin wynajmować swoje mieszkanie, będzie musiał uzyskać zgodę spółdzielni i mieszkańców. No, okazuje się, że wraca ten właśnie punkt programowy i sam premier powiedział tak: wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy. Ustawa wejdzie w całości dopiero w 2028 roku, bo trzeba dać szansę wszystkim przygotować się do tych przepisów, ale są przepisy w tej ustawie, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszania porządku, powiedział szef rządu i wszystko pięknie, ładnie, no tylko pytanie, czy jeszcze pan prezydent podpisze ową ustawę i zgodzi się na to, żeby była taka właśnie kontrola nad mieszkaniami i wynajmami krótkoterminowymi. To na to musimy poczekać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.
4: Szef MON zapowiada więcej samolotów wojskowych na polskim niebie. Zarzuty i wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Posłowie zajmą się obywatelskim projektem w sprawie zmian w prawie łowieckim. Miriam Lipińska. Polskiego nieba ma strzec więcej wojskowych samolotów, m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce. Tak zdecydował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zaledwie wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Już od przyszłego czwartku nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać pod warunkiem włączonego transpondera i stałej łączności. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich. Mają obowiązywać do 9 grudnia. Zarzutami zakończyły się wczoraj przesłuchania w prokuraturze trojga zatrzymanych w związku z aferą zonda krypto i zaginięciem jej twórcy Sylwestra Suszka. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
5: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych mu przez operatora zonda krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomości wartą 700 000 zł oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
6: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
5: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
4: Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad dwa razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
7: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczyźniani.
4: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie.

0: zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego. Mówi Barbara Sobieszak z policji w Nowym Tomyślu.
1: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
0: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Od nowego roku szkolnego jedzenie na szkolnych stołówkach jest zdrowsze. Serwują więcej roślinnych dań. A jaki jest sekret naprawdę smacznego obiadu?
2: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej. Imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
0: Mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie. Rewolucja też w szkolnych sklepikach, które nie sprzedają już słonych przekąsek czy słodyczy.
3: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Muzyka, tradycja, lokalne zespoły, konkurs i atrakcje dla całych rodzin. Tak zapowiadają się tegoroczne dożynki gminne w Kosakowie. Dożynkowe obchody rozpoczną się o 14:00 mszą świętą dziękczynną w kościele w Kosakowie. Godzinę później uczestnicy przejdą w korowodzie na plac przy ulicy Żeromskiego, gdzie o 15:30 zaplanowano oficjalne powitanie gości. Na scenie zaprezentują się lokalni artyści i zespoły związane z gminą Kosakowie. W programie znalazły się występy orkiestry Dęty gminy Kosakowo, zespołu tanecznego Dębogórskie Kwiatki, zespołu Jantarki Kaszubskiego Regionalnego Chóru Morzanie, dziecięco-młodzieżowego zespołu wokalnego Kosakowskiego Centrum Kultury oraz zespołu Kosakowianie. Wieczorem przed publicznością wystąpi Klaudia Zielińska. Na uczestników czekać będą również dodatkowe atrakcje. Już od godziny 13:00 działać ma ryneczek Skarby Natury. Zaplanowano także warsztaty dawnych mistrzów, podczas których będzie można zobaczyć pracę garncarza, drukarza i kowala. Podczas wydarzenia ogłoszone zostaną również wyniki zawodów strzeleckich sołtysiada. Dożynki gminne odbędą się 5 września w Kosakowie. Mieszkańcy i turyści przebywający w Łebie będą mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych radzeniu sobie ze stresem, pracy z emocjami i wyciszaniu organizmu. Spotkanie będzie okazją do poznania praktycznych technik oddechowych, ćwiczeń pomagających zmniejszyć napięcie oraz sposobów na lepsze radzenie sobie z codziennym stresem. Warsztaty poprowadzą Paulina Sacharczuk-Kajper i Anna Rusiecka, które zajmują się treningiem oddechu i rozwojem osobistym. Spotkanie odbędzie się w sobotę 19 września i potrwa od 11 do 19. W programie znalazły się m.in. techniki pracy z emocjami, ćwiczenia oddechowe, praktyki wdzięczności oraz formułowanie własnych intencji. Uczestnicy będą również wykonywać ćwiczenia fizyczne, które mają pomóc w redukcji stresu i napięcia w ciele. Osoby zainteresowane udziałem powinny zabrać wygodne ubranie, matę, poduszkę oraz notes i długopis. Zapisy prowadzi Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Łebie osobiście lub telefonicznie. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego osoby zainteresowane udziałem powinny wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Żyj Kolorowo rozpoczyna nabór na nowy rok akademicki 2026-2027. Zapisy potrwają od 7 do 15 września. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Uniwersytetu przy ulicy Grunwaldzkiej 24 w Ustce. Biuro będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14. Uczestnicy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą brać udział w wykładach, zajęciach i różnego rodzaju aktywnościach, a także angażować się w wydarzenia organizowane w mieście i regionie. Stowarzyszenie działa od 2005 roku. Jego celem jest przede wszystkim aktywizacja seniorów, rozwijanie ich zainteresowań oraz integracja lokalnego środowiska. Uwaga kierowcy! Mecz na gdyńskim stadionie spowoduje zmiany w organizacji ruchu. W niedzielę 6 września od godziny 12:30 w rejonie Stadionu Miejskiego w Gdyni zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu. Te związane będą z meczem Arka Gdynia ŁKS Łódź. Te obejmą ulicę Olimpijską, Kazimierza Górskiego, Sportową, Wileńską, Łużycką, Stryjską na odcinku od węzła Macieja Brzeskiego do ulicy Małokackiej. Na czas organizacji meczu możliwe będzie również parkowanie na buspasie ulicy Małokackiej. Przywrócenie wcześniejszej organizacji ruchu zaplanowano na godzinę 18:30. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
5: Na upał bym się dzisiaj nie nastawiał, wręcz przeciwnie, wziąłbym na siebie jakąś bluzę czy koszulę, bo temperatura nie będzie zbyt szalona, 18 stopni.

0: stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy to dzisiaj max. Nieznacznie cieplej, 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, przelotne opady deszczu przez cały dzień i w całym regionie mogą się pojawiać, a lokalnie może nam także zagrzmieć, choć to głównie w pasie nadmorskim, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Norda FM.

Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, ale już pojawiają się informacje i tak zwane apele do rodziców. Bo od 1 września uczniowie podstawówek nie mogą swobodnie korzystać z telefonów w szkole. I specjaliści mówią, warto ustalić z dzieckiem, co ma zrobić, gdy będzie potrzebowało kontaktu z rodzicem lub pomocy. I co robić? Ustalić, co ma zrobić, jeśli na przykład nie pojawicie się na czas, bo na przykład będą korki, no to wtedy niech dziecko czeka tam, gdzie zawsze. Musicie ustalić bardzo konkretne miejsce, jeśli po wyjściu ze szkoły nie ma mamy, albo taty, albo dziadka w umówionym miejscu, to ma wrócić dziecko do świetlicy, podejść do nauczyciela, czy ma zgłosić się do sekretariatu. To trochę tak jak z pobytem na plaży. Też na plaży warto się umówić, że jak się zgubicie, to się znajdziecie tu. Sprawdźcie, skąd może zadzwonić do was dziecko, bo przepisy przewidują wyjątki, w których nauczyciel może zezwolić uczniowi na skorzystanie z urządzenia, gdy jest to konieczne do kontaktu z rodzicami. Wybierzcie kilka osób, do których może zwrócić się dziecko o pomoc. Może być to wychowawca, ale również nauczyciel świetlicy, pedagog czy psycholog szkolny albo inny dobrze znany dziecku nauczyciel czy pracownik sekretariatu. Warto poustalać takie rzeczy, no bo jak dziecko nie ma telefonu przy sobie, to może czuć się lekko zagubione, dlatego warto o tych rzeczach już na początku roku

0: porozmawiać i poukładać to wszystko.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
7: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
8: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama.

0: Najlepsze życzenia o poranku dla wszystkich urodzonych 4 września. Działacie samodzielnie, jesteście zdecydowani i pewni siebie. Jesteście ludźmi, którzy nigdy się nie wahają. Wątpliwości są wam całkowicie obce, ponieważ na każdą okoliczność macie przygotowany plan działania. Lubicie pracować w pojedynkę, gdyż czyjaś pomoc jedynie was rozprasza i zabiera satysfakcję z odnoszonych sukcesów. Choć czujecie pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje, należy zaznaczyć, że należycie do osób silnych psychicznie. Naprawdę wiele potrzeba, by odebrać wam motywację do działania. Uwielbiacie podejmować kolejne wyzwania i za każdym razem stawiacie sobie wyżej poprzeczkę. Tak więc nie straszne wam żadne przeciwności losu. Już w młodym wieku możecie pochwalić się sporymi sukcesami i bagażem doświadczeń. Wasze zalety: pewność siebie, pozytywizm. Wady: podstępność i kłótliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 7. Wśród osób urodzonych 4 września są Marek Papała, polski oficer policji, komendant główny, Borys Szyc, polski aktor, i Beyoncé, amerykańska piosenkarka i aktorka. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Sytmedze Sunty, piąty, wełysiować.
4: Wełysiować.
5: Spoliczkować.
4: Spoliczkować.
5: Łestył dost wełysiowuny, gdzie swych ranków nie poskromnił.
4: Gdy pchasz się z łapami, gdzie nie należy, porządne dziewczę w policzek uderzy.
5: Łestył dost wełysiowuny, gdzie swych ranków nie poskromnił.
4: Wełysiować.
5: Wełysiować.
4: Wełysiować.
5: Wełysiować.
4: Wełysiować.
5: Wełysiować.
4: Wełysiować.
5: Spoliczkować.
4: Wełysiować.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Główne uroczystości Przemódzkich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
4: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
3: No jasne, w sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
4: 5 stycznika, gmina Przemód do młodych.
3: O 18 na scenie

0: Jokłe, co w niedzielę na Łeźniwie na Siemrze Bunce z całe plezabiną?
1: 6 września sporo. KGWszki z regionalnymi smakami, strefa gastronomiczna Luna Park Kelner i atrakcje dla dzieci.
0: To już jadłe?
1: Ależ. Mamy narodowe czytanie, bezpłatne badania profilaktyczne, wystawę maszyn rolniczych i przejażdżki pojazdami militarnymi.
0: A wieczór?
1: Gwiazda wieczoru. Golec orkiestra. Na razie
0: jest. Niedziela 6 sierpnia.
1: Dożynki gminne w Szemudzie.
0: Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: I komitet organizacyjny.
2: Reklama.
3: A my wracamy z kolejnymi już informacjami drogowymi. Wybiła 8.30, dokładnie 8.39 sekund na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na naszych lokalnych drogach. Jeśli właśnie ruszacie w jakąś podróż, no to zobaczymy, gdzie dziś trzeba uzbroić się w cierpliwość. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni, Tłoczno na Derdowskiego, Hutniczej Morskiej, 10 lutego Chwaszczyńskiej i Chwarznieńskiej w stronę Witomina. Nieco gęściej na trasie w kierunku Rumi, w Redzie zagęściło nam się na ulicy Puckiej w Wejherowie, natomiast postoimy przed przejazdami kolejowymi i na Sobieskiego oraz na Batalionu Morskiego. Trochę więcej samochodów spotkamy również na Zamostnej w stronę Bolszewa. Wyjeżdżamy z Wejherowa 468 w okolicy Gościecina, niestety zakorkowana. Na trasie 216 jedziemy bez zarzutów. W Pucku postoimy na Wejherowskiej, we Władysławowie również bez utrudnień. I jedziemy dalej wzdłuż Wybrzeża do Rozewiatu. Nadal niestety zamknięty odcinek 215 do Jastrzębiej Góry. Jedziemy dalej do Karwi bez problemów. Tą 215 bezproblemowo jedziemy do Sławoszyna i wjeżdżamy w 213. Jesteśmy w Krokowej, ale tu również spokojnie. Dobra wiadomość oczywiście dla tych, którzy ruszają jeszcze w dłuższą trasę. Zarówno S7, jak i S6 wyglądają bardzo dobrze, bez korków, bez większych spowolnień, po prostu spokojnie. Przenosimy się do Lęborka, ale tutaj troszkę nam się zagęściło niż godzinę temu. Tłoczniej na Zwycięstwa, Alei Niepodległości i początek ulicy Kosaka. Jeśli natomiast jedziecie dalej nad morze, to w Łebie bez utrudnień. Na koniec zaglądamy do Słupska. Tu przeważa nam kolor zielony tłoczniej, natomiast na 213 w stronę Siemienic do Kobylnicy dojedziemy bez opóźnień, choć w samej Kobylnicy nieco mocniej korkuje się ulica Główna. W kierunku Ustki 21 jedziemy bez przeszkód, a w samej Ustce nie widać większych spowolnień. I to wszystko, jeśli chodzi o naszą sytuację drogową. Na szczęście piątek w dalszym ciągu całkiem spokojny. Trzymamy kciuki mocno, żeby tak zostało przez cały dzień. Szerokiej drogi, samych zielonych świateł, a my z następnymi informacjami drogowymi. Wracamy już za godzinę o 9.30. Do usłyszenia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Deszcz i jeszcze raz deszczowo, dziś bez parasola, lepiej się z domu nie ruszać. W dzień zachmurzenie duże, postępujące od zachodu opady deszczu, początkowo ciągłe, wieczorem przechodzące w przelotne i lokalnie nawet burze. W Dębkach 18, we Władysławowie na Helu 19 stopni, w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie 19, a w Słupsku 18 stopni. Niestety ta pogoda bardziej przypomina jesień, pomimo że jeszcze kalendarzowo powinno być całkiem bardziej przyjemnie i letnie.
4: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście.

0: chciałem nam, wam, Polakom, wszystkim złożyć gratulacje, bo okazuje się, że według danych GUS-owskich mniej pijemy alkoholu. Bo GUS odnotował spadek spożycia wszystkich kategorii napojów alkoholowych. Konsumpcja piwa obniżyła się do 80 niecałych 2 litrów na mieszkańca, prawie z 86 rok wcześniej. Spożycie win i miodów pitnych spadło z prawie 5 do prawie 5 litrów z 5,5 litra, a wódek, likierów i innych napojów spirytusowych w przeliczeniu na 100% alkohol do 3,2 litra z 3,4 litra. No, pięknie, pięknie, naprawdę. My, Polacy, potrafimy, okazuje się, nie pić. Ale jednocześnie wzrosło spożycie mięsa do 82 kg na mieszkańca, a to najwyższy poziom od co najmniej 2010 roku. Wcześniej było to 76,3 kg. Czyli co? Nie pijemy, ale stajemy się mięsożercami. Widocznie jest sytuacja taka, że ci, którzy na przykład byli jaroszami, wrócili do mięsa i dlatego wzrosło spożycie mięsa w Polsce. No i wzrosła też konsumpcja jaj kurzych do 218 sztuk na osobę z 201 sztuk w 2024, czyli częściej jemy jajecznicę. No to może propozycja moja taka o poranku, zróbmy sobie jajecznicę, zwiększymy konsumpcję jaj kurzych jeszcze bardziej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: trafia. Pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami. Nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: CRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Inoros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może was zabraknąć. Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Cześć, witajcie w ten piątkowy poranek. Kultura i wydarzenia, a przed nami przecież jeszcze niedziela, która wszemudzie upłynie pod znakiem tradycji kaszubskiej kultury i wspólnego świętowania. Przy mikrofonie wita was Agata Andryskowska na antenie Radio Norda FM. 6 września odbędą się dokładnie wszemudzie dożynki gminne, a organizatorzy zapowiadają dzień pełen muzyki, lokalnych smaków i atrakcji dla całej rodziny. Dożynkowa niedziela rozpocznie się o godzinie 12 mszą świętą dziękczynną w kościele świętego Mikołaja w Szemudzie. Później o 13.30 spod kościoła wyruszy barwny korowód dożynkowy. Nie zabraknie maszyn rolniczych, pojazdów przygotowanych przez sołectwa i muzyki orkiestry dętej gminy Szemud. Na placu dożynkowym odbędzie się tradycyjny ceremoniał z przekazaniem chleba. Starostowie wręczą go wójtowi gminy, a jak informują organizatorzy, później dożynkowymi bułeczkami podzieli się z mieszkańcami kaszubska młodzież, podtrzymując jeden z najpiękniejszych zwyczajów tego święta. Właśnie w tym geście najlepiej wyraża się sens dożynek, wdzięczność za plony i przekonanie, że chleb jest dobrem, którym należy się dzielić. Będzie też okazja, by zobaczyć występ zespołu Koleczkowianie, który przypomni również dawne tradycje związane ze żniwami. A później przyjdzie czas na muzykę i dobrą zabawę. Na scenie pojawią się m.in. orkiestra dęta gminy Szemud, Koleczkowianie, kabaret Kunda, kaszubska influencerka i Krawczyk Show. Punkt kulminacyjny rozpocznie się o godzinie 20 na scenie wystąpi Golec Orkiestra. Po koncercie o 21.30 zaplanowano pokaz fajerwerków, a później zabawę z DJ-em Baronem, która potrwa aż do północy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców również do skorzystania z przygotowanych na niedzielę bezpłatnych dowozów na dożynki. Jak zapewniają organizatorzy, to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu można zostawić samochód w domu i spokojnie przyjechać na całodzienne świętowanie. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam. O 12.45 słyszymy się już niedługo. Cześć!

0: Często mówi się, że miłość jest ślepa. I tu bym właśnie powiedział tak, czasami tak właśnie jest. Przynajmniej w tym przypadku, w tej historii, którą chciałem wam dzisiaj opowiedzieć z taką przestrogą, bo pewna kobieta poznała mężczyznę przez aplikację randkową. O, jak to w dzisiejszych czasach bywa. I już z nim zamieszkała. Ale nagle okazało się, że ów mężczyzna regularnie ją okradał. Zniknęła biżuteria warta 50 tysięcy złotych. Został już zatrzymany przez policjantów, teraz grozi mu 5 lat więzienia. Ale to właśnie przestroga. Dla wszystkich tych, którzy poznają się w internecie, pamiętajcie, nigdy nie wiecie, kto kim jest. Dlatego ci, którzy się na tych rzeczach znają, mówią: nie ufajmy bezgranicznie osobom poznanym w internecie, nie przekazujmy nowo poznanej osobie kluczy do mieszkania ani dostępu do swoich rzeczy i dokumentów, nie udostępniajmy naszych danych poufnych, zwracajmy uwagę na niepokojące zaufania, bo wszystko zdarzyć się może, a jak jesteśmy zakochani, mamy klapki na oczach, to oddalibyśmy nie tylko serce, ale wszystko to, co mamy i no i czasami nie musimy oddawać, bo oni sami sobie zabierają. Dlatego uważajcie na tę miłość, szczególnie na miłość w internecie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
1: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Reklama.
4: Nowe doniesienia w sprawie działalności Zonda Krypto. Uwaga na intensywne opady deszczu. Gdzie są ostrzeżenia? Norweski piłkarz Erling Haaland przez zmianę fryzury może stracić miliony dolarów. Miriam Lipińska. Sejm spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki już 3 razy wetował rządowe projekty w tej sprawie. Koalicja rządząca podkreśla, że przepisy są konieczne, by państwo mogło skutecznie ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są jednak głosy opozycji.
5: Zagłosujemy za podtrzymaniem weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
6: Pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
4: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. A temat ustawy o kryptowalutach wraca za sprawą kolejnych wątków afery Zonda Krypto. A jak się okazuje, giełda kryptowalut mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. To ustalenia estońskiego syndyka, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24. Mimo to Zonda Krypto przez 3 kolejne lata przyjmowała wpłaty od klientów. Została też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Estoński zarządca stwierdził również, że nie można wykluczyć, iż niewypłacalność spowodowały czyny noszące znamiona przestępstwa lub poważne błędy w zarządzaniu. Rosyjski ambasador stawił się wczoraj w polskim MSZ-cie. To w związku z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w Polsce, ale także w Niemczech. Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
7: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
4: Ambasador Georgi Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Chodzi o kolejne przypadki, gdy rosyjskie samoloty wojskowe latają bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Sam dyplomata po wyjściu z MSZ-u stwierdził, że nie przedstawiono mu żadnych dowodów. Odrzucił też, jak je określił, całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Mocno będzie padać na Pomorzu, a także w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalnie może spaść 35 mm deszczu. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim zaczną obowiązywać już przed południem, a na Warmii i Mazurach dopiero pod wieczór. I na koniec zmieniamy temat. Obcięcie włosów dla norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda może też oznaczać obcięcie sporej części dochodów ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem. Zawodnik Manchesteru City swoje do niedawna długie włosy na każdy mecz tegorocznego mundialu związywał wspomnianą gumką, którą dzięki temu rozsławił na cały świat. Jej sprzedaż wystrzeliła właśnie podczas Mistrzostw Świata. Zamówienia nadchodziły z całego globu w nieprawdopodobnych ilościach. Na sprzedaży gumki zarabiał też sam piłkarz, a gumka stała się flagowym produktem firmy produkującej akcesoria do włosów. Teraz jednak, jak zwracają uwagę norweskie media, popularność gumki, a wraz z nią sprzedaż, może się załamać. Wszystko przez zmianę fryzury przez piłkarza.

0: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. W rejonie Rybitwiej Mielizny odnaleziono ciało drugiego z mężczyzn poszukiwanych od wtorkowego wieczoru. Na wody Zatoki Puckiej miał wypłynąć na skuterze wodnym. Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie o odnalezieniu poszukiwanej osoby w czwartek po południu. Ciało znajdowało się w rejonie Rybitwiej Mielizny między Osłoninem a Kuźnicą. Odnalezienie ciała potwierdził polskiej agencji prasowej dyrektor SAR Sebastian Kluska. Przypominamy, że akcja poszukiwawcza rozpoczęła się we wtorek wieczorem. Służby otrzymały zgłoszenie, że dwóch mężczyzn wypłynęło skuterem wodnym z Osłonina na Zatokę Pucką. W środę rano załoga śmigłowca Marynarki Wojennej odnalazła jednego z zaginionych. Mężczyzna znajdował się na środku Rybiej Łachy i miał na sobie kamizelkę ratunkową. Początek roku szkolnego oznacza większy ruch w rejonie szkół i przedszkoli. Policja lęborska informuje o działaniach prowadzonych w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze monitorują okolice placówek oświatowych i zwracają uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci, które jako piesi i rowerzyści należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci rozdają też najmłodszym kamizelki odblaskowe zakupione przez starostwo powiatowe w Lęborku. Przed rozpoczęciem roku szkolnego policjanci sprawdzali oznakowanie oraz stan dróg i urządzeń ostrzegawco zabezpieczających, szczególnie w pobliżu szkół i przedszkoli. Od 1 września okolice placówek są częściej patrolowane przez funkcjonariuszy lęborskiej drogówki. Policjanci przypominają dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, między innymi konieczność zachowania ostrożności i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu. Jednym z elementów działań są również spotkania z uczniami, podczas których organizowane będą pogadanki, konkursy i akcje edukacyjne. Policja lęborska przypomina, że bezpieczeństwo dzieci zależy również od zachowania dorosłych. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w pobliżu szkół i przedszkoli, stosować się do ograniczeń prędkości oraz zwracać uwagę na pieszych przechodzących przez jezdnię. Dzieci korzystające z dróg powinny natomiast znać podstawowe zasady ruchu i być widoczne dla kierowców. Funkcjonariusze zachęcają do używania elementów odblaskowych, szczególnie podczas poruszania się po zmroku i przy ograniczonej widoczności. W Robach działa nowoczesny sonar monitorujący warunki w Bałtyku. Urządzenie mierzy temperaturę wody, jej zasolenie oraz falowanie. Jak informuje gmina Ustka, to pierwsza publiczna boja tego typu na polskim wybrzeżu. Dane z pomiarów mają być udostępniane na żywo na stronie internetowej gminy. Będą mogli z nich korzystać mieszkańcy, naukowcy oraz wszystkie osoby zainteresowane stanem środowiska morskiego. Monitoring prowadzony jest w ramach projektu ULTAN realizowanego w europejskiej inicjatywie Ultfarms. Finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa. Zebrane dane mają pomóc ocenić, czy rejon rowów nadaje się do przyszłego pilotażu niskotroficznej awakultury. Chodzi m.in. o testowe hodowle wybranych gatunków glonów i małży w warunkach południowego Bałtyku. Na razie najważniejsze są jednak pomiary i analiza warunków środowiskowych. Dopiero później mają zapaść decyzje dotyczące ewentualnych kolejnych etapów projektu. Policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony oraz 10-letniego syna. Do przemocy miało dochodzić od listopada ubiegłego roku do 30 sierpnia tego roku. Jak ustalili mundurowi, 36-latek najczęściej będąc pod wpływem alkoholu miał stosować wobec swojej żony przemoc fizyczną i psychiczną. Zgromadzony w sprawie materiał wskazuje, że podobne zachowania miały być kierowane wobec jego 10-letniego syna. Co istotne, żona 36-latka nie złożyła formalnego zawiadomienia o przemocy. Policjanci, opierając się jednak na informacjach zgromadzonych podczas wcześniejszych interwencji oraz wykonywanych czynności, zebrali materiał pozwalający na dalsze prowadzenie sprawy. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy T. Potrykus, 36-latek usłyszał 3 zarzuty. Pierwsze 2 dotyczą znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną oraz 10-letnim synem. Trzeci zarzut dotyczy posiadania środków odurzających, gdyż podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy mężczyźnie ponad 44 gramy marihuany. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 36-latka tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna będzie oczekiwał w areszcie na dalszy tok postępowania. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Za nami kolejny dość chłodny, szarobury i mokry poranek i cały

0: Dzień zresztą tak będzie się prezentował. 18 stopni to dziś będzie maks na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1007 hektopaskali, czyli ciśnienie raczej umiarkowane, choć w kierunku tego niskiego. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, może popadać i może także pogrzmieć, bo wciąż sobie gdzieś tam po naszym regionie burze lokalne krążą.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis myślnik-wosków.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

Czy wy wiecie, że wrzesień jest miesiącem urodzeń największej ilości dzieci na świecie? To właśnie ten miesiąc, który rozpoczął się dosłownie moment temu, to ten miesiąc jest zwycięzcą. Ale jeszcze w tym miesiącu są dni, w których rodzi się najwięcej dzieci na świecie, bo to wszystko już zostało policzone, wyliczone. No i uwaga, każdego dnia na świecie, na świat przychodzi średnio około 385 tysięcy dzieci. Liczba ta

0: nie rozkłada się jednak równomiernie w ciągu roku i, tak jak powiedziałem, najwięcej dzieci przychodzi na świat we wrześniu. Wśród konkretnych dat zdecydowanie wyróżnia się 9 września, właśnie wtedy odnotowuje się najwięcej urodzeń. Kolejne miejsca zajmują 19 września i 12 września. Są też takie dni w roku i miesiące, w których rodzi się najmniej dzieci. I okazuje się, że najmniej dzieci rodzi się 25 grudnia. Ja wiem nawet dlaczego. Dlatego, że lekarze mają święta. No i dlatego wtedy się nie rodzą dzieci. No, mówi lekarz, dobra, niech ta, która ma urodzić, to niech poczeka do 26 albo 27. Wśród kolejnych dni z najmniejszą liczbą narodzin wymienia się 1 stycznia. No to też wiem dlaczego, no bo przecież po Sylwestrze to jaki lekarz jest w pracy. No i jeszcze 4 stycznia. A to akurat, no to może rzeczywiście jakiś przedłużony weekend jest ten noworoczny. I to są właśnie dni, w których rodzi się najmniej dzieci. Jeżeli macie dzieci w planie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę zdrowia waszym dzieciom i wam również.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
7: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
6: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
8: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
9: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 5

0: 10 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

0: Pamiętajcie, że sukces nie zawsze przychodzi od razu. 4 dzień września, historia muzyczna tego dnia. W roku 1954 Elvis Presley wystąpił po raz pierwszy na scenie The Grand Ole Opry. Występ był częścią akcji promującej wydanie drugiego singla Presleya. Reakcja na występ Elvisa była tak marna, że Jim Denny, menadżer sali, poradził Presleyowi, by jednak na powrót zajął się kierowaniem ciężarówek niż śpiewaniem. A w roku 1962 w studiu EMI odbyła się pierwsza formalna sesja nagraniowa grupy The Beatles. Producent George Martin był niezadowolony z wyników poprzedniej czerwcowej sesji i nakazał Beatlesom powrót do studia. Muzycy zarejestrowali wtedy 6 utworów, m.in. Love Me Do i Please Please Me. W roku 76 zespół Bee Gees dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy dzięki piosence You Shall Be Dancing. Właśnie ten utwór stał się początkiem wielkiej międzynarodowej sławy braci Gibb. A w roku 81 w Houston na świat przyszła Beyoncé, wokalistka i aktorka, była członkini zespołu Destiny's Child. W roku 82 rockowy zespół Survivor wprowadził na pierwsze miejsce listy Wielkiej Brytanii singiel z kompozycją Eye of the Tiger, będący tematem przewodnim filmu Rocky z Sylwestrem Stallone w roli głównej. Survivor otrzymał za tę piosenkę nagrodę Grammy w kategorii najlepsze rockowe wykonanie, ale Eye of the Tiger okazał się jedynym wielkim hitem tej formacji. I jeszcze rok 82, grupa Steve Miller Band rozpoczęła drugi tydzień na amerykańskiej liście piosenką Abracadabra. Według Millera inspiracją do napisania piosenki, która później dotarła na szczyt listy, była Diana Ross, którą kompozytor poznał podczas wspólnych występów w nowojorskim klubie Hullabaloo w latach 60.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: W tym roku dożynki w gminie Szemud zaczynamy trochę wcześniej i inaczej.
4: Kuczy, bo w Dolmierzu.
3: W piątek, 4 września otwieramy nowe centrum artystyczne i zapraszamy dzieci w podróż od ziarenka do chleba.
4: I to zorno bądź?
3: Będzie. Będziemy mielić zboże, piec chleb i kołacze.
4: O, a to wszystko?
3: Nie, będą jeszcze warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i sporo rzeczy do spróbowania samemu.
4: Piątek, 4 sywnika, o jednosty przepełnia.
3: Przyjedźcie do Donimierza i poznajcie nowe centrum artystyczne.
4: Klas, ja ci odterę bądź działy do Wai.
3: Do Zej! Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
4: Aleksandra Pesz, gmina Centrum Kultury.
5: Reklama.
6: Reklama. 9:34 sekundy na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska. Wsiadamy za kierownicę, kluczyki w stacyjkę, sprzęgło, gaz, wrzucamy jedyneczkę i ruszamy w drogę. Zaczynamy naszą podróż od Gdyni. Tłocznie jest na Dąbka i 10 lutego, za to na Chwarznie Niskiej w stronę Witomina mamy kolor zielony. I do Kosakowa również pojedziemy płynnie. Rumia i Reda, przejezd na Wejherowie wyraźnie nam się rozluźniło. Wygląda więc na to, że większość miejsc powinniśmy dotrzeć bez większych problemów i w miarę na czas. Na trasie 216 również bez zarzutów. W Pucku nieco dłużej postoimy na Wejherowskiej, natomiast we Władysławowie bez większych utrudnień. Jedziemy dalej wzdłuż wybrzeża, troszkę pozwiedzamy w Rozewiu. Wciąż zamknięty odcinek drogi 215 w kierunku Jastrzębiej Góry. Dalej w stronę Karwi jedziemy już bez problemów. Trasą 215 bez przeszkód dotrzemy do Sławoszyna, a stamtąd 213 do Krokowej i tu sytuacja również spokojna. Jeśli pojedziemy dalej przez Żarnowiec i Wierzchucino, też nie powinniśmy napotkać utrudnień. Teraz ważne informacje z tras szybkiego ruchu. Na S7 pomiędzy węzłami Gdynia-Chwarzno i Gdynia-Port doszło do awarii pojazdu. Na miejscu pracują służby, a ruch odbywa się lewym pasem. Z kolei za węzłem Gdynia-Wielki Kack w kierunku Chyloni doszło do zdarzenia drogowego i w tym miejscu zrobiło nam się tłoczno. Sama S6 wygląda natomiast bardzo dobrze bez korków i spowolnień. Przenosimy się do Lęborka. Tutaj więcej samochodów spotkamy na Zwycięstwa oraz Alei Niepodległości. Jeśli jedziecie dalej nad morze, to w Łebie bez utrudnień. Na koniec zaglądamy do Słupska, gdzie zdecydowanie przeważa nam kolor zielony. Droga 213 w kierunku Siemianic nam się rozluźniła. W Rydzikowie trwają roboty drogowe na ulicy Słupskiej i właśnie tam ruch jest nieco bardziej zagęszczony. Do Kobylnicy jednak dojedziemy bez opóźnień i w kierunku Ustki 21 bez przeszkód, a także w samej Ustce nie widać większych spowolnień. I to wszystko, jeśli chodzi o naszą sytuację drogową. Poranek piątkowy nam powoli dobiega końca, a na większości trasy jest naprawdę spokojnie, więc szerokiej i przede wszystkim bezpiecznej drogi. A do informacji drogowych wracamy o 15:30.
7: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
6: Piątek nie rozpieszcza nas pogodowo. Nad regionem zdecydowanie dominować będzie dziś szarość i deszcz, dlatego wychodząc z domu parasol lepiej mieć pod ręką. W ciągu dnia utrzyma się duże zachmurzenie. Początkowo deszcz może popadać dość jednostajnie, jednak z biegiem dnia opady staną się bardziej przelotne. Wieczorem lokalnie mogą pojawić się burze. 18 stopni pokażą termometry w Dębkach i Słupsku, we Władysławowie, na Helu, Wejherowie, Luźnie i Gniewinie. Zobaczymy 19 kresek.
7: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
5: Śniadanie z Norda FM.

0: Skoro piątek, to do kina albo na film. Co w ten weekend można zobaczyć? Film Tony. To film klimatyczny, biograficzny, z elementami komedii, który cofa nas do upalnego lata 76 roku. Głównym bohaterem jest młody, ambitny Anthony Bourdain, marzący o karierze pisarza, student, który trafia na zmywak do głośnej i chaotycznej restauracji serwującej owoce morza pod okiem charyzmatycznego i surowego szefa kuchni, którego gra Antonio Banderas, w brutalnym, a zarazem niezwykle fascynującym świecie gastronomicznego zaplecza. Tony odkrywa swoje prawdziwe powołanie, pasję do gotowania oraz kształtuje charakter, który w przyszłości uczyni go jedną z barwniejszych postaci światowych kulinariów. Film Tony, a drugi film to kontynuacja hitu z roku 2022, Nie patrz w dół, tym razem część druga. Akcja widzów przenosi z amerykańskiej pustyni na malownicze, lecz śmiertelnie niebezpieczne góry do Tajlandii. Główna bohaterka Jax wraz z przyjaciółką Lucy wyrusza na ekscytującą wyprawę wspinaczkową. Przygoda zamienia się w koszmar, gdy nagła lawina kamienna niszczy ich drogę powrotną, uwięziwszy je na wąskiej półce skalnej, zawieszonej blisko 1000 metrów nad ziemią. Bez wody, zasięgu i możliwości łatwego zejścia, kobiety muszą stoczyć desperacją walkę z czasem. Tak wygląda Nie patrz w dół 2. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do kina albo na film.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Centria. Przedsprzedaż

0: Użytkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

Czasami jest tak, że trzeba mieć ambicje, trzeba mieć marzenia. Wiemy o tym bardzo dobrze, wiedzą również o tym włodarze pewnej małej miejscowości w Rumunii. Nazywa się ona Brasov. I oni tam postanowili, że wybudują stadion taki na 10 tysięcy kibiców, którzy będą mogli przyjść i obejrzeć, no, na przykład mecze. No, mecze drużyny piłkarskiej. No, z tym, że oni mają taki mały problem, że mają co prawda dwie drużyny piłkarskie, ale jedna gra w trzeciej lidze w bazie Karpatii, a druga gra w czwartej lidze w Rumunii. No i te drużyny, wiecie, no, nie są najlepszymi drużynami i ten nowy stadion, który ma mieć pojemność 9716 miejsc, to będzie takim trochę stadionem nad wyrost. Koszty mają wynieść około 103 milionów lei. Nie przeliczałem tego, nie wiem, czy to dużo, czy to mało, no ale myślę, że to tak, jakbyśmy sobie na przykład w Polsce, w Koziej Wólce wybudowali stadion, nie obrażając Koziej Wólki oczywiście, ale gdybyśmy w Koziej Wólce wybudowali sobie stadion właśnie tak na 10 tysięcy osób, które miałyby przychodzić na mecze drużyny klasy okręgowej B albo C, mniej więcej. No i ten stadion, tak, ambicje mają, wszystko jest, podobno pieniądze też są, będą budować. No i ja gratuluję takiego pomysłu, no a przede wszystkim życzę spełnienia marzeń. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz

0: 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Ino Ros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może was zabraknąć. Reklama.
3: Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. Policja mówi o próbie sabotażu. Mamy też coś dla maturzystów, którzy wciąż nie zdecydowali, jakie studia wybrać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla trojga podejrzanych w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia jej twórcy. Wczoraj biznesman i twórca internetowy Rafał Z, a także Jaromira W., żona gangstera Mariana W., pseudonim Maniek, oraz jego prawa ręka w biznesach paliwowych Anna P. usłyszeli zarzuty. Ta ostatnia również zarzut utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, twórcy Zonda Krypto.
4: Zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
3: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Polskie niebo pod większą ochroną. Szef MON zapowiedział zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 i śmigłowców. A to nie wszystko, bo od przyszłego czwartku we wschodniej części Polski będzie obowiązywać tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Samoloty będą tam mogły latać tylko w dzień i to z włączonymi transponderami i stałą łącznością. Nocą loty samolotów i dronów będą zabronione. Ograniczenia nie dotkną lotów pasażerskich, a potrwają do 9 grudnia. To była najprawdopodobniej próba sabotażu, mówi niemiecka policja o podejrzanym przedmiocie znalezionym wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. Służby przekazały, że ktoś najwyraźniej próbował umyślnie doprowadzić do zwarcia i że mają list, w którym sprawcy przyznają się do tego czynu. Jednocześnie policja sprawdza inne stacje elektroenergetyczne w okolicy, czy tam również nie zostały podłożone inne podejrzane przedmioty. A to kolejny podobny incydent w Niemczech w ostatnich dniach. Przepisy w sprawie ocen przychodni do poprawki, tak zdecydował NFZ po krytyce tych rozwiązań ze strony medyków. A zgodnie z propozycją, o tym, ile pieniędzy dostanie przychodnia, miałaby zdecydować m.in. liczba teleporad, wizyt domowych oraz badań profilaktycznych.
5: Nie rozumiem i NFZ nie podał żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego tego typu działania miałyby cokolwiek poprawić z perspektywy pacjenta.
3: Mówi dr Filip Pawliczak z Naczelnej Izby Lekarskiej, a Paweł Florek z NFZ-u odpowiada.
6: Nie traktowałbym tego jako kary, bo z tym się też stykamy, natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
3: Czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo nowy system finansowania ma zacząć obowiązywać od października. Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
7: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
3: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę.
8: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Polskie Elektrownie Jądrowej 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy. Ta zakłada wymianę doświadczeń oraz wsparcie wzajemnych działań szkoleniowych dotyczących terenu budowy Elektrowni Jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Podpisany dokument tworzy ramy współpracy w obszarze wymiany doświadczeń oraz przygotowania pracowników PEI i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do skutecznego współdziałania w sytuacjach wymagających

0: skoordynowanej reakcji. Na mocy porozumienia żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą mogli prowadzić szkolenia i ćwiczenia z wykorzystaniem terenu planowanej budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Aktywności będą planowane z odpowiednim wyprzedzeniem i prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Współpracę PEI i 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej uwzględniają także działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych, mające na celu promowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Sezon na grzybobranie trwa. Wraz z liczbą osób pojawiających się w lasach rośnie także ryzyko zagubienia. Policja lęborska przypomina, że nawet dobra znajomość terenu nie zawsze chroni przed utratą orientacji. Przed wyjściem do lasu warto więc odpowiednio się przygotować i zadbać o to, by w razie problemów można było szybko wezwać pomoc. Policjanci zalecają przede wszystkim wybieranie znanych sobie terenów. Jeśli lasu nie znamy, lepiej nie oddalać się zbyt daleko od samochodu, przystanku czy stacji kolejowej. Warto zapamiętać charakterystyczne punkty, a do lasu wybierać się w ciągu dnia, nie po zmierzchu. Bezpiecznie jest również grzybów szukać w towarzystwie. Jeżeli będziemy sami, bliscy powinni wiedzieć, dokąd się wybieramy i kiedy planujemy wrócić. Przydatny może okazać się naładowany telefon oraz latarka. Policja lęborska przypomina też o odpowiednim ubraniu. W lesie warto mieć ze sobą nieprzemakalną kurtkę, solidną omówię, wodę i coś do jedzenia. Jasna odzież ułatwia zauważenie osoby, a wysokie buty mogą dodatkowo chronić przed ukąszeniami. Jeśli stracimy orientację, należy zadzwonić pod numer 112 i jeśli jest to możliwe, kierować się w stronę najbliższej drogi. Z kolei w przypadku zaginięcia bliskiej osoby w lesie nie należy zwlekać z powiadomieniem służb. Policja przypomina również, by zbierać wyłącznie te grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Tragiczne zdarzenie w porcie w Ustce. W czwartek 3 września wieczorem służby ratunkowe zostały wezwane do mężczyzny, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 19.15 za pośrednictwem kapitanatu portu Ustka. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej SAR, którzy rozpoczęli resuscytację. Do działań włączyli się także strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Ustce. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie mężczyzny. Resuscytacja trwała ponad godzinę, jednak mimo intensywnych działań nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Akcja zakończyła się tragicznie, mężczyzna zmarł. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa po zakończeniu działań przekazała wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim zmarłego. Cztery inwestycje związane z rozwojem infrastruktury żeglarskiej i portowej w Gdańsku, Jastarni i Kuźnicy, Władysławowie oraz Pucku otrzymają wsparcie ze środków unijnych. Na ten cel trafią ponad 93 miliony złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 61 milionów 400 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację portów oraz przystani żeglarskich. W efekcie ma powstać 247 miejsc cumowniczych, w tym 94 miejsca gościnne. Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę pomostów i nabrzeży, rozwój zaplecza dla żeglarzy, poprawę dostępności infrastruktury oraz zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił szczególną uwagę na inwestycje we Władysławowie. Jak podkreślał, to ważny punkt na mapie żeglarskiej regionu, zwłaszcza że na odcinku pomiędzy Łebą a Helem brakuje obecnie miejsc dla żeglugi sportowej. Ważną częścią programu będzie także dalsza rozbudowa portu rybacko-jachtowego w Pucku. Marszałek podkreślał, że miasto od lat ma silne związki z żeglarstwem, ale prowadzone obecnie inwestycje mają znacząco poprawić warunki korzystania z portu. Wszystkie przedsięwzięcia będą realizowane w ramach działania Infrastruktura Turystyki Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Ich efektem ma być nie tylko zwiększenie liczby miejsc dla żeglarzy, ale także podniesienie standardu pomorskich marin i portów oraz lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego regionu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Dzisiejszy poranek bardzo dobrze zapowiada nam pogodę, jaka będzie nam towarzyszyła w ciągu dnia, czyli temperatury raczej umiarkowane, szaro, buro i chmurno. Na termometrach dziś maksymalnie 18, zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Komelnicy 19, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1007 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a na zmiany w pogodzie się nie zanosi. Zarówno noc, jak i cały weekend będą właśnie takie, no niestety,

0: sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
1: Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, piątkowy poranek. Czytam właśnie, że Szwecja ma jedne z najbardziej rygorystycznych zasad dotyczących dobrostanu psów. Zgodnie z tamtejszymi wytycznymi, psy trzymane w domu powinny być regularnie wyprowadzane na zewnątrz i w ciągu dnia zasadniczo nie powinny pozostawać bez spaceru lub możliwości załatwienia swoich potrzeb dłużej niż około 6 godzin. No i ja się z tym zgadzam. Wyobraźcie sobie siebie. Przez 6 godzin nie możecie wyjść do toalety. Również mówią te przepisy, że psy są zwierzętami społecznymi i powinny mieć regularny kontakt z ludźmi lub innymi zwierzętami. Szczenięta, starsze psy oraz zwierzęta z problemami zdrowotnymi mogą wymagać jeszcze częstszej opieki. I tu ze Szwedami jak najbardziej się zgadza. Pamiętajcie o swoich pupilach, nie zostawiajcie ich od rana do nocy. Pamiętajcie, że to są nie tylko psy, ale również i koty, zwierzęta społeczne. No może koty trochę mniej, bo one takie samotniki, ale pamiętajcie o swoich pupilach, żeby czasami wyjść wcześniej z pracy, na przykład w piątek i może pieska na spacerek taki dłuższy zabrać ze sobą. Będzie pewnie miło.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie.

0: posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
2: Gdy dopadnie cię frasunek, obierz Szemut ten kierunek.
3: To kierunek, ale Szemut za te łaźniwie na ile bądź darowałe.
2: 3 dni.
3: To zaczynamy już w piątek?
2: W Donimierzu. Od ziarna do chleba i otwarcia Centrum Artystycznego.
3: A w sobotę?
2: Gmina Szemud dla młodych.
3: Niecela.
2: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
3: I Golec Orkiestra.
2: 4., 5. i 6. września.
3: Błe, ciepło je, a mało nie ma, tak oje się małcko gmina.
2: Zapraszamy na dożynki gminne w Szemudzie.
1: Reklama.

zabieram was do Włoch, a tam termin, który opisuje niektórych turystów, turismo cafone. To określenie na zjawisko chamskiego i niekulturalnego zachowania turystów, które nasiliło się szczególnie w ostatnich latach. Termin ten pochodzi od słowa cafone, oznaczającego osobę pozbawioną dobrych manier. No i Włosi biorą się za brak kultury turystów i mówią: będziemy was karać za brak kultury. Za spacerowanie z odkrytym torsem po mieście, mycie się w miejskich fontannach i urządzanie pikników w niedozwolonych miejscach grożą już mandaty od 25 nawet do 500 euro. Nowe przepisy zabraniają też rozbijania

0: prowizorycznych obozów, spania na ławkach czy używania śpiworów w ścisłym centrum miasta. Takie właśnie przepisy wprowadzają Włosi, bo mają dość już kafone turystów. A ciekawe, jak to będzie w Polsce, czy za jakiś czas też na przykład w takich turystycznych miejscowościach typu Zakopane albo nad Morzem Sopot też za chodzenie z gołym torsem będziemy dostawali mandat. No, jeżeli chodzi o Sopot i goły tors, to ja rozumiem, ale Zakopane zimą goły tors, no to już może być zdecydowanie gorzej. No, ale mam nadzieję, że każdy z Was nie będzie takim turystą niekulturalnym i wiecie, jak się zachować, będąc na wakacjach, a przez to nie dostaniecie mandatu, a przez to będziecie mogli wydać te pieniądze zamiast mandatu na swoje przyjemności.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie

naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28.

0: albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: W najbliższą niedzielę główne uroczystości dożynkowe w gminie Szemut.
2: Zacina małe dwanaste w pełni.
1: Mszą świętą dziękczynną, później korowód dożynkowy.
2: I zeleni chleba.
1: A potem scena. Orkiestra Dęta gminy Szemut, koleczkowianie, kabaret Queenda, Krawczyk Show.
2: A wieczór Kasiewsko influencerka.
1: I gwiazda wieczoru, Golec Orkiestra.
2: Nekłety joju wiemdze bunda.
1: A wy, niedziela, 6 września.
2: Rośmy do Szemuda.
1: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
2: Aleksandra Pesz, gminne centrum kultury.
1: I cały komitet organizacyjny.
3: Reklama.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w radiu Norda FM. Arka Gdynia przygotowuje specjalną oprawę niedzielnego meczu z ŁKS-em Łódź. Spotkanie 6 września o godzinie 14.30 będzie miało charakter patriotyczny i nawiąże do wydarzeń kampanii polskiej z 1939 roku oraz obrony Wybrzeża. Przed stadionem na placu Janusza Kupcewicza pojawi się wystawa przygotowana przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Kibice zobaczą 21 plansz historycznych, a kolejnych 11 znajdzie się w strefie VIP. Zaplanowano również stoiska m.in. 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Brygady Lotnictwa Morskiego, 44. Bazy Lotnictwa Morskiego i PGZ Stoczni Wojennej oraz Grupy Rekonstrukcyjnej. Przed pierwszym gwizdkiem odśpiewany zostanie hymn Polski. Na murawie pojawią się także uczniowie powiatowego zespołu szkół w redzie z flagami, a piłkarzy wprowadzą harcerze. Nie zabraknie też atrakcji dla rodzin. Od godziny 13 działać będzie trybuna rodzinna z animacjami, boiskiem mobilnym, bramką celnościową i strefą nauki pierwszej pomocy. Z kolei od 12.30 dostępne będą atrakcje przed stadionem, w tym Grill Zone i dodatkowe strefy dla kibiców. Mecz Arka Gdynia, ŁKS Łódź w niedzielę 6 września, początek o godzinie 14.30. W sobotę w Ergo Arenie odbędzie się towarzyski mecz siatkarskich reprezentacji Polski i Finlandii. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20.30, a bramy obiektu zostaną otwarte już o 19.00. Organizatorzy spodziewają się kompletu publiczności i apelują, aby nie zostawiać przyjazdu na ostatnią chwilę. Przy wejściu każdy kibic będzie przechodził kontrolę bezpieczeństwa. Bilet można okazać w telefonie, nie trzeba go drukować. Spotkanie z Finlandią będzie ostatnim dużym sprawdzianem biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Reprezentacja Polski będzie bronić tytułu zdobytego 3 lata temu i przystąpi do turnieju jako jeden z głównych faworytów. Mecz będzie też testem organizacyjnym dla Ergo Areny przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata, których Gdańsk będzie jednym z gospodarzy. Kibice wybierający się samochodem powinni pamiętać, że parking przy hali będzie płatny. Organizatorzy proszą też, by nie zostawiać aut na terenach pobliskich osiedli. Lęborg będzie jednym z 20 miast w Polsce, w których odbędzie się 10. PKO Bieg Charytatywny. To wydarzenie łączące sportową rywalizację z pomocą potrzebującym. Bieg ma formę sztafety, dlatego najważniejsza będzie współpraca całej drużyny. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba być zawodowym biegaczem. Liczą się chęci, zaangażowanie i wspólny cel. Każdy pokonany kilometr będzie miał znaczenie, a udział w wydarzeniu ma być jednocześnie okazją do aktywnego spędzenia czasu i wsparcia akcji charytatywnej. Zapisy już trwają. Szczegółowe informacje dotyczące udziału możecie znaleźć na stronie organizatora 10. PKO Biegu Charytatywnego.
5: Upałów dzisiaj mieć nie będziemy, co więcej, w tym tygodniu upały się nie pojawią, a gdyby jeszcze bardziej chcieć wybiec do przodu, to już raczej w te lato się wielkie upały nie pojawią. Dziś maks na termometrach zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach okolice 1007 hektopaskali, czyli w kierunku niskiego ciśnienia, choć jeszcze można to załadować do tego umiarkowanego.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Wakacje za nami, są pierwsze raporty, pierwsze podsumowania i już wiemy, gdzie Polacy spędzali tegoroczne wakacje. Polska Izba Turystyki opublikowała właśnie raport Zagraniczne wakacje Polaków i okazuje się, że jesteśmy stali w uczuciach, jeżeli chodzi o wyjazdy, bo numerem jeden jest Turcja, którą wybrało ponad 28% klientów, biur podróży, na miejscu drugim Grecja, która osiągnęła 18%, potem Egipt 13,6%, na dalszych miejscach znalazły się Hiszpania 9,6% i Bułgaria 7,5%. Czyli stałe destynacje, które już bardzo dobrze znamy i chyba już przyzwyczailiśmy się do tego, że jak jechać, to w miejsce, które znamy, tylko pytanie moje, gdzie jest tu Chorwacja? Przecież jeszcze niedawno my Polacy kochaliśmy, zachwalaliśmy w social mediach, to nie można było się uwolnić latem od Chorwacji, jak tam jest pięknie, cudownie, a jakie plaże kamieniste, takie rewelacyjne, nie to co w Polsce piaszczyste, tam kamieniste, a teraz już okazuje się, że Chorwacja niekoniecznie, dlatego że co? No Chorwacja przyjęła euro, no i z roku na rok jest drożej, dlatego wolimy jednak pojechać, jeżeli chodzi o taniość, do Turcji albo do Egiptu, no a potem wiadomo, Hiszpania, Bułgaria, o, to też jest dobry kraj podobno, bo jeszcze tam jest tanio.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Główne uroczystości Szemuckich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
6: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
5: No jasne. W sobotę stadion w Szemudzie oddajemy młodym.
6: 5 stycznia, gmina Szemud do młodych.
5: O 18 na scenie

0: Stadion w Szemudzie. Na koncerty wstęp wolny. Zapraszamy. Wójt gminy Szemud, Ryszard Kielkowski.
1: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
2: Reklama.

Kończymy piątkowy poranek. Dziękuję bardzo serdecznie, jak zwykle, za to, że byliście ze mną dzisiaj i przez cały ten tydzień. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy ruszyli do szkoły. Mam nadzieję, że jest okej. Jak pytałem w tym tygodniu tych młodych ludzi, których mijałem, to oni pokazywali kciuk w górę, że jest super, no i świetnie. Mam nadzieję, że za tydzień, za dwa, wtedy, kiedy przyjdą kartkówki, sprawdziany, odpytywanki, też będą pokazywać kciuk w górę i będą mówić, że będzie super. Co do pogody, no to nie będzie najlepiej, to nie będzie super. Synoptycy zapowiadają, przypomnę, że jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, to raczej warto chyba przygotować się na to, żeby spędzić ten czas gdzieś w domu. No chyba, że akurat się rozpogodzi, wiecie, z tymi frontami bywa różnie, bo w poniedziałek synoptycy zapowiadają już gorący front, który nadejdzie i w ogóle będzie gdzieniegdzie 30 stopni. Może to się przesunie i może już jutro będzie nieco lepiej i nieco cieplej. Tego

0: sobie i wam życzę. No i jak już jesteśmy przy jakichś świętach, to jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Może coś jutro dobrego zrobicie, jakiś dobry uczynek. Dziękuję za ten tydzień. Do usłyszenia, mam nadzieję, w poniedziałek. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Białko F.

0: Na Łaźniwinach, siemu zebunce, so całe plezabiną.
1: 6 września sporo. KGWuszki z regionalnymi smakami, strefa gastronomiczna Luna Park Kelner i atrakcje dla dzieci.
0: To już etkłe?
1: Ależ. Mamy narodowe czytanie, bezpłatne badania profilaktyczne, wystawę maszyn rolniczych i przejażdżki pojazdami militarnymi.
0: A wieczór?
1: Gwiazda wieczoru. Golec orkiestra. Na razie
0: jest. Niedziela, 6 sywnika.
1: Dożynki gminne w Szemudzie.
0: Zapraszamy.
1: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
0: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: I komitet organizacyjny.
2: Reklama.
3: Cała Polska na żółto, są ostrzeżenia od synoptyków. Kolejna akcja niemieckiej policji przy stacji elektroenergetycznej. A na koniec o nietypowych badaniach naukowych, które zostały właśnie nagrodzone. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie tam 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Mocno będzie wiać pod wieczór w porywach z prędkością 85 km na godzinę. Miejscami również burze. A nie cichnie burza wokół afery Zonda Krypto. Sąd zdecydował właśnie, że troje podejrzanych, Rafał Z., Jaromira W. i Anna P., najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Grzegorz Kozieł.
4: Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie, jak wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
5: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
4: Do zastosowania takiego środka zapobiegawczego w ocenie prokuratury przesłanką ogólną było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a kolejne przesłanki to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki. Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Niemiecka policja przeszukuje od minionej nocy teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii. Służby odgrodziły obiekt. Rzeczniczka policji przekazała w rozmowie z dziennikiem Die Welt, że funkcjonariusze dokonali pewnego ustalenia w pobliżu stacji i dlatego wezwano dodatkowe siły. Policja w Dolnej Saksonii podkreśliła, że po próbach sabotażu na stacje elektroenergetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii funkcjonariusze pozostają wyczuleni na podobne zagrożenia. A minionej nocy w Dormagen w Nadrenii Północnej Westfalii przy stacji elektroenergetycznej znaleziono podejrzany przedmiot. Policja podała dziś rano, że to najprawdopodobniej próba sabotażu i że ma list sprawców, w którym przyznają się do winy. Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen planuje największe zwolnienia w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Do końca tej dekady chce wręczyć wypowiedzenia 100 tysiącom pracowników. Koncern tłumaczy się trudną sytuacją, amerykańskimi cłami, nierównym popytem na samochody elektryczne i przede wszystkim ostrą konkurencją ze strony producentów z Chin, którzy między innymi dzięki państwowym dotacjom produkują masowo i zdecydowanie taniej. I na koniec IG Noble rozdane. To humorystyczne nagrody dla naukowców za badania, które najpierw śmieszą, ale potem zmuszają do myślenia. Wśród laureatów są Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w kategorii węchowej za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Nagrodzono też w dziedzinie ekonomii badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych. W dziedzinie medycyny doceniono badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa, a fizycznego IG Nobla przyznano za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom.
6: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W namiocie na jednej z plaż w Gdyni znaleziono ciało. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 33-letniego mężczyzny. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb w czwartek 3 września około 6:40. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, w której pracował m.in. technik kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Działania prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni aspirant Marek Kobiałko, ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą dalsze czynności, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przyczynę śmierci 33-latka. Problem z samochodami pozostawionymi w rejonie przystanku

0: Autobusowego zgłaszają mieszkańcy Kębłowa Nowobiejskiego w gminie Nowa Wieś Lęborska. Zaparkowane auta zajmują znaczną część chodnika, przez co piesi mają utrudnione przejście, a pasażerowie korzystający z komunikacji autobusowej mniej miejsca przy wsiadaniu i wysiadaniu. Według mieszkańców sytuacja ma powtarzać się od dłuższego czasu. Jak wynika ze zgłoszeń, przy przystanku zdarza się, że stoi jeden samochód, a czasem nawet dwa auta ustawione obok siebie. Pojazdy pozostawiane są w taki sposób, że piesi muszą przeciskać się obok nich. Problem dotyczy również bezpośredniego sąsiedztwa miejsca, w którym zatrzymuje się autobus. Ograniczona przestrzeń może utrudniać swobodne dojście do przystanku oraz bezpieczne opuszczenie autobusu. Sprawa zwraca uwagę na sposób parkowania w rejonie przystanków komunikacji publicznej. Pozostawianie samochodów w miejscach ograniczających przejście pieszym może powodować dodatkowe utrudnienie i zmuszać ich do poruszania się bliżej jezdni. W przypadku przystanku szczególne znaczenie ma również zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla pasażerów wysiadających i wsiadających do autobusu. Mieszkańcy Kębłowa Nowowiejskiego wskazują, że problem wymaga rozwiązania i uporządkowania sposobu parkowania w tym miejscu. Ponad 5 milionów złotych dofinansowania pozyskał Słupsk na modernizację infrastruktury przystankowej. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 7,5 miliona złotych. W ramach projektu kompleksową przebudowę przejdzie 7 zatok autobusowych w kluczowych punktach miasta. Prace obejmą m.in. przystanki przy ulicach Szczecin, Braci Gierymskich, Sobieskiego, Wolności na osiedlu Niepodległości oraz w rejonie dworca kolejowego i autobusowego. Inwestycja to nie tylko nowa nawierzchnia i nowoczesne wiaty. Na przystankach zamontowany zostanie monitoring oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. Celem zmian jest poprawa komfortu, wygody oraz bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Inauguracja roku szkolnego 2026-2027 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Pucku miała w tym roku szczególny charakter. Oficjalnie oddano do użytku nową windę, która znacząco poprawi dostępność budynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Inwestycja była częścią większego zadania obejmującego rozbudowę, przebudowę i częściową nadbudowę budynków SOSW. Wartość podpisanej umowy wyniosła 2 457 000 zł, z czego połowę kosztów pokryło dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres prac był znacznie szerszy niż samo wykonanie windy. Dobudowano szyb windowy, powiększono przylegające do niego sale lekcyjne i rehabilitacyjne, a także nadbudowano dwie sale dydaktyczne. Przebudowane zostały również ciągi komunikacyjne, a budynek dostosowano obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Więcej o tym przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Póki co temperatura idzie w górę, choć dzisiaj zbyt wysoka, nawet w maksymalnych momentach nie będzie. 18 stopni to dziś maksymalna temperatura, którą na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rodzierumie, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1007 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie naprawdę intensywne. Co prawda jest szansa na przejaśnienie, ale to raczej chmury dominują, a z tych chmur przelotne opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami i rozpocząć nasze spotkanie piątkowe w dodatku. A jak wiadomo, to początek weekendu, więc nic tylko się cieszyć. Zapinamy pasy i ruszamy. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

Złote łańcuchy i rokes, jedno z najbardziej rozpoznawalnych taśm twardzielskich wcieleń lat 80. Taki obraz Mr. T pamięta popkulturę. Nowy dokument o aktorze pokazuje jednak zupełnie inną historię. Laurence Turrott był jednym z 12 dzieci wychowywanych przez samotną matkę w Chicago i długo traktował rolę obrońcy rodziny bardzo dosłownie. Wspomina m.in. moment, gdy jego matka została napadnięta z nożem, a on postanowił odnaleźć sprawców. Później był żołnierzem, ochroniarzem, wrestlerem i dopiero potem gwiazdą drużyny A. Za postacią z memów kryje się więc biografia znacznie bardziej skomplikowana niż słynne I Pity the Fool. I chyba właśnie dlatego po tylu dekadach nadal jest o kim zrobić film.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do

0: klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: So,

0: dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Reklama.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Lechia Gdańsk powalczy dziś o czwarte zwycięstwo z rzędu. Biało-zieloni zagrają na wyjeździe z Brugbet Termaliką Nieciecza, czyli zespołem, który w maju pokonał ich 3-2 i przypieczętował spadek obu drużyn z Ekstraklasy. Od tamtego czasu w Gdańsku wiele się zmieniło. Lechia przeszła dużą przebudowę kadry, sprowadziła już 10 nowych zawodników i sprzedała kilku kluczowych graczy. Wciąż możliwe są kolejne ruchy transferowe, a niepewna pozostaje między innymi przyszłość Kamila Meny i Iwana Żeliski. Sportowo biało-zieloni są jednak na fali. Wygrali 3 ostatnie mecze, a dodatkowo awansowali w Pucharze Polski po zwycięstwie w Kluczborgu. W tym spotkaniu trener Władysław Łupaszenko oszczędzał większość podstawowych piłkarzy. Termalika postawiła z kolei na większą stabilizację. Po spadku zatrzymała trenera Marcina Brosza i większość podstawowego składu. Początek sezonu miała nierówny, ale ostatnio zremisowała w lidze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i wysoko wygrała w Pucharze Polski z Wigrami Suwałki. Obie drużyny są obecnie sąsiadami w tabeli pierwszej ligi, dlatego stawka meczu jest spora. Początek spotkania Brugbet Termalika Niedźrzecza Lechia Gdańsk dziś o godzinie 21:00. Przed Pogonią Lęborg intensywny piłkarski weekend. Na boisko wyjdą zarówno drużyny seniorskie, jak i zespoły młodzieżowe. W sobotę 5 września na Stadionie Miejskim w Lęborku o godzinie 11:00 rezerwy Pogoni zmierzą się z błękitnymi Matorzyno w B-klasie. Dwie godziny później o 13:00 zespół młodzików zagra ze Słupią Kobylnica. Najważniejsze spotkanie soboty rozpocznie się o godzinie 17:00. W meczu czwartej ligi Pogoń Lęborg podejmie Wieżyce Pelplin. Piłkarskie emocje potrwają również w niedzielę. O 13:00 w Słupsku drugi zespół Gryfa zmierzy się z młodzikami Pogoni Lęborg, a o 18:00 na stadionie w Lęborku tramkarze Pogoni zagrają z Bykami Słupsk. Klub zachęca kibiców do pojawienia się na trybunach i wsparcia wszystkich zespołów podczas weekendowych spotkań. Szachy na centralnym poziomie rozgrywek wróciły do regionu słupskiego po kilkudziesięciu latach. W lidze, w której rywalizują mistrzowie 16 województw oraz spadkowicze z pierwszej ligi, występują KS Olimpijczyk Kwakowo. Zespół tworzą trenerzy i zawodnicy związani ze Słupską Akademią Szachową. W składzie są zarówno dorośli, jak i juniorzy, uczniowie słupskich szkół oraz mieszkańcy powiatu słupskiego. Początek rozgrywek nie był jednak łatwy. Olimpijczyk zremisował 3-3 z Roszadą Przemyśl. Minimalnie przegrał 2,5-3,5 z MKS Centrum Kraków, a następnie uległ 2-4 wrocławskiemu klubowi szachowemu Hetman. Te wyniki sprawiły, że drużyna znalazła się w grupie spadkowej. Do końca turnieju pozostało jeszcze 5 spotkań, więc walka o utrzymanie wciąż jest otwarta. Zakończenie rozgrywek zaplanowano na niedzielę 6 września. W barwach KS Olimpijczyk Kwakowo grają m.in. Witalis Sapis, Lucyna Sapis, Michał Szczepański, Wiktor Czaja, Nikita Semenuka, Grzegorz Hilarecki i Dawid Jaroszewicz, a także młodzi zawodnicy ze słupskich szkół.
2: Wakacje się skończyły, choć lato jeszcze trwa, to pogoda robi się już taka lekko jesiennawa. Na termometrach maksymalnie dziś 18 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach około 1007 hektopaskali wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a jeśli chodzi o najbliższy tydzień, no to na zmianę pogody się nie zanosi i weekend i kolejny tydzień raczej będą dość

0: To jeden z mocniejszych społecznych sygnałów ostatnich badań. W Anglii odsetek młodych ludzi deklarujących brak jakiegokolwiek bliskiego przyjaciela wzrósł w ciągu kilkunastu lat pięciokrotnie. W 2014 roku mówiła tak mniej więcej jedna osoba na 100, teraz jedna na 20. Spadła również liczba osób mających przynajmniej trzech bliskich znajomych oraz zadowolenie nastolatków z własnych relacji. Autorzy raportu wskazują m.in. media społecznościowe, pandemię, problemy mieszkaniowe i trudniejszy start zawodowy. Paradoks naszych czasów wygląda więc dość brutalnie. Można mieć kilkuset obserwujących, kilkanaście grup i telefon pełen kontaktów, a jednocześnie nie mieć komu powiedzieć czegoś naprawdę ważnego.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

Europejski producent samochodów zaczyna coraz wyraźniej projektować ofertę pod lokalne gusta. Volkswagen zapowiedział, że bada możliwość wprowadzenia nowych SUV-ów i pick-upów przeznaczonych specjalnie dla Ameryki Północnej. To część szerszej zmiany w motoryzacji. Zamiast tworzyć jeden globalny model i sprzedawać go wszędzie, koncerny coraz mocniej dopasowują auta do sposobu życia klientów w konkretnych regionach. Amerykanie nadal chętnie wybierają większe samochody, podczas gdy w innych częściach świata kluczowe są małe auta miejskie albo kompaktowe elektryki. Światowa motoryzacja najwyraźniej rezygnuje więc z idei jednego rozmiaru dla wszystkich. Samochód coraz częściej dostaje nie tylko numer modelu, ale także własny paszport.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Inoros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może Was zabraknąć.
1: Reklama.
4: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Cud w Nepalu po...

0: Po 9 dniach od powodzi uratowano 2 osoby. Nasze siatkarki w strefie medalowej, ale przeciwnik w półfinale mistrzostw bardzo ciężki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Na początek wiejska i Sejm, któremu nie udało się po raz trzeci odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zanim do tego doszło jednak, miejsce miała bardzo burzliwa debata. Premier mówił o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami. Cytował zeznania ze śledztwa w sprawie zonda krypto.
1: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
0: Mówił z sejmowej mównicy Donald Tusk.
2: Jak to jest, panie premierze? Jak to jest, że rozdziera pan szaty? Że rozdziera pan szaty, obrzuca pan oskarżeniami opozycję, a pana służby z panem na czele przez długie miesiące nie robicie zupełnie nic.
0: Odpowiadał premierowi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Do tego tematu z pewnością dziś będziemy jeszcze wracać. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów służb wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 nadal uznaje się za zaginione. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
3: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
4: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
3: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
5: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
0: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
6: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego miasto Puck zorganizowało konferencję prasową dotyczącą pozyskanego dofinansowania na rozbudowę i przebudowę portu rybacko-jachtowego. Port rybacko-jachtowy w Pucku zostanie rozbudowany i zyska nowe funkcjonalności. W ramach drugiego etapu inwestycji zaplanowano rozbudowę wschodniej części nowej mariny w porcie Puck.
7: Od początku wiedzieliśmy, że będziemy chcieli realizować kolejne etapy. Oczywiście cały problem polega na tym, że najpierw musieliśmy długo walczyć o odpowiednie uzgodnienia, 6,5 roku przypomnę, no a teraz o pieniądze, o dofinansowanie, więc udało się pozyskać od pana marszałka województwa pomorskiego dofinansowanie w wysokości 85%. Gdyby nie tak duże dofinansowanie, nie bralibyśmy się na pewno za to działanie.
6: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Puck na tę inwestycję otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 13 milionów złotych.
7: Będą nam 2 długie pomosty, przy nich 104 miejsca cumownicze. Przede wszystkim wydłużony będzie falokron północny, ciągle za krótki, a ma chronić ten wiatr od północy, jest bardzo niebezpieczny, ma chronić jednostki stacjonujące w naszej marynie. Oprócz tego będzie bardzo ważna rzecz zrobiona, znaczy zakup bramownicy. Bramownica stanie u nasady falokronu zachodniego, który jest w budowie i to jest inwestycja nie ze środków unijnych, ale ze środków naszych państwowych, dodatkowych z budżetu państwa. Przypomnę, 50 milionów złotych i tu Urząd Morski jest inwestorem tego falochronu zachodniego.
6: Dodaje Pruchniewska. Inwestycja oznacza również, że przybędzie miejsce do spacerów. Całość ma być gotowa do końca kwietnia 2028 roku.

0: Korobut dożynkowy, konkurs wieńców, występy zespołów oraz wieczorny koncert. Tak zapowiadają się tegoroczne dożynki powiatowe w Herbrowie. Wydarzenie odbędzie się na stadionie sportowym i połączy oficjalne uroczystości z prezentacją lokalnych tradycji oraz częścią artystyczną. Obchody rozpoczną się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na stadion, gdzie zaplanowano dalszą część uroczystości. Tegoroczne święto plonów odbędzie się 6 września. O 13 przewidziano przemówienia okolicznościowe, a następnie na scenie pojawią się m.in. zespoły Meritum i Mareszci Scewic, Fabryka Wokalu z Gdyni oraz artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. W programie znalazły się również konkursy, w tym rozstrzygnięcie konkursu wieńców dożynkowych oraz konkursu Żyjmy Ładniej. O 16.50 odbędą się ożniwiny w wykonaniu zespołu regionalnego Frantówka. Na uczestników będą czekały także stoiska kół gospodyń wiejskich z powiatu lęborskiego, kiermasz dożynkowy, oferta gastronomiczna oraz inne atrakcje. W dalszej części programu wystąpią kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino oraz chór gminy Cewice. Finałem wydarzenia będzie koncert Arka Kopaczewskiego, który rozpocznie się o 19.00. Organizatorami dożynek powiatowych są powiat lęborski oraz gmina Wicko. W czwartek 24 września mieszkańcy Kobylnicy i okolicznych miejscowości będą mieli okazję, by bezpłatnie i bez konieczności długiego oczekiwania w kolejkach skontrolować swój wzrok. Na parkingu przy Ośrodku Zdrowia przy ulicy Głównej 54 pojawi się mobilny gabinet okulistyczny, czyli tak zwany optobus. Z bezpłatnych badań profilaktycznych może skorzystać każdy, kto ukończył 15 rok życia. Oprócz samego badania ostrości wzroku, pacjenci będą mogli skorzystać ze specjalistycznego doradztwa w zakresie doboru odpowiednich szkieł korekcyjnych oraz oprawek. Specjalistyczny pojazd będzie stacjonował w Kobylnicy w godzinach od 14 do 15.30. Ze względu na ograniczony czas wizyty obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne. Południe mamy już za sobą, wchodzimy w drugą, cieplejszą część dnia. 18 stopni na termometrach, zaraz już zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kamylnicy. Nieznacznie cieplej w pozostałych miejscach. 19, Gdynia, Pusko-Sakowowej, Chorobre, Darumia, Gniewino, Luzino. Barometry pokazują około 1007 hektopaskali, a na niebie utrzymuje się duże zachmurzenie. Możliwe są przelotne opady deszczu i możliwe są także przelotne i lokalne burze. Także parasol dzisiaj może okazać się naprawdę przydatny.
1: Norda FM.

Plan był ekstremalny: nakręcić dokument o próbie zjazdu na nartach bezpośrednią północną ścianą Mount Everestu. W trakcie realizacji historia zmieniła się jednak całkowicie. Hillary Nelson zginęła podczas zejścia z Manaslu w 2022 roku. Reżyserzy Elizabeth Chaiva Sarheli i Jimmy Chin, twórcy nagrodzonego Oscarem Free Solo, zbudowali z materiałów film Everest – The Other Side. Bohaterem stał się partner Nelson Jim Morrison, a wyprawa ustąpiła miejsca opowieści o żałobie, ryzyku i powrocie do życia. Morrison wcześniej stracił już żonę i dzieci w katastrofie lotniczej. Dokument trafił na festiwal w Wenecji. Czasami kamera wyrusza więc za jednym filmem, a życie pisze jej zupełnie inny scenariusz.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Jakob Omżel zaliczył wejście do wielkiego kolarstwa z rozmachem. 20-letni Słoweniec wygrał górski etap Vuelta a España, zakończony na Calar Alto, ponad 2100 metrów nad poziomem morza. Na ostatnim podjeździe odjechał rywalom i na mecie miał niemal 2 minuty przewagi. To jego pierwszy wielki tour, a zwycięstwo przyszło w wieku młodszym niż u Tadeja Pogaczara, gdy ten po raz pierwszy triumfował na etapie 3-tygodniowego wyścigu. Sam Omżel powiedział później, że wiedział, ile pracy wykonał, ale takiego wyniku podczas debiutu się nie spodziewał. Kolarstwo dostało więc kolejne słoweńskie nazwisko do zapamiętania i chyba warto zrobić to od razu.

0: Reklama. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Główne uroczystości Przemódzkich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
4: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
3: No jasne, w sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
4: 5 stycznia, gmina Przemód do młodych.
3: O 18 na scenie

0: W najbliższą niedzielę główne uroczystości dożynkowe w gminie Szemut.
1: Zacina małe 12 w pełni.
0: Mszą świętą dziękczynną, później korowód dożynkowy
1: i zeleni chleba,
0: a potem scena. Orkiestra Dęta gminy Szemut, koleczkowianie, kabaret Queenda, Krawczyk Show.
1: A wieczór Kasiewsko influencerka.
0: I gwiazda wieczoru Golec u orkiestra.
1: Nekłety joju wiemdze bunda.
0: A wy niedziela, 6 września.
1: Rosim do Szemuda.
0: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
1: Aleksander Pesz, Gminne Centrum Kultury.
0: I cały komitet organizacyjny.
2: Reklama.

Carlos Alcaraz zapowiedział, że będzie świadomie robił sobie dłuższe przerwy od turniejów, nawet miesiąc lub dwa. Powodem nie jest brak ambicji, lecz coraz mocniej napakowany kalendarz. 7 z 9 turniejów Masters 1000 rozciągnięto już do 12 dni, a lista kontuzjowanych czołowych zawodników robi się długa. Sam Alcaraz wracał po urazie nadgarstka. Jannik Sinner, Jack Draper, Holger Rune czy João Fonseca również mieli problemy zdrowotne. ATP podkreśla, że zawodnicy sami układają swoje plany. Ale najważniejsze imprezy wiążą się z presją punktów i obowiązkowej obecności. W sporcie zawodowym pojawia się więc paradoks. Żeby grać dłużej, coraz częściej trzeba odważyć się nie grać.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: A my piątkowe popołudnie rozpoczynamy z przytupem na antenie Radio Nord FM. Rozpoczynamy informacje kulturalne. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. A jeśli piątkowe popołudnie kojarzy Wam się już z planowaniem weekendu, to mamy też propozycję dla najmłodszych mieszkańców Lęborka. Jesienią będzie okazja, żeby zamiast kolejnego filmu w domu wybrać się do kina i to całkowicie za darmo. Darmowe kino, polskie animacje i filmy fabularne, a do tego konkursy oraz zajęcia edukacyjne. Tak właśnie zapowiada się jesień w Lęborskim Centrum Kultury Fregata. Od 28 września do 2 października młodzi mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział w 22 już edycji projektu Polskie Kino Młodego Widza. Jak informują organizatorzy, to ogólnopolska inicjatywa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, która pomaga najmłodszym widzom odkrywać rodzime kino i pokazuje, że seans filmowy może być nie tylko rozrywką, ale także początkiem

kierunkiem rozmowy, nauki i rozwijania własnej wrażliwości. W programie znalazły się bezpłatne pokazy polskich bajek, animacji oraz filmów fabularnych. Organizatorzy przygotowali również konkursy i zajęcia edukacyjne prowadzone przed i po seansach, które będą towarzyszyć projekcjom. Jak podkreśla Paweł Piwka, dyrektor Lęborskiego Centrum Kultury Fregata, przegląd jest świetną okazją do kontaktu z wartościowymi produkcjami, a szczególnie mile widziani są nauczyciele szkół podstawowych, przedszkoli oraz szkół średnich, oczywiście ze swoimi uczniami. Zapisy już ruszyły. Warto pamiętać, że liczba miejsc na seansy jest ograniczona, a o udziale grup zdecyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli więc są wśród Was mali miłośnicy kina, warto już teraz zapytać nauczycieli albo opiekunów, czy ich grupa właśnie wybiera się do Lęborskiej Fregaty. A jeśli poszukujecie atrakcji na najbliższy weekend, to warto zerknąć na portal Nadmorski24. Znajdziecie tam kalendarium wydarzeń na najbliższy weekend. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radia Nord FM zapraszam jeszcze dziś o 16:45. Miłego piątkowego popołudnia. Cześć! Yeah!

Wystarczy kilka sekund teledysku Faith, George Michael, skórzana kurtka, szafa grająca i charakterystyczna gitara. Ten właśnie instrument trafia na aukcję. Gretsch Synchromatic 160 z lat 40. wyceniono na od 60 do 120 tysięcy funtów. Pochodzi z prywatnego archiwum wieloletniej asystentki artysty, a razem z nim sprzedawane będą złote i platynowe płyty, programy tras oraz dokumenty związane m.in. z Live Aid i historyczną wizytą Wham w Chinach. Sam przedmiot oczywiście nie gra lepiej, dlatego że trzymał go George Michael. W świecie muzycznych pamiątek największą wartość ma jednak nie drewno i struny, lecz moment, który wszyscy pamiętają.

0: pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Inoros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może was zabraknąć. Reklama.
3: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów. Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
4: Obiecał

0: że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
1: Tak naprawdę ten zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla zondy krypto.
2: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie zonda krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają 4 podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
3: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
2: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich. Kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafi ona do Senatu, zajmie się on nią 23 września.
4: Ja Mirosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny ma nową dyrektorkę. Będzie nim zarządzać Maria Maszlak. Przez ponad 2 dekady kierowała już organizacjami, zespołami, budżetami i przedsięwzięciami rozwojowymi. Współpracowała z UNICEF Refugee Response Office in Poland i koordynowała projekt o łącznej wartości przekraczającej 80 milionów złotych rocznie. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała tytuł magistra na Wydziale Oceanografii i Geografii. Ukończyła również 2-letnie stacjonarne studia MBA na WSB w Gdańsku, Szkołę Menadżerów na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Kierowników Projektów Europejskich oraz studia podyplomowe z zarządzania ESG, analizy biznesowej w IT i testowanie oprogramowania. Posiada również certyfikat Professional Scrum Master 1. Od maja 2026 roku pełni funkcję zastępczyni naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. Odpowiada za projekty i działania rozwojowe, w tym przedsięwzięcia łączące edukację z potrzebami rynku pracy i gospodarki. Doświadczenie zdobyte w administracji samorządowej daje jej praktyczną znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek budżetowych, planowania i realizacji budżetu, procedur administracyjnych oraz współpracy z organem prowadzącym. Wyremontowano drogę wewnętrzną na osiedlu na wzgórzu w Cewicach. Zakończone prace zostały właśnie odebrane. Remont objął 131-metrowy odcinek drogi. Wartość inwestycji wyniosła ponad 202 tysiące złotych. Prace sfinansowano z 2 źródeł. Część pieniędzy pochodziła z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Cewice, a pozostała kwota została pokryta z budżetu gminy. Za realizację zadania odpowiadał referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Urzędu Gminy Cewice. Odbiór inwestycji odbył się z udziałem przedstawicieli gminy, wykonawcy oraz osób odpowiedzialnych za realizację i nadzór nad zadaniem. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt Cewic Jerzy Bańka oraz zastępca wójta Joanna Parszewska. Wyremontowany odcinek znajduje się na osiedlu na wzgórzu i jest drogą wewnętrzną obsługującą zabudowę tego rejonu. Wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku łączą codzienną pracę dydaktyczną z działalnością naukową. Przykładem takich działań jest nowa publikacja naukowa poświęcona postępowaniu policjantów podczas interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Autorem artykułu jest nadkomisarz dr Artur Winnicki.

0: Nicki ze Słupskiej Szkoły Policji, który przygotował publikację we współpracy z psycholog Dominiką Kot z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Publikacji autorzy szczegółowo analizują rolę dyżurnego jednostki policji, czyli osoby przyjmującej pierwsze zgłoszenie. Eksperci zwracają uwagę, że kluczowe w takich sytuacjach są empatia, zrozumienie oraz sprawna współpraca ze środowiskiem medycznym i psychoterapeutami. Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Policji w Słupsku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie poinformował o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody z lokalnego wodociągu Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Sejnowy w Wejherowie. W badanej próbce wykryto bakterie grupy coli. Nieprawidłowości stwierdzono na podstawie wyników badań próbki wody pobranej 24 sierpnia. Sprawozdanie z analiz laboratoryjnych wpłynęło do sanepidu 26 sierpnia. Badanie wykazało obecność bakterii grupy coli na poziomie poniżej 10 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody. Jednocześnie w próbce nie stwierdzono obecności bakterii E. coli ani enterokoków jelitowych. Komunikat dotyczy wodociągu zlokalizowanego przy ulicy Doktora Jagielskiego 10, który zaopatruje m.in. budynki Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Sejnowy, stację dializ oraz blok mieszkalny przylegający do szpitala. Sanepid podkreśla, że woda nadaje się do spożycia, ale dopiero po przygotowaniu. Dotyczy to również wody wykorzystywanej do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów i naczyń, a także kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez co najmniej 2 minuty, a następnie pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Bez przygotowania woda może być wykorzystywana wyłącznie do codziennej higieny osobistej, prania odzieży, prac porządkowych oraz spłukiwania toalet. Powoli dobijamy już do najwyższej temperatury dla dzisiejszego dnia. Dużo cieplej niż 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy nie będzie. 19 to max w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach około 1007 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a do tego wszystkiego spora szansa na przelotne opady deszczu. I to nie tylko dzisiaj. Zarówno w nocy, jak i przez najbliższe dni cały czas mogą pojawiać się te przelotne opady i może też pogrzmieć.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

Powstał nowy rodzaj wycieczki biznesowej. 5 dni w Chinach, nawet 15 tysięcy dolarów za osobę i zamiast zabytków, roboty, fabryki samochodów elektrycznych oraz linie produkcyjne. Reuters opisuje rosnącą falę inwestorów i przedsiębiorców przyjeżdżających do Shenzhen, Szanghaju czy Hangzhou, żeby zobaczyć skalę tamtejszego przemysłu na własne oczy. Jedna z firm organizujących takie wyprawy odnotowała wzrost zapytań o połowę, a chiński rynek turystyki przemysłowej był już wart około 17 miliardów 800 milionów dolarów. Do fabryki Xiaomi dostać się jest tak trudno, że miejsca przyznawane są w losowaniu. Kiedyś z podróży przywoziło się magnes na lodówkę. Teraz prezesi przywożą pomysł na całą fabrykę.

0: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo. Realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt. Nasze doświadczenie. Wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i

0: aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

Nowa dieta, uporządkowana szafa, powrót do treningów, wcześniejsze wstawanie i nagle bardzo pilna potrzeba kupienia nowego notesu. W mediach społecznościowych rośnie moda na September Reset, czyli potraktowanie września jak drugiego początku roku. Psychologicznie ma to sens. Badacze nazywają takie momenty temporal landmarks, granicami, które pomagają oddzielić wcześniejsze zachowania od nowego etapu. Początek roku szkolnego mamy zakodowany tak mocno, że nawet wiele lat po ostatnim dzwonku wraca poczucie, trzeba się trochę ogarnąć. Internet oczywiście dorzucił do tego estetyczne biurko, świeczkę i poranną rutynę. Nowy rok można więc rozpocząć bez Sylwestra. Wystarczy zapach nowego zeszytu.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce turystyczne.

0: Miasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Studio

0: Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Reklama.

Food influencerzy stali się dla restauracji tym, czym kiedyś byli recenzenci kulinarni. Jeden popularny film potrafi ustawić kolejkę przed lokalem na całe tygodnie. Brytyjski Guardian opisuje jednak coraz większy problem z wiarygodnością takich twórców. Część dostaje darmowe posiłki, pojawiają się zarzuty dotyczące nieujawnionych płatności, a publiczność zaczyna zauważać, że niemal każde odwiedzane miejsce jest najlepsze, niesamowite i obowiązkowe. Branża mówi już o kryzysie autentyczności, a część restauracyjnych PR-owców zaczyna bardziej interesować się mniejszymi twórcami. Internetowa gastronomia wykonuje

Dokonała więc pełne koło. Najpierw uciekła od tradycyjnych recenzentów, a teraz sama zaczyna potrzebować czegoś, co przypomina prawdziwą recenzję. O, jak miło.

0: Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

Doping kojarzymy ze sportowym oszustwem niemal automatycznie. Indie zmagają się jednak z innym problemem. Fałszowaniem wieku młodych zawodników. Podczas krajowych mistrzostw zapaśników do lat 17 zdyskwalifikowano ponad 500 uczestników właśnie z tego powodu. Wcześniej za wystawianie starszych graczy usunięto około 20 drużyn z prestiżowego szkolnego turnieju piłkarskiego. Stawką są stypendia, kontrakty i przewaga fizyczna nad prawdziwymi rówieśnikami. Federacje wykorzystują m.in. badania dojrzałości kości dłoni i nadgarstka, ale nawet te można próbować obejść. Indyjski sport odkrywa więc, że czasami najważniejszy wynik do sprawdzenia znajduje się nie na tablicy punktowej, tylko w akcie urodzenia.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Główne uroczystości Przemuckich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
3: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
2: No jasne. W sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
3: 5 stycznika, gmina Przemód do młodych.
2: O 18 na scenie

0: Reklama.
1: Za chwilę przeprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Potem Niemcy i kolejne próby sabotażu. Będzie też US Open i kolejne wyzwania Igi Świątek. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod 100 dolarów za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
2: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8,80 zł za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
1: Wylicza Jakub Boguski z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa,

0: Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
1: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
0: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open. Gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
2: Jutro zagra z Czeszką Marii Bouskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wen, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
0: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdańsk, gmina Jastarnia, gmina Władysławowo i Puck otrzymają dofinansowanie na inwestycje rozwijające infrastrukturę turystyki żeglarskiej. Cztery umowy opiewają na kwotę 61 milionów złotych. Zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
4: Bardzo się cieszę w szczególności, że powstał projekt nad pełnym morzem. Przypomnę, że na odcinku pomiędzy Łebą i Helem nie ma wolnych miejsc postojowych, bezpiecznego miejsca postojowego dla żeglugi sportowej na tym długim odcinku polskiego wybrzeża. I dzięki temu projektowi, dzięki środkom europejskim, możemy powiedzieć wprost, tam będą znakomite warunki dla postoju łodzi sportowych, jachtów, jachtów motorowych, jachtów żaglowych w porcie Wywodysławowie.
3: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Ponad 26 milionów złotych trafi na rozbudowę przystani jachtowej w porcie Władysławowo. Prace obejmą modernizację nabrzeży i obiektów hydrotechnicznych oraz adaptację budynku sieciarni na nowoczesne zaplecze dla żeglarzy. Gdańsk otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 16,5 miliona złotych na drugi etap rozbudowy portu jachtowego w Górkach Zachodnich. Powstaną tam m.in. nowe nabrzeże, 52 miejsca cumownicze, plac do zimowania jednostek oraz infrastruktura techniczna i sanitarna.
5: To nie tylko rozwój tej infrastruktury, która jest bardzo potrzebna, ale we współpracy z samorządem województwa pomorskiego choćby jakiś czas temu kupiliśmy małe jednostki, marinery, które służą właśnie wychowaniu żeglarskiemu młodzieży. To, o czym mówił pan marszałek. Zbudowaliśmy wspólnie także dzięki dofinansowaniu unijnemu będącemu w dyspozycji samorządu województwa choćby marinę w Sobieszewie właśnie, gdzie to szkolenie się odbywa, bo my chcemy bardzo mocno łączyć infrastrukturę, która będzie przyjazna, dostępna dla wszystkich, którzy chcą korzystać z morza, ale także z programem edukacji morskiej.
3: Tłumaczy prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Jastarnia otrzyma ponad 5 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę istniejącej przystani w Jastarni oraz budowę nowej przystani w Kuźnicy. Puck otrzyma z kolei ponad 13 milionów złotych dofinansowania dofinansowanie na rozbudowę i przebudowę portu rybacko-jachtowego. Inwestycje obejmie m.in. nowe pomosty, rozbudowę falochronu, a także zakup specjalistycznego wyposażenia. Łączna wartość wszystkich projektów wynosi ponad 93 miliony 300 tysięcy złotych. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Przechotniczej Straży Pożarnej Łupawa otrzymała 5 tysięcy złotych dofinansowania. Jednostka znalazła się w gronie laureatów konkursu.

budujmy system odporności społecznej w lokalnych społecznościach na rok 2026. Z całego powiatu słupskiego wsparcie przyznano zaledwie 3 jednostkom, wśród których znalazła się właśnie drużyna z Łupawy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój młodzieżowej drużyny pożarniczej, działania edukacyjne oraz przygotowanie młodych strażaków do niesienia pomocy. Dofinansowanie ma umożliwić dalsze przeprowadzanie zajęć i rozwijanie umiejętności przydatnych podczas działań związanych z bezpieczeństwem i pomocą innym. Przyznanie pieniędzy oznacza również wyróżnienie działalności prowadzonej przez młodzież skupioną przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łupawie. Drużyna wraz ze swoimi opiekunami będzie mogła wykorzystać środki na kolejne działania i wyposażenie wspierające jej funkcjonowanie. W ramach konkursu dofinansowanie trafiło do 3 jednostek z terenu powiatu słupskiego. Park imienia pierwszych mieszkańców Kobylnicy przejdzie gruntowną metamorfozę. Gmina Kobylnica oficjalnie podpisała umowę z wykonawcą na realizację drugiego etapu rozbudowy tego popularnego miejsca wypoczynku. W ramach inwestycji wysłużone ławki i kosze na śmieci zostaną zastąpione nowymi, a w sercu parku stanie przestronna altana. Z myślą o najmłodszych zaplanowano rozbudowę placu zabaw o nowoczesne urządzenia z bezpieczną nawierzchnią. Nie zabraknie też rozwiązań dla miłośników jednośladów. W parku pojawi się solarna stacja do ładowania rowerów i hulajnóg, punkt samowystarczającej naprawy oraz dodatkowe stojaki. Całość dopełnią nowe nasadzenia zieleni. Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców w każdym wieku. Całkowity koszt prac to ponad 415 tysięcy złotych, z czego ponad 237 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Finał robót budowlanych zaplanowano na grudzień. Wszystko wskazuje na to, że letnie upały się już skończyły. Co prawda te kalendarzowe lato jeszcze trwa do 22 września, ale już pogoda zrobiła się taka lekko jesiennawa. Na termometrach 18 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1007 hektopaskali wiatr słaby i umiarkowany, choć mogą pojawić się burze, a w czasie burzy wiatr będzie porywisty. Poza tym wciąż jest szansa na lokalne przelotne opady. Norda.

0: Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników.
1: Tak oto dotarliśmy do końca tygodnia naszych spotkań. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Kłaniam się nisko i życzę przyjemnego odpoczynku. Do usłyszenia w poniedziałek. Sonia Polewska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
6: Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Inoros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może Was zabraknąć.
0: Reklama.
7: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są pani Anna Mazuś, czyli prezes Pomerania Manor, Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów, ale nie tylko, proszę państwa, to także członkini Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Baltic Manors i właścicielka Folwarku Jackowo. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: I Radosław Kamiński, koordynator akurat w tym przypadku Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorze. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: No i właśnie dzisiaj spotykamy się po to, żeby rozmawiać o festiwalu, którego już 7 edycja, ale zanim do tego dojdziemy, bo ci z państwa, którzy nas, że tak powiem, co roku, bo tak się spotykamy, chociaż teraz trochę innym czasie, no ale co roku słuchają, to pewnie wiedzą, o co chodzi, ale przypomnijmy sobie, skąd w ogóle się to wzięło, no i jaka jest też idea działalności właśnie Stowarzyszenia Pomerania Manors.
8: Najpierw chciałabym przypomnieć nasze hasło, bo ci z państwa, którzy już byli na Festiwalu Dworów i Pałaców, z pewnością wiedzą o tym, że to jest nowe życie.

0: życie w starych miejscach. Ale ponieważ to nowe życie niesie za sobą cały czas jakieś nowe elementy, to teraz pojawia się kolejny element, ponieważ tworzymy szlak kulturowy Europy, Baltic Manor Route. I ta edycja festiwalu jest szczególna, ponieważ będziemy rozmawiać o tym z gośćmi, wspominać stare edycje festiwalu, a jednocześnie tworzyć zupełnie coś nowego, co pozwoli turystom z całego świata zwiedzać ten nowo powstały europejski szlak kulturowy, który niebawem już mamy nadzieję, że będziemy się mogli pochwalić, że jest zarejestrowany.
1: To ja tylko zapytam specjalisty, czyli człowieka, który na co dzień jest przewodnikiem turystycznym, oprowadza też właśnie po tych miejscach. Czy faktycznie jest taka magia w tych miejscach, czy jest takie zapotrzebowanie i czy to może być produkt na tyle turystyczny, żeby faktycznie związać go tutaj z naszym regionem, który może działać właśnie na rzecz promocji naszego regionu?
2: Tak, myślę, że to jest ciekawy produkt turystyczny, który udało nam się wypromować na przestrzeni tych kilkunastu lat, bo nie ukrywam, że od 13 lat jeżdżę już po tych poszczególnych trasach i w związku z zapotrzebowaniem, że ludziom podobają się te właśnie wycieczki jednodniowe, w czasie których oglądają kilka obiektów dworsko-pałacowych. Najpierw była jedna trasa wschodnia, potem zachodnia, potem powstały dwie trasy lęborskie, w tej chwili mamy już dwie trasy słupskie i pracujemy nad kolejnymi. Czyli widać, że osoby, które się wciągnęły w ten krąg, można powiedzieć, zwiedzania dworów i pałaców, nie nudzi im się, tak? One są cały czas zafascynowane tym, że odkrywają nowe miejsca. Co prawda, prawda jest taka też, że na naszym terenie są te najpiękniejsze, tak? I teraz im dalej na zachód, to tym coraz trudniej, że tak powiem, znaleźć obiekty, które można pokazać. Ale to jest wszystko oczywiście przed nami.
0: Ja też muszę dodać tutaj, bo Radek jest niezwykle skromny w tym, co mówi, ale tak naprawdę Radek tę polską część szlaku dworów już stworzył i my w dużej mierze bazujemy na jego doświadczeniu, na jego trasach, tworząc te obiekty, które będą otrzymywały gwiazdki, tak, za rodzaj tego, co posiadają, co reprezentują, co chciałyby pokazać innym.
1: To jest też bardzo ważne i bardzo ważne w tej działalności, kiedy powstało stowarzyszenie, bo najpierw, wiadomo, odbywało się to w trochę innej formie tutaj pod organizacją turystyczną, ale stowarzyszenie wzięło się też z tego, że no są ludzie, którzy chcą dawać życie po prostu tym obiektom, które przecież przez lata były pozostawione samym sobie, często w stanie no, bardzo dużego rozkładu, ale to wy jako właściciele stwierdziliście, że damy im nowe życie i, co ciekawe, udostępnimy też dla innych.
0: Tak, bo to nie jest też takie proste udostępniać obiekt dla innych. Po pierwsze, to wiąże się z tym, że w tym wycackanym miejscu, w które wkładamy swoje całe serce i mnóstwo pieniędzy, o które dbamy na co dzień, nagle przychodzi grupa ludzi. Nie zakładamy im butów, nie zakładamy dodatkowych, tak, chroniących te podłogi. Oni przechodząc, zostawiają po sobie pewnego rodzaju bałagan, który ktoś musi posprzątać. Dla nas to jest czas. Kosztuje to dużo pracy, dużo wysiłku i nierzadko się zdarzy, że ktoś przyjdzie z pieskiem, piesek nasika, komuś upadnie coś. Są takie historie, które niestety wpływają na to, że nie wszyscy chcą wpuszczać ludzi do swoich obiektów. Natomiast my dbamy o to, żeby ten obiekt był otwarty i żeby można było go zobaczyć od środka.
2: I na tym właśnie polega magia festiwalu, że w tych dniach te wszystkie obiekty są dostępne, tak? Mamy też dyżury przewodników w tym czasie, więc wszystkie osoby, które pojawią się na terenie tych 12 obiektów dworsko-pałacowych, które biorą udział w festiwalu, oczywiście trzeba się doczytać szczegółowo program, o którym będziemy jeszcze pewnie rozmawiać, natomiast chodzi o to też, żeby była ta możliwość kontaktu z właścicielem, można było też porozmawiać o jego doświadczeniach, o może jakichś ciekawostkach, bo nikt lepiej nie opowie, podejrzewam jednak, o swoim miejscu niż właściciel.
1: No tak, tym bardziej, tak jak pani powiedziała, na co dzień część tych miejsc, niektóre oczywiście, rozumiem, funkcjonują jako hotele, restauracje, tak, inne rzeczy, ale niektóre to są po prostu prywatne rezydencje, tak to nazwijmy. No i tak jak sobie nie wyobrażamy do końca, żeby nasz dom otworzyć na wycieczki czy mieszkania, no tak w tej sytuacji wy to jednak robicie.
0: Tak, i wielokrotnie spotykałem się z tym, że znajomi, przyjaciele dziwią się tej otwartości, ale dla mnie to jest niezwykle ważne, żeby właśnie dzielić się tym miejscem, żeby ktoś mógł przyjść i zobaczyć, jak ta historia się toczyła. Też kultywujemy wszystkie historie, tradycje, elementy.

0: elementy, które zostały, żeby pozostały w niezmienionej formie. I też, żeby nikt się na mnie nie obraził o te pieski, można do nas wejść z pieskiem na ręku lub zostawić go przed pałacem.
1: Oczywiście, to tak żartobliwie. Tak jak powiedzieliśmy, siódmy festiwal przed nami i za chwilkę porozmawiamy sobie już o szczegółach, o konkretach, o harmonogramie, kiedy, gdzie, jak i z czego będą mogli Państwo korzystać, ale to już poproszę po krótkiej przerwie.

0: I proszę Państwa, na naszej antenie wracamy w takim wypadku do 7. Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorza. Przed nami ta 7. edycja naszego festiwalu za tydzień, tak rozumiem? Czyli właśnie jak to wygląda, bo tutaj to, co jest ważne, jest ta rozpiska, tak jak powiedzieliście, różnego rodzaju przestrzenie otwierają nam się i w różnej formie, i w różnych dniach, w różnych godzinach, więc jak wygląda ten program właśnie tego, co nadchodzi, czyli 7. Festiwalu Dworów i Pałaców?
1: Tak jak słusznie pan redaktor zauważył, w innym terminie, w tym roku mamy festiwal, te poprzednie 6 odbywały się w czerwcu, w tym roku wyjątkowo we wrześniu, bo włączyliśmy się w Europejskie Dni Dziedzictwa, tak, które w tym roku przebiegają pod hasłem przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu, które idealnie, że tak powiem, się odnosi do problematyki dworsko-pałacowej. A szczegółowo program omawiając, no to mamy 12 obiektów, tak, na terenie w sumie powiatów puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego i nawet powiat sztumski, w tym roku obiekt Pałac z Waplewa do nas dołączył, więc już zasięg mamy naprawdę pomorski.
2: A i dodałabym, Radku, że jeszcze zachodniopomorski.
1: Tak, plus jeszcze jeden obiekt, tak, zachodniopomorskiego, tak, bo nasze stowarzyszenie ma charakter całkowicie pomorski. I zachodniopomorskie, i pomorskie też jest. Więc ja mogę tylko na początek powiedzieć tak, że na przykład w dworku w Krępkowicach w sobotę 12 września koncert jakiś muzyczny, w tym Waplewie, o którym mówiłem, to też duet jakiś smyczkowy wystąpi. Dwór w Prusewie na przykład będą działania arty-

artystyczne, które będą polegały na wspólnym tworzeniu obrazu przez uczestników. Pałac w Poraju też ma bardzo bogaty program, też i kulinarny, bo oni w końcu z tego słyną, kiedyś należeli do Pomorskie Prestiż. Takim małym drobiazgiem też będzie dodatkiem możliwość odwiedzenia Pałacu w Wykosowie, który co prawda nie bierze udziału w festiwalu, ale gospodyni przez te dwa dni, sobotę, niedzielę, będzie też gości przyjmowała od 10 do 15, gdzie można zobaczyć ten obiekt, który jest na co dzień niedostępny.

0: będą zapewne gdzieś tutaj wyświetlone czy podane co do godziny, ponieważ w wielu miejscach obowiązuje rezerwacja miejsc. Te koncerty są darmowe, ale trzeba zabezpieczyć sobie miejsce, więc bardzo proszę, jak ktoś będzie zainteresowany, to żeby o to zadbał. U nas w Jackowie, w Folwarku, chciałabym serdecznie zaprosić w piątek, bo mamy niezwykłe wydarzenie Teatr Korelacji ze spektaklem Izobel w reżyserii Martyny Matuliniec, która u nas przedstawia już chyba piąty albo nawet 5 lat z rzędu te przedstawienia i one są niezwykle emocjonalne, poruszają głębokie instynkty, poruszają emocje, naprawdę czasem zapierają dech w piersiach, więc ja szczególnie zapraszam na to piątkowe wydarzenie, ale bardzo ciekawe wydarzenie jest w sobotę, bo jest koncert Międzynarodowej Orkiestry Dworów i Pałaców, nazywa się to Pomorę Dance Orchestra i to są ludzie z Europy, którzy grają na instrumenta, których właściwie dzisiaj już nie ma i grają piosenki, które dawniej grano w karczmach. Oni je powyciągali i w związku z tym tworzą je na nowo i ten koncert będzie można również, bo my mamy prawie zabukowane wszystkie miejsca, ale ten koncert będzie można również obejrzeć w Grąbkowie, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do Grąbkowa, zapraszam do Karsznicy.
1: 13 w sobotę.
0: W Grąbkowie na godzinę 13, ale to wszystko proszę sobie doczytać, sprawdzić. Co jeszcze
1: mamy? Dwie strony, które informują szczegółowo, to właśnie nasza strona pomoraniamanors.com, a druga strona dipp.info, czyli Dwory i Pałace Polski, to jest strona naszego patrona, Nina Herzberg, która tą stroną zawiaduje, też jest naszym tutaj partnerem w tych naszych działaniach. Tutaj jeszcze tylko dopowiem, no właśnie, bo Ania jeszcze dokończy.
0: Tak, chciałabym jeszcze powiedzieć, że w Krokowej na zamku będzie ciekawa rekonstrukcja, na którą serdecznie zapraszamy w imieniu zamku w Krokowej. W Pałacu w Runowie warsztaty malarsko-rzeźbiarskie, dzień otwarty, możliwość kontaktu z końmi, koncert fortepianowy. Co jeszcze nam zostało, Radku?
1: Jeszcze został pałac oczywiście w Wejherowie, nasze Muzeum Piśmiennictwa, gdzie też będzie w sobotę koncert z cyklu spotkania z muzyką Kaszub, to już po któryś tam chyba 70 czy 80 koncert. Tym razem będzie zespół Dresze, a więc będzie też możliwość zapoznania się z muzyką kaszubską, ale też warto odwiedzić w niedzielę pałac w Godentowie, gdzie też w godzinach popołudniowych odbędzie się koncert muzyczny.
0: I na koniec jeszcze najbardziej oddalony nasz obiekt, czyli ten, który wspominaliśmy w Zachodniopomorskim. Tam będzie dzień otwarty, będzie można porozmawiać z właścicielami, ale też wziąć udział w warsztatach z fotografii eksperymentalnej, metodą cyjanotypii, dodatkowo atrakcje na świeżym powietrzu i wiele ciekawostek, o których już doczytacie Państwo. My wybraliśmy tylko takie najważniejsze.
2: No tak, aż ciężko wszystko zapamiętać.
1: Ale warto też dodać jeszcze, że dzięki drodze Kaszubskiej, która została już w końcu otwarta, ta odległość między naszymi obiektami się zdecydowanie zmniejszyła, skurczyła, jeśli chodzi o czas. Oczywiście kilometrów nie odjęliśmy, ale czas podróżowania jednak między obiektami, nawet z powiatu słupskiego do nas, zdecydowanie się poprawił i ta droga kaszubska jest idealną taką osią, w której można się poruszać i sobie poszczególne obiekty odwiedzać.
2: To wydarzenie oczywiście to jest jedno, to są te punkty kulminacyjne, ale też bardzo ważne jest to, że to jest okazja do tego, żeby wejść na teren, żeby wejść do środka, przejść się po ogrodach, które przecież też są zadbane, żeby zobaczyć no, trochę też, jak kiedyś to życie wyglądało w folwarkach, dworach, pałacach, no i też przede wszystkim faktycznie, jak to jest teraz, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, jest bardzo dużo pracy, a obiekty są wyjątkowe.
1: Tak, ale też trzeba podkreślić, że łatwiej nam też pozyskiwać już środki, bo w tym roku na przykład Województwo Pomorskie nas zasiliło dosyć sporą kwotą w budżecie, więc widzimy też wsparcie ze strony samorządów, 3 powiaty, Słupski, Pucki, Wejherowski, Roski nas wsparły, gminy Choczewo, Łęczyce, Potęgowo, te gminy też, na terenie których znajdują się nasze obiekty dworsko-pałacowe, też no, w jakiś tam sposób nas dofinansowują, co dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować bardzo szeroki, bogaty program wydarzeń.
2: No to proszę Państwa, zachęcamy, zapraszamy, tym bardziej, że tak jak słyszeliśmy, prawdziwy szlak nam się, już ten pomorski jest już gotowy, ale ten ogólnoeuropejski, bardzo dużo ciekawych rzeczy, no i to się faktycznie robi nasz taki bardzo duży produkt, nie tylko dla nas, ale także i eksportowy, jeżeli chodzi o te rzeczy, więc zapraszamy wszystkich turystów, ale zapraszamy Państwa

0: bo warto wiedzieć po prostu, co ciekawego dzieje się w naszym otoczeniu, a te właśnie piękne miejsca są często schowane troszkę na uboczu i naprawdę trzeba trochę się postarać, żeby do nich dotrzeć, a jak słyszymy, warto chociażby podczas tego wydarzenia, czyli 7 Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorza, który już przed nami. Ja dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia, a moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli pani Anna Mazuś, czyli prezes Pomerania Manor, Stowarzyszenia Właścicieli Pałaców i Dworów, a także członkini Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Baltic Manor. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję.
0: Oraz Radosław Kamiński, czyli koordynator 7 już Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorza.
2: Dziękuję. Do zobaczenia w dworach i pałacach.
0: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Smak, który zaczyna się od dobra.

0: dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Weekend zbliża się wielkimi krokami, już dosłownie puka do drzwi, ale zanim jeszcze go wpuścimy, to czas zobaczyć, co tam ciekawego nasze lokalne media piszą i pokazują. O tym opowiedzą nam Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl.
2: Dzień dobry, to telewizja tradycyjnie na pierwszy ogień. W dzisiejszym serwisie powiemy o dofinansowaniu na inwestycje rozwijające infrastrukturę turystyki żeglarskiej. Dodatkowe środki otrzymał Gdańsk, Puck, gmina Jastarnia i gmina Władysławowo. Oprócz tego pokażemy uroczyste otwarcie Centrum Artystycznego w Donimierzu. W nowej przestrzeni swoje miejsce znajdą pasjonaci kultury i tradycji kaszubskich. Powiemy również o tragicznym finale poszukiwań na Zatoce Puckiej oraz podsumujemy projekt pod hasłem "Sukcesu nie mierzy się oceną".
1: A w jakim klimacie portal wchodzi w weekend?
3: Podobnym. My również piszemy dzisiaj o tragicznym zakończeniu poszukiwań 31-latka na Zatoce Puckiej. Ciało mężczyzny odnaleziono w rejonie Kuźnicy. Wcześniej udało się uratować jego kolegę, z którym pływał skuterem wodnym. Więc oczywiście na portalu. Sanepid ostrzega przed wodą z lokalnego wodociągu szpitala specjalistycznego w Wejherowie. W próbce wykryto bakterie grupy coli. Woda nadaje się do spożycia dopiero po przygotowaniu. Szczegóły oczywiście w jednym z naszych artykułów. Ponad 13 milionów złotych trafi na rozbudowę mariny w Pucku. Powstaną dwa nowe pomosty, 104 miejsca cumownicze i duży falochron północny. To również dzisiaj u nas. W weekend nie zabraknie wydarzeń. W sobotę w Wejherowskim Parku Miejskim odbędzie się piąty festyn europejski z koncertami, atrakcjami, konkursem, z wyjazdem do Brukseli. Pełny program wydarzenia dostępny jest na portalu Nadmorski. Z kolei w sobotę rozpocznie się wielki odpust w Swarzewie. Do sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej przybędą pielgrzymi z całego regionu. Szczegółowy harmonogram uroczystości znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: No i w ten sposób już jesteśmy dosłownie o kilka minut bliżej do weekendu, także czas już zacząć o nim myśleć.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: W najbliższą niedzielę główne uroczystości dożynkowe w gminie Szemut.
4: Zacina małe 12 w pełni.
3: Mszą świętą dziękczynną, później korowód dożynkowy.
4: I zeleni chleba.
3: A potem scena. Orkiestra Dęta gminy Szemut, koleczkowianie, kabaret Quinda, Krawczyk Show.
4: A wieczór Kasiewsko influencerka.
3: I gwiazda wieczoru, Golec Orkiestra.
4: Nekłety joju wiemdze bunda.
3: A wy, niedziela, 6 września.
4: Rosimy do Szemuda.
3: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
4: Aleksandra Pesz, gminne centrum kultury.
3: I cały komitet organizacyjny.
5: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama.
6: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem uznany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
7: Powiedzieć można wszystko.
6: Mówi prezes PiS, chodzi o sprawę zonda krypto. Marcin Krzemiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązania ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Klucz.
8: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
9: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
8: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
7: Powiedzieć można wszystko.
8: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
7: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
8: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
6: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata.

0: lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
1: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia, i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
0: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy, nie ma progu do 0,2 promila. Na 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Upały nie zwracają uwagi na kalendarz. W Hiszpanii wrzesień rozpoczął się kolejną falą wysokich temperatur. Według meteorologów w Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35. W tym roku upały w Hiszpanii przyczyniły się do śmierci ponad 5000 osób. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
2: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
0: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. W Filharmonii Kaszubskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami organów prowadzących samorządowe szkoły i placówki oświatowe. W ten sposób zainaugurowano nowy rok szkolny 2026-2027. Podczas spotkania pomorski kurator oświaty Grzegorz Kryger przybliżył kierunki polityki oświatowej i wyzwania, które stoją przed organami prowadzącymi szkoły, instytucjami kontrolującymi, dyrektorami szkół i nauczycielami. Jak powiedział zastępca prezydenta miasta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz: ja dziękuję panu kuratorowi i całemu kuratorium oświaty za codzienną współpracę, która jest bardzo dobra. Dziękuję za tą otwartość, za to, że się spotykamy i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Spotkanie stało się także okazją do podsumowania działań, jakie były podejmowane na rzecz rozwoju pomorskiej oświaty w ubiegłym roku szkolnym. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Wierzba przewróciła się do stawu w Parku Chrobrego w Lęborku. Drzewo od lat było przechylone w stronę wody, a ostatnie opady mogły przyspieszyć proces osłabiania gruntu. Drzewo rosło przy brzegu stawu w Parku Chrobrego. Jak informuje Urząd Miejski w Lęborku, w ostatnim czasie grunt w tym miejscu został mocno namoczony. Przyczyną były opady oraz związany z nimi wysoki poziom wód gruntowych. Wierzba była od wielu lat przechylona w kierunku stawu i ostatecznie przewróciła się do wody. Na miejscu nie odnotowano informacji o osobach poszkodowanych ani o innych skutkach zdarzenia. O sytuacji poinformował kierownik referatu do spraw utrzymania zieleń Urzędu Miejskiego w Lęborku. Jak wyjaśnił, przewrócenie się drzewa można uznać za naturalny proces, który mógł przyspieszyć ulewne deszcze. Wierzba ma zostać wyciągnięta ze stawu i usunięta. Termin przeprowadzenia tych prac nie został podany. Do czasu usunięcia drzewa osoby korzystające z parku powinny zachować ostrożność w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zaprasza do udziału w bezpłatnej szkole aktywności społecznej. To cykl 6 warsztatów online skierowanych do pełnoletnich mieszkańców województwa pomorskiego z orzeczeniami o niepełnosprawności. Podczas 24 godzin zajęć uczestnicy nauczą się m.in. publicznych wystąpień, budowania pewności siebie, wolontariatu oraz walki o swoje prawa i współpracy z urzędami. Do udziału nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie, a organizatorzy szczególnie zachęcają do zgłoszeń osoby z mniejszych miejscowości i wsi. Zajęcia odbędą się we wrześniu, a po ich ukończeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie słupskiego MOPR-u oraz Stowarzyszenia Morena, które realizuje projekt ze środków PFRON. Ponad 100 km na godzinę jechał w terenie zabudowanym. Narkotest wykazał dodatkowo obecność substancji odurzających w organizmie. Do kontroli drogowej doszło 28 sierpnia na ulicy Morskiej w Gdyni. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przy wykorzystaniu ręcznego miernika prędkości zmierzyli prędkość osobowego Renault. Kierujący poruszał się z prędkością 103 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Mężczyzna przekroczył prędkość będąc w warunkach recydywy, co skutkuje podwojeniem kary. Po zatrzymaniu pojazdu funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę kierującego oraz pasażerów. Podczas rozmowy z kierowcą policjanci zwrócili uwagę na jego zachowanie i postanowili sprawdzić, czy znajduje się pod wpływem środków odurzających. Przeprowadzone badanie alkotestem dało wynik pozytywny na obecność THC oraz kokainy. Podczas przeszukania pojazdu policjanci zabezpieczyli również pojemnik, w którym znajdował się susz roślinny.

0: w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości oraz podejrzeniem kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego, kierowcy wykonali niezbędne czynności procesowe. Kierującemu zatrzymano również prawo jazdy. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo jazdy pod wpływem narkotyków zagrożone jest karą grzywny ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę wiąże się z mandatem w wysokości 1500 zł, w warunkach recydywy to 3000 zł, 13 punktami karnymi oraz obligatoryjnym zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Jeszcze wydaje się, że nie tak dawno mieliśmy upały powyżej 30 stopni Celsjusza, a teraz musimy się zadowolić 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 19 Gdynia, Pucko, Sakowowe i Chorobre, Darumie, Gniewino, Luzino. Na barometrach 1007 hektopaskali, na niebie intensywne zachmurzenie, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i jest też niewielka szansa, że po regionie mogą krążyć także burze. W nocy pogoda się nie zmieni, wciąż będzie mokro, zresztą cały weekend się taki mokry zapowiada.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Czwartek, piątek, weekend, Kizo i Bledka w Radiu Nordo FM. No i właściwie ta piosenka mówi sama za siebie. Piątek jest, więc zaczynamy weekend i robimy to na wszystkich naszych częstotliwościach Radia Nordo FM. Tradycyjnie o tej porze otwieramy weekend na naszej antenie. Nieważne, czy jeszcze kończycie pracę, stoicie w korku, czy już macie głowę całkowicie poza obowiązkami. Przed nami 3-godzinny program.
1: Nordo na fali. Nordo.
0: Do 18 jesteśmy razem. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii.

0: stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Gdy dopadnie Cię frasunek, obierz Szemut ten kierunek.
3: To kierunek, ale Szemut za tę łaźniwinę ile bądź darowałe?
2: 3 dni.
3: To zaczynamy już w piątek?
2: W Donimierzu. Od ziarna do chleba i otwarcia Centrum Artystycznego.
3: A w sobotę?
2: Gmina Szemut dla młodych.
3: Niecela.
2: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
3: I Golec Orkiestra.
2: 4, 5 i 6 września.
3: Błe.
4: Ciętko je, a mało nie ma. Takoje się małcko gmina.
2: Zapraszamy na dożynki gminne w Szemudzie.
5: Reklama.

0: tu Radio Norda i to był Calvin Harris u nas. Piątkowe popołudnie nabiera tempa do 18 Norda na fali. No właśnie, a skoro zaczynamy weekend, to sprawdzamy, co słychać nad naszym morzem. Jak zwykle o tej porze zaglądamy na nadmorskie24.pl, zakładka nasze kamery. I co? Jastrzębia Góra dzisiaj. Patrzymy na plażę i mamy już zdecydowanie wrześniowy Bałtyk. Dzisiaj w Jastrzębiej Górze temperatura dochodzi do około 19 stopni. Jest sporo chmur i trochę wieje, ale wiecie co? Morze we wrześniu ma swój klimat. Ja to będę powtarzał i być może są wśród nas, was, tacy, którzy właśnie lubią taki Bałtyk, który przełącza się z trybu wakacje na jesień. Jeżeli jesteście teraz gdzieś w Jastrzębiej Górze, we Władysławowie albo na Półwyspie Helskim, dajcie nam znać, jak zaczyna się wasz pierwszy wrześniowy weekend. A my już za chwilę dla was sprawdzimy, jak się jeździ po naszych regionalnych drogach i to będzie popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk, Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
3: Reklama. 15.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w radiu Norda FM. No i jak tutaj zaczyna się nam pierwszy weekend, już taki normalny, pracujący, uczący się, kiedy wszyscy jeżdżą do szkoły, do pracy, więc pierwszy weekend po wakacjach rozpoczyna się nam dosyć intensywnie tym, co dzieje się na drogach. W Gdańsku są dosyć spore korki, na praktycznie wszystkich trasach wylotowych, również z centrum sporo sobie postoicie. W Gdyni również, na Wielkopolskiej, na Morzu jest bardzo intensywnie, na Estakadzie Kwiatkowskiego również, na samej obwodnicy tutaj w okolicach Heloni też, no i przy Matarni oczywiście tradycyjnie robi się zator. Więc słuchajcie, no ta sytuacja tutaj, jeżeli chodzi o okolice Trójmiasta, nie jest najbardziej miarodajna, nie jest najlepsza, natomiast jeżeli już Trójmiasto uda się Wam opuścić, jeżeli wjedziecie na trasę kaszubską, no to tą w miarę sprawnie dotrzecie do Lęborka. Natomiast w Lęborku, jak to w Lęborku, przed rondem Solidarności oczywiście trzeba zwolnić, no a w samym Słupsku również trzeba w kilku miejscach zwolnić. Tak tutaj pokazuje mi tutaj mapa, że ten ruch jest jednak intensywny, nieco bardziej intensywny niż w ostatnich dniach, ale nie ma tu jakiejś większej tragedii. No a jeżeli chodzi o pogodę, no to tak jak dziś, z tego deszczu dosyć sporo, chmur dosyć sporo i tak już się zrobiło troszeczkę jesiennie.

pochmurno i szaroburo, tak dzisiejsza noc również w podobnym klimacie nam się tutaj zapowiada, jeżeli chodzi o nasze okolice. Tak więc, jeżeli gdzieś się w nocy wybieracie, weźcie ze sobą parasolki, wyczyśćcie szyby w samochodach.

0: Ale to był hit. Dzisiaj równie dobrze brzmi w Radiu Nord FM. Venga Boys i bum, bum, bum. No właśnie, w regionie również bum, bum, bo mamy dożynki, mamy sezon dożynkowy i w tym tygodniu sprawdzamy dla Was, gdzie w ten weekend wybrać się na dożynki i tym razem zapraszamy Was do Harbrowa w powiecie lęborskim, bo już w najbliższą niedzielę odbędą się tam 26. dożynki powiatowe, proszę Państwa, a świętowanie rozpocznie się o godzinie 11.30 mszą dożynkową, później będzie tradycyjny korowód, a od 13.00 wydarzenia przeniosą się na stadion sportowy. Zatem kto jeszcze nie ma planów na niedzielę, 6 dzień września, Harbrowo, 26. dożynki powiatowe, no i my też tam będziemy, Radio Nord FM i Twoja telewizja morska z kamerą, z mikrofonem. Zatem bądźcie razem z nami, a w Nordzie na fali za chwilę fala ciekawostek, zapraszam.
1: Nord na fali. Reklama.

0: trafia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny w

0: folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Reklama. Fala ciekawostek.
4: Kariera Patrycji Markowskiej trwa już 25 lat. Piosenkarka grała koncerty, wydawała kolejne albumy i budowała swoją pozycję na polskim rynku muzycznym. W fali ciekawostek sprawdzamy, jak po latach pracy wygląda jej sytuacja emerytalna. Jak się okazuje, artystka w ostatnim wywiadzie odpowiedziała na pytania dotyczące opłacania składek i myślenia o przyszłości. Działalność branży muzycznej kojarzy się z trasami koncertowymi, nagraniami i wydarzeniami branżowymi. Z drugiej strony artyści też ponoszą koszty, rozliczają podatki i muszą pilnować formalności finansowych. Te obowiązki pojawiają się zwłaszcza przy prowadzeniu własnej działalności. Patrycja Markowska dobrze wie, z czym wiąże się takie życie i prowadzenie biznesu. Gwiazda polskiej sceny jest aktywna zawodowo już od 25 lat. W tym czasie skupiała się przede wszystkim na muzyce. Komponowanie, śpiew i realizowanie nowych inicjatyw artystycznych to dla niej największe źródło radości. Niezależnie od artystycznych marzeń, Markowska musi jednak mierzyć się również z prozaicznymi sprawami organizacyjnymi, które nie zawsze budzą w niej entuzjazm. W wywiadzie z Markowską dziennikarka wzięła pod lupę sytuację finansową Patrycji Markowskiej. Padło pytanie o to, czy piosenkarka dbała o płacenie składek ZUS. Gwiazda nie owijała w bawełnę. Bez wahania stwierdziła, że regularnie płaciła wymagane należności finansowe. Płaciłam składki, jasne, że tak, mam firmę, wiesz, zbierałam fakturki, musiałam się tym zająć, powiedziała. Wypowiedź Patrycji Markowskiej pokazuje jej szczere podejście do codziennych obowiązków. Przyznaje, że pilnowanie urzędowych i biznesowych terminów nie sprawia jej najmniejszej frajdy. Z drugiej strony rozumie, że dorosłe życie wymaga odpowiedzialności, a jako właścicielka firmy nie może zignorować tych spraw. Z tego powodu regularnie odkłada artystyczne wizje na bok, by zająć się finansami i wymaganą dokumentacją.

0: To jest weekendowe granie w Radiu Norda FM. David Guetta za nami, wcześniej Clean Bandit. Za chwilę pojawi się u nas nowy numer od Skolima i od Zenka Martyniuka. Zostańcie z nami do 18:00 Norda na fali, a za chwilę 16:00, więc czas na wiadomości z naszego regionu. I będzie ważna informacja dla pasażerów PKS Gdynia, szczególnie tych, którzy podróżują przez Goszczyno. Trwające tam roboty drogowe przy drodze wojewódzkiej nr 213 powodują zmiany w funkcjonowaniu przystanków. Jeżeli korzystacie z tego połączenia, warto przed podróżą sprawdzić aktualne informacje przewoźnika. Więcej szczegółów w Radiu Norda FM po godzinie 16:00. Zapraszam, a do raportu drogowego w Radiu Norda wrócimy jeszcze dzisiaj o 16:30. Bądźcie z nami.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Reklama.
4: Kierowcy kontra Uber jest europejski pozew zbiorowy. Minister wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi prezydent? Powiemy też o teście syren alarmowych na Lubelszczyźnie. Marcin Krzemiński. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
5: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
4: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25 do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono to po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie swoich pracowników. Przedsiębiorstwo odcina się od zarzutów, twierdząc, że algorytm działa uczciwie. Przedłużony przez sąd o kolejne 3 miesiące areszt dla youtubera Stu. YouTuber ma zarzut dotyczący rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja, wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
6: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten
7: termin? O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
6: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania?
7: To nie rozmawiamy się z panem prezydentem.
4: Odpowiada dyplomatycznie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez

0: zakłóceń.
1: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
0: Praca nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym, jak koło Tarnawy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga zostanie uhonorowana w Łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej twórczyni osłoni 8 września o 16:00. Potem spotka się z publicznością WC1.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Nord FM. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Roboty drogowe zmieniają kursowanie autobusów PKS Gdynia. W związku z trwającą przebudową skrzyżowania w obrębie drogi wojewódzkiej nr 213 oraz wjazdu do marketu w miejscowości Goszczyno wykonywaną przez inwestora prywatnego występują czasowe zmiany w funkcjonowaniu przystanków. W kierunku Dębki, Żarnowiec, Wierzchucino, Białogóra obsługa przystanku Goszczyno w tych kierunkach zostaje zawieszona do czasu wyznaczenia przystanku. Obecnie brak jest oznakowania D15 oraz wyznaczonego miejsca zatrzymania autobusu. Najbliższe czynne przystanki dla tych kierunków to Krokowa Centrum, Goszczyno Wybudowanie. Z kolei w kierunku Krokowa Puck obowiązuje tymczasowa lokalizacja przystanku Goszczyno. Nowy przystanek z zatoką przystankową pozostaje nieczynny do momentu zakończenia prac. Więcej o aktualnych zmianach w kursowaniu PKS Gdynia dowiecie się z oficjalnej internetowej strony przewoźnika. W Lęborskim Starostwie Powiatowym miała miejsce konferencja poświęcona 2 latom trwania projektu Sukcesu nie mierzy się oceną. Przedstawiciele samorządu, biznesu oraz nauki spotkali się w Lęborskim Starostwie na konferencji poświęconej rozwojowi zdolnych uczniów. Wśród gości pojawili się samorządowcy z powiatów lęborskiego, wejherowskiego i puckiego, a także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych, które od początku wspierają ten projekt.
3: Pamiętajmy, że chcemy już niebawem uruchomić polską elektrownię pierwszą jądrową w 2036 roku, a do tego czasu musimy wykształcić kadry, które je zbudują, obsłużą i potem będą serwisowały. Zatem wszelkie inicjatywy, które służą temu, żeby wspierać młodzież szkolną, młodzież z techników, czy młodzież z uczelni wyższych, ale też i rodziców, i grono nauczycieli, którzy wspierają te działania, są przez nas postrzegane absolutnie jako konieczne i wspierane w każdy możliwy sposób.
2: Tłumaczy dyrektor wykonawczy regionu Pomorze w polskich elektrowniach jądrowych Dagmara Peret. Potrzeby, jeśli chodzi o uczniów zdolnych, są bardzo duże, dlatego też autorzy projektu Sukcesu nie mierzy się oceną, chcą go rozwijać i swój pomysł na to zaprezentowali podczas spotkania w Lęborku.
4: Nauczycieli przedmiotów ścisłych brakuje i to wszyscy gdzieś zauważają, zarówno instytucje samorządowe, jak i dyrektorzy szkół. My po tych 2 latach przejeżdżonych ponad 5000 kilometrów widzimy, rozmawialiśmy, wiemy, jak sytuacja wygląda. W związku z tym mamy takie poczucie, że system edukacji może tego nie dźwignąć w kierunku przedmiotów ścisłych i stąd chcemy stworzyć przestrzenie, aby zaopiekowany był uczeń od 7 roku życia, nauczyciel, rodzic, właśnie po to, że jeżeli nauczyciel zauważa ucznia szczególnie uzdolnionego w kierunku przedmiotów ścisłych, to go po prostu kieruje. Tak jak kierujemy uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie do szkół muzycznych, do domów kultury, to my chcemy zrobić taki dom talentów właśnie dla tych młodych ludzi.
2: Mówi prezes stowarzyszenia W Punkt Natalia Zarańska. Mowa o koncepcji stworzenia w każdym z 3 powiatów centrów edukacyjnych. Idea powstania takich miejsc zyskała poparcie zarówno ze strony samorządów, które widzą potrzebę inwestycji w zdolnych uczniów, jak i ze strony tych, którzy potrzebować będą ich talentów w pracy. Ochotnicza Straż Pożarna z nowoczesnym sprzętem. Sprzęt posłuży do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Nowoczesne fantomy, defibrylatora ED, a nawet okulary wirtualnej rzeczywistości. To nowy sprzęt, który trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sycewicach. Druhowie zdobyli fundusze na jego zakup w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. Sprzęt posłuży do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które strażacy organizują przede wszystkim dla najmłodszych mieszkańców gminy, członków dziecięcej drużyny pożarniczej. Dzięki okularom VR dzieci mogą w bezpieczny sposób przećwiczyć reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia. W ramach tego samego projektu strażacy zadbali również o otoczenie swojej remizy, sadząc wokół budynku rośliny wieloletnie. Projekt OSP w Sycewicach został sfinansowany ze środków polskich sieci elektroenergetycznych. Oszust przejął kontrolę nad komputerem i z konta ukradł 150 tysięcy złotych. 34-latek myślał, że inwestuje swoje oszczędności. Do wejherowskich policjantów zgłosił się w ostatnim czasie 34-letni mężczyzna.

0: Mężczyzna, który poinformował, że padł ofiarą oszustwa. Jak ustalili funkcjonariusze, skontaktowała się z nim telefonicznie osoba, która przedstawiła możliwość osiągnięcia wysokich zysków dzięki inwestowaniu w kryptowaluty za pośrednictwem wskazanej platformy internetowej. Rozmowa była prowadzona w taki sposób, aby wzbudzić zaufanie mężczyzny i przekonać go do wykonania kolejnych poleceń. Pokrzywdzony został nakłoniony do zainstalowania na swoim komputerze aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do jego pulpitu na komputerze. To właśnie był moment, w którym oszust uzyskał możliwość zdalnego sterowania komputerem pokrzywdzonego. Dzięki temu dostał się również do jego rachunku bankowego, a następnie przestępca wykonał nieautoryzowane transakcje. Łączna wartość strat wyniosła 150 tysięcy złotych. W tej sprawie policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Wejherowskiej Komendy prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Wygląda na to, że już raczej w te lato jakieś ekstremalne upały, ani nawet takie specjalnie mocne, nie wrócą. Póki co musimy się zadowolić temperaturą około 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie. No i raczej powyżej tej 20 to nieprędko na termometrach zobaczymy. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość intensywne. Jest też cały czas jeszcze szansa na przelotne opady deszczu albo nawet na lokalne burze.
1: Norda.

0: disco.
1: Rytmy Italo Disco na piątek, a dlaczego nie? Szczególnie o tej porze, prawda? Tu Radio Norda i kilkanaście minut po godzinie 16. Piątek, czwarty dzień września. Zaglądamy od razu do kalendarza, proszę Państwa, bo dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona i Julian. Mamy dla kogo robić imprezę, mamy komu zagrać, zatem wszystkiego najlepszego dla Was, solenizanci. No to takie przeboje się znajdą na pewno w tej godzinie. Będzie Ray Dalton, Spice Girls, Margaret, Gole z orkiestra i nawet przed godziną 17 pojawi się Axwell. Oprócz tego w tej godzinie kolejna lekcja Kaszubskiego, zajrzymy na regionalne drogi i na Facebooku Zagadka Dnia i w puli nagród 2 bilety do kina. Zostańcie z nami, będzie fajnie, zapraszam.
2: Norda na fali. Autopromocja.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama. Norda na fali. Norda.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Sytmet ze Sunty, piąty, wełysiować.
2: Wełysiować.
3: Spoliczkować.
2: Spoliczkować.
4: Łestył dost wełysiowuny, gdzie swych ranków nie poskromnił.
2: Gdy pchasz się z łapami, gdzie nie należy, porządne dziewczę w policzek uderzy.
4: Łestył dost wełysiowuny, gdzie swych ranków nie poskromnił.
2: Wełysiować.
3: Wełysiować.
2: Wełysiować.
3: Wełysiować.
2: Wełysiować.
3: Wełysiować.
2: Wełysiować.
3: Spoliczkować.
2: Wełysiować.
5: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
4: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
6: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: weekendowa playlista w Radiu Nord FM. Tutaj też Margaret. Do 18 Nord na fali. Kierowcy, halo, jesteście razem z nami? To uważajcie, bo za chwilę sprawdzamy, co dzieje się na drogach naszego regionu. I mamy też dwie ważne informacje na najbliższe dni, bo jeżeli w niedzielę będziecie poruszać się po Gdyni, przygotujcie się na zmiany w okolicach Stadionu Miejskiego. Będą zmiany w organizacji ruchu związane z meczem Arka Gdynia ŁKS Łódź. A drugie wieści to będą dla tych, którzy zamiast samochodu wybierają autobus, bo roboty drogowe w Goszczynie powodują zmiany w kursowaniu autobusów PKS Gdynia. Szczegóły o godzinie 16.30 w raporcie drogowym, a później kierujcie się na profil facebookowy Radia Nord FM. Będę tam czekał z nowym trzycyfrowym kodem do rozpracowania. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Główne uroczystości Przemuckich dożynek gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
2: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
1: No jasne, w sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
2: 5 stycznika, gmina Przemud do młodych.
1: O 18 na scenie

0: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Już 6 września Strzepcz zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Ino Ros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może was zabraknąć. Reklama.
1: Słuchamy Radia Nord FM w piątek, 16.30. To już będzie ostatni raport drogowy i warto nas posłuchać, warto dać głośniej, bo mamy dwie ważne informacje. Uwaga kierowcy! Mecz na gdyńskim stadionie spowoduje zmiany w organizacji ruchu i jak wiemy w niedzielę 6 września od godziny 12.30 w rejonie Stadionu Miejskiego w Gdyni zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu związane z meczem Arka Gdynia ŁKS Łódź. Te obejmą ulicę, uwaga, Olimpijską, Kazimierza Górskiego, Sportową, Wileńską, Łużycką, Stryjską na odcinku od węzła Macieja Brzeskiego do ulicy Małokackiej. I teraz uwaga, bo na czas organizacji meczu możliwe będzie również parkowanie na buspasie ulicy Małokackiej, a przywrócenie wcześniejszej organizacji ruchu planowane jest około godziny 18.30. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są niezmiennie na stronie zdm-gdynia.pl. I jeszcze ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej, bo roboty drogowe zmieniają kursowanie autobusów PKS Gdynia i to w związku z trwającą przebudową skrzyżowania w obrębie drogi wojewódzkiej nr 213 oraz wjazdu do marketu w miejscowości Goszczyno, wykonywaną przez inwestora prywatnego, występują czasowe zmiany w funkcjonowaniu przystanku. W kierunku Dębki, Żarnowiec, Wierzchucino, Białogóra. Obsługa przystanku Goszczyno w tych kierunkach zostaje zawieszona do czasu wyznaczenia przystanku. Obecnie brak jest oznakowania D15 oraz wyznaczonego miejsca zatrzymania autobusu. Najbliższe czynne przystanki dla tych kierunków to Krokowa Centrum, Goszczyno, Wybudowanie. Z kolei w kierunku Krokowa, Puck obowiązuje tymczasowa lokalizacja przystanku Goszczyno. Nowy przystanek z zatoką przystankową pozostaje nieczynny do momentu zakończenia. Więcej o aktualnych zmianach w kursowaniu PKS Gdynia dowiemy się z oficjalnej strony przewoźnika. No to sprawdźmy jeszcze pogodę na nasze piątkowe popołudnie i niestety parasole jeszcze się przydadzą. Jak widać za oknem na Pomorzu sporo chmur, opady deszczu, miejscami może również zagrzmieć. Temperatura od 16 do 19 stopni, w Gdyni, w Wejherowie i w Helu 19, a w Słupsku, w Lęborku i w Rumi 18 stopni pokazują termometry. Do tego uwaga, bo nad morzem silny i porywisty wiatr, podczas burz porywy mogą dochodzić nawet do 65 km na godzinę. I w sobotę niestety podobnie, deszcz, możliwe burze i maksymalnie 19 stopni.

0: Tego zespołu chyba nie trzeba przedstawiać. Gole z orkiestra. Będzie okazja ich zobaczyć, będzie okazja ich posłuchać i wspólnie zaśpiewać ich największe przeboje grupy w niedzielę na Dożynkach w gminie Szemud. Zespół wystąpi o godzinie 20. Dajcie znać, kto się wybiera. Dożynki 2026, gmina Szemud. Tak naprawdę to wszystko się tam dzisiaj zaczyna. Pozdrawiamy, a my zaczynamy zagadkę dnia na Facebooku trzycyfrowy kod. Jak zwykle trzeba rozpracować, jaka to jest trzycyfrowa liczba. Co tam kryje się pod tym kodem, za to są nagrody. Dzisiaj walczymy o 2 bilety do kina w Gdyni. No i jak zawsze mam dla Was wskazówki i pierwsza mówi, że żadna cyfra w kodzie się nie powtarza. No to tak dzisiaj zaczynamy. Kombinujcie za chwilę u nas magazyn kulturalny, a z kolejną wskazówką pojawię się niebawem.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
6: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Dzisiaj zaglądamy do Swołowa, gdzie już w sobotę, 5 września, odbędzie się powiatowo-gminne Święto Plonów. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza przygotowało niezwykle bogaty program pełen tradycji, rzemiosła, świetnej muzyki oraz dobrej zabawy dla każdego. Uroczystości w Krainie w Kratę rozpoczną się o godzinie 14 tradycyjną mszą świętą w zagrodzie nr 15, po której o godzinie 15 przejdziemy do części oficjalnej i obrzędowej. Godzinę później, od 16, emocje podgrzeje zacięta rywalizacja w powiatowym turnieju kół gospodyń wiejskich. W tym samym czasie przy stoisku Lądowiska Kultury dołączymy do ogólnopolskiej akcji narodowego czytania, sięgając po klasykę polskiego romantyzmu, czyli Dziady Adama Mickiewicza. Organizatorzy zapraszają każdego, bez względu na doświadczenie, do przeczytania choćby kilku wersów. Równolegle, w ramach Dnia Otwartego Zagrody Inicjatyw Twórczych, będzie można skorzystać z bezpłatnych warsztatów rzemieślniczych. Od godziny 13 oraz ponownie od 16 chętni spróbują swoich sił przy budowaniu tradycyjnych ścian glinianych, na które obowiązują wcześniejsze zapisy mailowe. O 14 wystartują zajęcia stworzenia drewnianych zabawek, czyli kultowych dziebiących kogucików. Natomiast od 17 będzie można poznać tajniki obróbki i poszukiwania pomorskiego bursztynu. Przypominamy też, że kawiarnia na miejscu działa w godzinach od 10 do 20. Muzyczny wieczór rozpocznie się o 17 gorącym występem grupy Bum Bum Orkestar, a towarzyszyć mu będzie ogłoszenie wyników rywalizacji o rowerową stolicę Polski w gminie Radzikowo. O godzinie 19

Poznamy laureatów konkursu na najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Dalszą część wieczoru od godziny 20 wypełnią kolejne występy artystyczne, a całe wydarzenie zwieńczymy o godzinie 22. Co niezwykle ważne, na dożynki dojedziecie bezstresowo, ponieważ PKS Słupsk uruchamia na ten dzień całkowicie bezpłatne kursy autobusowe ze Słupska do Swołowa i z powrotem.

0: To była Nita, a piosenka nazywa się Dla Zasady, Radio Norda FM. I mamy pozdrowienia prosto z trasy. Napisała do nas Julita na radiowym czacie. Pozdrawiamy z Redy, Julita i Adam. Najlepiej z wami się podróżuje. No i oczywiście musieliśmy zapytać, dokąd ta podróż. Okazuje się, że Julita i Adam jadą z Redy do Gdańska po gości. Pozdrawiamy też Bożenkę i Marka. No to szerokości dla was, jedźcie spokojnie, a my obiecujemy dotrzymać wam towarzystwa po drodze. Kto chciałby jeszcze podesłać nam jakieś pozdrowienia, zapraszamy. Radiowy czat po godzinie 18 będzie czekał Gracjan Fopkę z kolejnym wydaniem Norda Szrym. To zostańcie z nami, bo zapowiada się bardzo fajny wieczór, a ja podrzucam drugą wskazówkę do naszego kodu. Pierwsza cyfra jest największą cyfrą w kodzie. Pierwsza cyfra jest największą cyfrą w kodzie i to wszystko jest na Facebooku Radio Norda FM. Zapraszam do wygrania dzisiaj dwa bilety do kina. Powodzenia!
1: Norda na fali! Norda na...

0: Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
3: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymane gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
4: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
3: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
5: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
3: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł, olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być o 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
6: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem w pisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
3: Zaczyna się 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice, GKS Katowice. Początek 20:30.
7: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. W rejonie Rybitwiej Mielizny

Odnaleziono ciało drugiego z mężczyzn poszukiwanych od wtorkowego wieczoru. Na wody Zatoki Puckiej miał wypłynąć na skuterze wodnym. Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie o odnalezieniu poszukiwanej osoby w czwartek po południu. Ciało znajdowało się w rejonie Rybitwie i Mielizny między Osłoninem a Kuźnicą. Odnalezienie ciała potwierdził polskiej agencji prasowej dyrektor SAR Sebastian Kluska. Przypominamy, że akcja poszukiwawcza rozpoczęła się we wtorek wieczorem. Służby otrzymały zgłoszenie, że dwóch mężczyzn wypłynęło skuterem wodnym z Osłonina na Zatokę Pucką. W środę rano załoga śmigłowca Marynarki Wojennej odnalazła jednego z zaginionych. Mężczyzna znajdował się na środku Rybiej Łachy i miał na sobie kamizelkę ratunkową. Początek roku szkolnego oznacza większy ruch w rejonie szkół i przedszkoli. Policja lęborska informuje o działaniach prowadzonych w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze monitorują okolice placówek oświatowych i zwracają uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci, które jako piesi i rowerzyści należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci rozdają też najmłodszym kamizelki odblaskowe zakupione przez starostwo powiatowe w Lęborku. Przed rozpoczęciem roku szkolnego policjanci sprawdzali oznakowanie oraz stan dróg i urządzeń ostrzegawco zabezpieczających, szczególnie w pobliżu szkół i przedszkoli. Od 1 września okolice placówek są częściej patrolowane przez funkcjonariuszy lęborskiej drogówki. Policjanci przypominają dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, między innymi konieczność zachowania ostrożności i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu. Jednym z elementów działań są również spotkania z uczniami, podczas których organizowane będą pogadanki, konkursy i akcje edukacyjne. Policja lęborska przypomina, że bezpieczeństwo dzieci zależy również od zachowania dorosłych. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w pobliżu szkół i przedszkoli, stosować się do ograniczeń prędkości oraz zwracać uwagę na pieszych przechodzących przez jezdnię. Dzieci korzystające z dróg powinny natomiast znać podstawowe zasady ruchu i być widoczne dla kierowców. Funkcjonariusze zachęcają do używania elementów odblaskowych, szczególnie podczas poruszania się po zmroku i przy ograniczonej widoczności. W Rowach działa nowoczesny sonar monitorujący warunki w Bałtyku. Urządzenie mierzy temperaturę wody, jej zasolenie oraz falowanie. Jak informuje gmina Ustka, to pierwsza publiczna boja tego typu na polskim wybrzeżu. Dane z pomiarów mają być udostępniane na żywo na stronie internetowej gminy. Będą mogli z nich korzystać mieszkańcy, naukowcy oraz wszystkie osoby zainteresowane stanem środowiska morskiego. Monitoring prowadzony jest w ramach projektu ULTAN realizowanego w europejskiej inicjatywie Ultfarms. Całość finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa. Zebrane dane mają pomóc ocenić, czy rejon Rowów nadaje się do przyszłego pilotażu niskotroficznej awakultury. Chodzi m.in. o testowe hodowle wybranych gatunków glonów i małży w warunkach południowego Bałtyku. Na razie najważniejsze są jednak pomiary i analiza warunków środowiskowych. Dopiero później mają zapaść decyzje dotyczące ewentualnych kolejnych etapów projektu. Policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony oraz 10-letniego syna. Do przemocy miało dochodzić od listopada ubiegłego roku do 30 sierpnia tego roku. Jak ustalili mundurowi, 36-latek najczęściej będąc pod wpływem alkoholu miał stosować wobec swojej żony przemoc fizyczną i psychiczną. Zgromadzony w sprawie materiał wskazuje, że podobne zachowania miały być kierowane wobec jego 10-letniego syna. Co istotne, żona 36-latka nie złożyła formalnego zawiadomienia o przemocy. Policjanci, opierając się jednak na informacjach zgromadzonych podczas wcześniejszych interwencji oraz wykonywanych czynności, zebrali materiał pozwalający na dalsze prowadzenie sprawy. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus, 36-latek usłyszał 3 zarzuty. Pierwsze 2 dotyczą znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną oraz 10-letnim synem. Trzeci zarzut dotyczy posiadania środków odurzających, gdyż podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy mężczyźnie ponad 44 gramy marihuany. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 36-latka tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna będzie oczekiwał w areszcie na dalszy tok postępowania. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Po niespecjalnie gorącym dniu przyjdzie również niespecjalnie gorący wieczór. Co prawda noc nie szykuje się nam jakaś specjalnie mroźna, no ale temperatura spadnie do tej 15-13. W ciągu dnia mieliśmy maksymalnie 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19, Gdynia,

0: Kosekowowej rower Darum jak Niewino Luzino. Na barometrach utrzymuje się umiarkowany, choć już w kierunku niskiego ciśnienie 1007 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany i zachmurzenie naprawdę, naprawdę duże.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Radio, hello, hello, radio. Dokładnie tak. Dzień dobry, wieczór, mówimy wam w piątek, a to jest program...
1: Lorda na fali.
0: I jeszcze do 18 Robert Jastrzębski. Słuchajcie, no zaczynamy ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania. Weekend wystartował, a my tutaj bawimy się w rozpracowanie kodu, czyli nasza zagadka dnia na Facebooku. Szukamy trzycyfrowego kodu. No i pierwszą wskazówkę już znacie, żadna cyfra w kodzie się nie powtarza. Zaczęło się fajne kombinowanie i wcale się nie dziwię, bo w puli nagród dzisiaj dwa bilety do kina w Gdyni. Za chwilę dostaniecie kolejne wskazówki ode mnie, które na pewno mocno zawężą pole poszukiwań, a finał naszej zabawy przed 18. Zatem bądźcie czujni, zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt.

0: Nasze doświadczenie. Wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
7: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
6: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
8: Reklama. Świat według Romka.
9: Witaj taś bardzo serdeczno, moi dobry dzień, a mieliem wam zdać relacja z izeniłe dzecy, a mlodze zne do szkwelów. No i wybaczeta, że nicki wam u tym izenim do szkweli nie rzeka, bo najło piersi osywnika, jem miel piersi dzień urlopu i je zaspel na ten piersi zwunk. Z mieszkani welesiem do pisze tede, czede ju wszedźci dzece, aż kwelece biegele do nunt, a nazad po miejsce. Czy jem taką gromadka tych dzytków płytkel, to je ima wyrazę wespólczecy we przekezel, a łene dumia nick. Kwełecze a knire miale wcesniony w tne swoje smartfone. Gwest dostele robota do dom, a szykele rozwiązaniów. Oj, szkulny, szkulny, zadawa dzecun do dom w piersi dzyń szkweli, dej ta doso tym dzecun zaaklimatyzować. Jest o tyśm da aklimatyzowel, bo kureśce jada na wiwczasę. I jak jest opakowel, to mnie prześlo do głowy, że ciedes jak człowiek jachel na wiwczasę, to bryl majci, skarpite, błyksa, kweśla na zmiana, no i pera bydlów czesty łede, pera bydlów szmakłewi łede, pera bydlów winogrowi łe sokły, a jedną bydla płepicci. To wszystko w malucha, serenka, trabanta, czebana, wcesną, a ja

0: danawich czasy. Ach, no i ueś czerowanim na te wif czasy nie mógł zabec. A jak zabył, to tedy bele wif czasy płet kreśkum. Kłynę weźniejsi, że w topicji człowiek był zaopatrzony, kłę za komunę z tym mogło być na wif czasach krechłe. Przynajmniej w pierwszych dniach. A płetemu człowiek jak dobrze knyrą pod signum, to rozmiar ju w cezym terenie nalez stegnę do zataconych w malenach łedopojów. A może to nie bele malene, le melinę? Jak zwel, tak zwel. Najważniejsi, że człowiek fejn a belno na tacich wiwczasach sobawil, a łed płeciun czej do robete wrócyl. Dzyznia to wezdzi często inaczej. Tyś pakuje so majtci, skarpite, błykse, kweśla i tak dalej na zmiana, lem ja spicyłe, ja ci może dostać z frzędze, bierze so pyle na bulglowe, na strzykani w kwelanach, na spani a na wstani, na cesnieni, na zatwierdzeni, na rozwolnieni, mas na bóle w krzyżach, a czopci na szemieni w łyszach, e płyrtani że... Ne. Ale najważniejsi, że i na tacich wywczasach człowiek może so dobrze bawić, le odpocić to mój ju w robocie nie chcą dać. Jo, wywczasę, wywczasa ma, a tu nełkaś daje. Tak tej. Sywnik, wrzesień, wywczasę, w czasy. Gwes, zapewne. Zataconych, ukrytych, bana, pociąg, stegne, ścieżki, pyle, tabletki, płyrtani. Jo, awa, pamiętaj ta. Lepi pjurt je w lewt wepłyszczec, jak talara dac w aptyka. Czym ta soce plazdrów? Do uciec za tydzień, waj rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Słuchajcie radia Norda FM.

0: is the answer.
1: Morandi w Radiu Nord FM, a my sprawdzamy, kto próbuje się dzisiaj dobrać do naszego kodu. Zagadka dnia do 18. Bawią się z nami Marta, Maryla, Andrzej, Adriana, Wiktoria i Magdalena. I są różne strzały, bo na przykład Marta proponuje 123, Maryla 321, Andrzej obstawia 642. Musicie dalej kombinować, bo poprawnego kodu jeszcze tutaj nie wymieniłem, ale trochę wam pomogę, bo wskazówka numer 2 to pierwsza cyfra jest największą cyfrą w kodzie i wskazówka numer 3, różnica między pierwszą a ostatnią cyfrą jest równa 2, a środkowa cyfra jest najmniejszą możliwą cyfrą. Mam nadzieję, że to nagraliście albo zapisaliście, ok? Prawidłowy kod poznamy przed 18. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: powiedzieć.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego

0: tego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. AMW Arka Gdynia wygrała towarzyskie derby Trójmiasta z Energą Trefl Sopot 86-83. Spotkanie rozegrano w Skarszewach i choć był to tylko sparing, walka trwała do ostatnich sekund. Lepiej mecz rozpoczęli Sopocianie, którzy po pierwszej kwarcie prowadzili 27-19, a do przerwy 45-32. Po zmianie stron Arka wyraźnie poprawiła grę w obronie i zaczęła odrabiać straty. Po trzeciej kwarcie to Gdynianie prowadzili już 63-58. Końcówka była bardzo zacięta. Trefl doprowadził jeszcze do remisu, ale ostatnie akcje należały do Arki. Wynik ustalił z rzutów wolnych Alex Stein, który zdobył 25 punktów, 20 dołożył Jake O'Neill, a 18 Jakub Garbacz. W Treflu najskuteczniejszy był Michał Michalak z dorobkiem 20 punktów, a Jakub Szenk zdobył 17. Dla obu zespołów był to jeden z pierwszych, mocniejszych sprawdzianów przed nowym sezonem. Arka wygrała minimalnie, ale trenerzy przede wszystkim mogli sprawdzić formę zawodników na tle wymagającego rywala. Przed nami sportowy weekend w Obliwidzach. 5 i 6 września odbędą się tam dwa wydarzenia przygotowane z myślą o miłośnikach aktywności na świeżym powietrzu. Zarówno Nordic Walking, jak i bieganie przełajowe. W sobotę 5 września uczestnicy wyruszą na czarną trasę Nordic Walking Miejsca Pamięci Historycznej. To propozycje dla tych, którzy chcą połączyć ruch z poznawaniem lokalnych miejsc i historii. Dzień później, w niedzielę 6 września, zaplanowano 44. Międzynarodowy Otwarty Bieg Przełajowy o Puchar Leśny pamięci Tomasza Hopfera. To wydarzenie z długą tradycją, które ponownie przyciągnie do Obliwic biegaczy gotowych na rywalizację na leśnych trasach. Organizatorzy zapowiadają sportowe emocje, wymagające, ale malownicze odcinki i atmosferę wspólnego kibicowania. To także okazja, by aktywnie spędzić pierwszy wrześniowy weekend. Sportowy weekend w Obliwicach już 5 i 6 września. Sobotę Nordic Walking, w niedzielę bieg przełajowy. W Ustce szykuje się druga edycja Marszu Przełajowego z okazji Dnia Mieszkańca. Wydarzenie odbędzie się 12 września i będzie miało rodzinny, terenowy charakter. Trasa prowadzi uczestników przez plażę, las i wydmy. Start oraz zapisy zaplanowano przy Ośrodku Sportu i Rozwoju w Ustce między godziną 10.30 a 11.30. Zespoły będą wyruszać na trasę w odstępach czasowych, a o zwycięstwie zadecyduje najlepszy czas. Na najszybszych czekają puchary, a dla pierwszych 50 zespołów przygotowano pakiety startowe. Do udziału potrzebny będzie telefon z funkcją NFC, dostęp do internetu oraz aplikacja K44, którą będzie można pobrać również na miejscu. Marsz przełajowy z okazji Dnia Mieszkańca już 12 września w Ustce.
5: Po niespecjalnie gorącym dniu przyjdzie również niespecjalnie gorący wieczór. Co prawda noc nie szykuje się nam jakaś specjalnie mroźna, no ale temperatura spadnie do tej 15-13. W ciągu dnia mieliśmy maksymalnie 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Wielbłądzie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19, Gdynia, Puck, Sekowo, Wejherowo, Radomiu, Gniewino, Luzino,

0: Aż chciałoby się potańczyć. Alvaro Soler i Monika Lewczuk. Tak gramy w piątek. Do 18 jeszcze Nordo na fali. Za chwilę finał w naszej zagadce dnia. A tymczasem jestem na stronie Kina Race w Słupsku i sprawdzamy, co można obejrzeć dzisiaj na dużym ekranie jeszcze wieczorem. O 18 500 mil, a o godzinie 20:15 Kandydaci Śmierci. I przenosimy się do Gdyni i jako, że mamy piątek, liczymy tutaj na premiery. Są premiery i między innymi o 18:45 Nie patrz w dół, druga część i to samo o 20:00. Spa Weekend o 19:00 i o 21:30, Tony o 20:45 i 500 mil o godzinie 18:15, a nowego Spidermana możemy obejrzeć w Gdyni dzisiaj o godzinie 20:30, oprócz tego Odyseja o 19:30 i o 21:00 w IMAX-ie.
1: Norda na fali.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.

0: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

0: Letnie piosenki jeszcze w letnim wydaniu programu Nordo na fali, ale nam to dzisiaj zleciało. Dopiero zaczynaliśmy nasze piątkowe spotkanie, a tu już za chwilę 18. Zanim jednak zaczniemy weekend na dobre, musimy jeszcze domknąć jedną sprawę, czyli naszą zagadkę dnia, prawda? Jak zwykle szukaliśmy dzisiaj trzycyfrowego kodu, w którym żadna cyfra się nie powtarza, w którym pierwsza cyfra jest największą cyfrą w kodzie, a jeszcze zdradziłem ostatnią wskazówkę, która mówiła, że różnica między pierwszą a ostatnią cyfrą wynosi 2, a środkowa jest najmniejszą możliwą cyfrą. No i zgodnie z planem podajemy rozwiązanie. Uwaga, proszę Państwa, bo nasz kod dzisiaj to 301. 301? Wczoraj było 300, no to tak sobie dzisiaj wymyśliłem, że będzie 301, okej? A jako pierwszy poprawny kod podał dzisiaj pan Tomasz Jeka. Głośniej, głośniej te brawa. Panie Tomaszu, wielkie gratulacje. Zapraszamy po odbiór 2 biletów do kina w Gdyni. To się wydarzy w wiadomości prywatnej, okej? A kto z nami dzisiaj kombinował, to wielkie dzięki. Były kombinacje, było sporo strzałów, ale ostatecznie szczęśliwa liczba 301 należy dzisiaj do pana Tomasza. No to zamykamy tydzień w programie
1: Norda na fali.
0: Robert Jastrzębski, dziękuję. Słyszymy się po weekendzie, a za chwilę Gracjan Fopkę i kolejne wydanie Norda Szrym. Bawcie się dobrze, cześć!
1: Norda na fali.

Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu.

0: i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Reklama.
2: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski youtuber. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
3: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
2: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje. Od 25 do 50%. Firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
4: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
2: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
5: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
2: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
5: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różnych rzeczy wykonywać.
2: Zgodnie z planem słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta Łodzi pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, bohatera wojennego i najstarszego polskiego youtubera. Żołnierz kampanii wrześniowej Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego zmarł w wieku 105 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na łódzkim cmentarzu Doły. 10 lat temu, mając 96 lat, założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o historii i o swoich wojennych doświadczeniach. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować dwóch robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino tworzył drzewo genealogiczne całego państwa, pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
6: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Polskie elektrownie jądrowe i 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy. Ta zakłada wymianę doświadczeń oraz wsparcie wzajemnych działań szkoleniowych dotyczących terenu budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Podpisany dokument tworzy ramy współpracy w obszarze wymiany doświadczeń oraz przygotowania pracowników PEI i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

do skutecznego współdziałania w sytuacjach wymagających skoordynowanej reakcji. Na mocy porozumienia żołnierze 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą mogli prowadzić szkolenia i ćwiczenia z wykorzystaniem terenu planowanej budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Aktywności będą planowane z odpowiednim wyprzedzeniem i prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Współpracę PEI i 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej uwzględniają także działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych, mające na celu promowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Sezon na grzybobranie trwa. Wraz z liczbą osób pojawiających się w lasach rośnie także ryzyko zagubienia. Policja lęborska przypomina, że nawet dobra znajomość terenu nie zawsze chroni przed utratą orientacji. Przed wyjściem do lasu warto więc odpowiednio się przygotować i zadbać o to, by w razie problemów można było szybko wezwać pomoc. Policjanci zalecają przede wszystkim wybieranie znanych sobie terenów. Jeśli lasu nie znamy, lepiej nie oddalać się zbyt daleko od samochodu, przystanku czy stacji kolejowej. Warto zapamiętać charakterystyczne punkty, a do lasu wybierać się w ciągu dnia, nie po zmierzchu. Bezpiecznie jest również grzybów szukać w towarzystwie. Jeżeli będziemy sami, bliscy powinni wiedzieć, dokąd się wybieramy i kiedy planujemy wrócić. Przydatny może okazać się naładowany telefon oraz latarka. Policja lęborska przypomina też o odpowiednim ubraniu. W lesie warto mieć ze sobą nieprzemakalną kurtkę, solidną omówię, wodę i coś do jedzenia. Jasna odzież ułatwia zauważenie osoby, a wysokie buty mogą dodatkowo chronić przed ukąszeniami. Jeśli stracimy orientację, należy zadzwonić pod numer 112 i jeśli jest to możliwe, kierować się w stronę najbliższej drogi. Z kolei w przypadku zaginięcia bliskiej osoby w lesie nie należy zwlekać z powiadomieniem służb. Policja przypomina również, by zbierać wyłącznie te grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Tragiczne zdarzenie w porcie w Ustce. W czwartek 3 września wieczorem służby ratunkowe zostały wezwane do mężczyzny, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 19.15 za pośrednictwem kapitanatu portu Ustka. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej SAR, którzy rozpoczęli resuscytację. Do działań włączyli się także strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Ustce. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie mężczyzny. Resuscytacja trwała ponad godzinę, jednak mimo intensywnych działań nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Akcja zakończyła się tragicznie, mężczyzna zmarł. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa po zakończeniu działań przekazała wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim zmarłego. Cztery inwestycje związane z rozwojem infrastruktury żeglarskiej i portowej w Gdańsku, Jastarni, Kuźnicy, Władysławowie oraz Pucku otrzymają wsparcie ze środków unijnych. Na ten cel trafią ponad 93 miliony złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 61 milionów 400 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację portów oraz przystani żeglarskich. W efekcie ma powstać 247 miejsc cumowniczych, w tym 94 miejsca gościnne. Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę pomostów i nabrzeży, rozwój zaplecza dla żeglarzy, poprawę dostępności infrastruktury oraz zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił szczególną uwagę na inwestycje we Władysławowie. Jak podkreślał, to ważny punkt na mapie żeglarskiej regionu, zwłaszcza że na odcinku pomiędzy Łebą a Helem brakuje obecnie miejsc dla żeglugi sportowej. Ważną częścią programu będzie także dalsza rozbudowa portu rybacko-jachtowego w Pucku. Marszałek podkreślał, że miasto od lat ma silne związki z żeglarstwem, ale prowadzone obecnie inwestycje mają znacząco poprawić warunki korzystania z portu. Wszystkie przedsięwzięcia będą realizowane w ramach działania Infrastruktura Turystyki Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Ich efektem ma być nie tylko zwiększenie liczby miejsc dla żeglarzy, ale także podniesienie standardu pomorskich marin i portów oraz lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego regionu. Jutro wschód słońca przypada na 6.01. Niestety sobota szykuje się dość mokra i chmurna. Zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu w pasie nadmorskim może zagrzmieć, a w całym regionie temperatura między 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 18 w Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. Na barometrach wciąż oglądamy generalnie umiarkowane wartości. Tutaj jakichś za bardzo zmian nie ma na razie.

Halo, halo, witaj też bardzo serdecznie. Piątek, wieczór, piątek po pełnym. Gracjem Fopka, kol mikrofon, rozpoczynamy 184. wydanie Norda Szyrym.

0: Reklama.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

No i jak wiedno, nie może zaafelować w Nordaśrym Disco Polo z lat 90. Legendarny Karno Iris, Michał Lasota i Biały Kępie. Biała będzie. Jiteryska.

No i mojej pierwszej pozdrowcie meldę jest o Krzychu ze Słepska, stały Slechinc. Pozdrawiamy. A na zegarach 22 minuty po godzinie 6 wieczór. Jest pewna inna na jej antenie fala ciekawostek. Denega ciekawostków po kasiebsku mamy rzekle. Robert Jastrzębski, bandze.

0: Pozdrawiam mojego obrażonego męża Marusia, żona Madzia. Nie Marek, dyzie płekły, nie ma co sogłeżec.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie administracji.

0: Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7 Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: Reklama.

0: Taryska, fala ciekawostek, Robert Jastrzębski.
1: Fala ciekawostek.
2: Patrycja Kazadi powraca na muzyczną scenę z nowym singlem Nie chcę tańczyć, który zapowiada jej nadchodzący album. Po dłuższej przerwie artystka prezentuje utwór będący manifestem wyboru siebie i odzyskiwania własnej sprawczości. Nowoczesne brzmienie, rockowy pazur i osobisty tekst to znak rozpoznawczy nowego rozdziału w jej karierze. Po ponad 3 latach wydawniczej ciszy Kazadi wraca na muzyczną scenę z nowym singlem. Piosenka nazywa się Nie chcę tańczyć i to drugi utwór zapowiadający jej nadchodzący album i jednocześnie otwierający kolejny bardzo osobisty rozdział w karierze artystki. Następca singla Na wietrze to propozycja dla wszystkich, którzy cenią nowoczesne przeboje brzmienia z wyrazistym charakterem. Nie chcę tańczyć to nie tylko chwytliwy popowy kawałek, ale przede wszystkim opowieść o momencie, w którym przestajemy dopasowywać

się do innych i zaczynamy wybierać siebie. Kazady sięga po temat toksycznej relacji, jednak zamiast skupiać się na jej trudnych konsekwencjach, pokazuje siłę, jak płynnie z odzyskiwania własnego głosu i odwagi do postawienia granicy. To utwór o decyzji, by od teraz tańczyć już tylko w swoim rytmie. Najnowszy singiel.

Dziękujemy Robertowi. Na zegarze 25 minut do godziny 7. Słuchajcie, Norda Szrym, gracją w opkę kol mikrofony. A muzyczno Kaskada w Norda FM Terska. Jedziemy z tym.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Główne uroczystości Przemuckich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
4: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
3: No jasne. W sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
4: 5 stycznika. Gmina Przemód do młodych.

0: Stadion w Szemudzie. Na koncerty wstęp wolny.
1: Zapraszamy.
0: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kielkowski.
2: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Już 6 września Strzepcz zaprasza.

0: zaprasza na dożynki powiatowo-gminne. To będzie wyjątkowe święto plonów i doskonała zabawa dla całych rodzin. W programie m.in. pokazy Strongman, teatr dla dzieci, występy zespołów, konkursy, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, a wieczorem wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpi Liber i Inoros, druga Maryla, sobowtór Maryli Rodowicz, a gwiazdą wieczoru będzie Eleni. Dożynki powiatowo-gminne, 6 września, Strzepcz, plac przy jeziorze. Nie może was zabraknąć. Reklama.
1: Norda Śryna. Zawierca jest siódmą na zygrach, to znaczy się za parę minut czas na dobranocka, czas antenowy dla najmłodszych, najsłynniejszych, bansa razem z nami.

0: No i pozdrawiamy z legendów, które są nam omeldają Andrzeja, Kazia, Krystiana, Jola, Areka, Adama, Ejnygłe, Kasia, Marysia. I dych tych. I inni, które są razem z nami. A przypomnę, że słuchaj, ta 174 czas lejcy. Wydanie go Norda Rym. A czas umiliwa z wama. Do głos do jednostki wieczór, bandze, jak widno. Kol mikrofony. Gracjan Fopke.
1: Norda Szryna.

0: Przygubi się, pracuje na magazynie wysokiego. Teraz nie wiem, co tutaj napisane, no ale to jest w Słepsku przy Strasę Lutosławskiego. Lutosławskiego, Pagaszewskiego. Będzie pomagał w tej robocie, mu mezdiance, sztaplarci. Do zadesant zesunto, krzykuje w robocie, ale słuchaj, fajn. Przerobujece słuchaj, dyś daj łykać. Ma jak wiedzą tyś jest, my pozdrawiamy tych, co słuchają, łykać dolmy, że będzie pomagi. Bo dolmy, że dyś bardzo wiele w naj audycji, bardzo mi mile tyś głęsza. Ale to zagłęzna, wiące jak zagłęzna. Teraz czas na dobranocka.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.

0: sługa.
1: Dorota Skwark, niespodzianka dla misia. Odkąd żabka dostała w prezencie lornetkę, obserwowała niemalże wszystko. Wybierała się zwykle na wędrówkę, by zobaczyć z bliska to, co wydawało jej się warte poznania. Kiedyś postanowiła pójść na leśną polanę. W połowie drogi zatrzymała się i przyłożyła lornetkę do oczu. Pod drzewkiem smacznie spał niedźwiadek. Położył sobie łapkę na brzuchu i pomrukiwał przez sen z zadowoleniem. Musiało mu się śnić coś miłego, bo w pewnym momencie pogładził się po brzuchu i oblizał, jakby właśnie zjadł swój przysmak.
2: Zrobię mu niespodziankę,
1: pomyślała żabka i poszła do pszczółek po miód dla misia, potem cichutko postawiła słoik przy drzewku i odeszła, aby z daleka obserwować dalszy bieg wydarzeń.
3: Czyżbym czuł miodek?
1: Zastanawiał się głośno miś, nie otwierając oczu.
3: Tak, to miód, wyśniłem go sobie!
1: Zawołał, gdy ujrzał swój smakołyk. Od razu zabrał się do pałaszowania przysmaku, a żabka cieszyła się, że dzięki lornetce mogła sprawić misiowi słodką niespodziankę.
4: Lecz nie wiadomo gdzie.
5: Gregor Renyś przedstawił nam dobranocka, Bóg zapłać, dziękujemy za 3 minuty godzina 7. To będzie czas na informacje ze świata i skacze w antenie Radia Norda. O po godzinie 7 na komedali z Norda Śrymieś. Jeźdź wodec się na ma zaspiewiły. Pściole!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty.

0: Produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
2: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
1: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszo młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki, poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki Samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
3: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na Zdrowie. O zaczynającej się właśnie trzeciej edycji mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
4: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
3: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
5: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
3: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
1: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
6: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina je Anna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także włącza się w akcję.
7: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawno obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
6: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
1: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.
8: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W namiocie na jednej z plaż w Gdyni znaleziono ciało. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 33-letniego mężczyzny. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb w czwartek 3 września około 6:40. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, w której pracował m.in. technik kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Działania prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni aspirant Marek Kobiałko, ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą dalsze czynności, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przyczynę śmierci 33-latka. Problem z samochodami pozostawionymi w rejonie przystanku autobusowego zgłaszają mieszkańcy Kębłowa Nowowiejskiego w gminie Nowa Wieś Lęborska. Zaparkowane auta zajmują znaczną część chodnika, przez co piesi mają utrudnione przejście, a pasażerowie korzystający z komunikacji autobusowej mniej miejsca przy wsiadaniu i wysiadaniu. Według mieszkańców sytuacja ma powtarzać się od dłuższego czasu. Jak wynika ze zgłoszeń, przy przystanku zdarza się, że stoi jeden samochód, a czasem nawet 2 auta ustawione obok siebie. Pojazdy pozostawione w taki sposób, że piesi muszą przeciskać się obok nich.

0: Problem dotyczy również bezpośredniego sąsiedztwa miejsca, w którym zatrzymuje się autobus. Ograniczona przestrzeń może utrudniać swobodne dojście do przystanku oraz bezpieczne opuszczenie autobusu. Sprawa zwraca uwagę na sposób parkowania w rejonie przystanków komunikacji publicznej. Pozostawianie samochodów w miejscach ograniczających przejście pieszym może powodować dodatkowe utrudnienie i zmuszać ich do poruszania się bliżej jezdni. W przypadku przystanku szczególne znaczenie ma również zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla pasażerów wysiadających i wsiadających do autobusu. Mieszkańcy Kembłowa Nowowiejskiego wskazują, że problem wymaga rozwiązania i uporządkowania sposobu parkowania w tym miejscu. Ponad 5 milionów złotych dofinansowania pozyskał Słupsk na modernizację infrastruktury przystankowej. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 7,5 miliona złotych. W ramach projektu kompleksową przebudowę przejdzie 7 zatok autobusowych w kluczowych punktach miasta. Prace obejmą m.in. przystanki przy ulicach Szczecin, Braci Gierymskich, Sobieskiego, Wolności na osiedlu Niepodległości oraz w rejonie dworca kolejowego i autobusowego. Inwestycja to nie tylko nowa nawierzchnia i nowoczesne wiaty. Na przystankach zamontowany zostanie monitoring oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. Celem zmian jest poprawa komfortu, wygody oraz bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Inauguracja roku szkolnego 2026-2027 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Pucku miała w tym roku szczególny charakter. Oficjalnie oddano do użytku nową windę, która znacząco poprawi dostępność budynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Inwestycja była częścią większego zadania obejmującego rozbudowę, przebudowę i częściową nadbudowę budynków SOSW. Wartość podpisanej umowy wyniosła 2 457 000 zł, z czego połowę kosztów pokryło dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres prac był znacznie szerszy niż samo wykonanie windy. Dobudowano szyb windowy, powiększono przylegające do niego sale lekcyjne i rehabilitacyjne, a także nadbudowano 2 sale dydaktyczne. Przebudowane zostały również ciągi komunikacyjne, a budynek dostosowano obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Więcej o tym przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Jak chcemy sobie przedrzeć na pogodę, będziemy sobie przedrzeć za łek, napady, deszcz. No i wiele co nie zmieni, to co utrzymy przez dłuższy czas. Dziś tak bardziej precyzyjno na 23 Makaszeba ma do godziny 9 pada, i to są uspokojeci, ledradzi w nocy dalej ma być deszcz. No ale jak wiemy, deszcz rizeje, od strony do strony, nigdy nie wiedzieć, kiedy zacznie padać. Skorno front, jedna dama.
2: Radia Nurda FM.

A za drugą głowę zaczynamy od Golec Orkiestra, bo Golec Orkiestra wystąpi za dwa dni w Siemudze na Łoźniewinach. Generacja Fopka, kol mikrofony. Zapraszam na Norda 7.

0: Norda Szryna.
1: Gońcowie panownie, z dla dzynierachli w sobie, tatyś w siemu, dze bandze, chłec belem, midze inśima, Roni Ferrari.
2: Znany z hitu.
1: Ona by tak chciała. Tereska prawie, na antenie Radia Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych.

0: rodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Reklama.
7: Norda Szryna.
8: No i jak wiedno, czego zawajemy, a pozdrówka ma wysilo, to jest na Messengera Radia Norda. Nic kto nie przyjdzie z ich dąchance. Bonem, Rivers of Babylon.

0: Norda FM, pozdrowienia dla rodzeństwa, brata Roberta, siostry Izy oraz Doroty. Udanego wieczoru dla wszystkich, pełnego uśmiechu i radości. Tak napisał nam Daniel. Serdeczne pozdrowienia z Pucka dla prowadzącego oraz dla Andrzeja z Barłomina. Łed Sabinę. Zapłat, dziękuję.
1: Norda Szryna.
0: Była Makarena, Doteryska.
2: Chihuahua.
0: Chihuahua. Wnetka pół ósmej na zegrach. Chihuahua. Chihuahua. No i dalej, jak on zadawałem, opozdrówka ma piszta Messenger Radia Norda.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama. Norda Śryna.

Spodziewam się dla najlepszego prowadzącego grację na Bóg Zapad, dziękuję. Ja prawie robię ornung w robę CB Vitro Full klientów na makijaże. Fajnie, że w tym radiu pozdrówcie Magda z Gdyńska. Pozdrawiam Magda z Gdyńska. Co robi makijaże? Dziękuję za pozdrówcie. Gorące pozdrowienia dla Roberta, Daniela, Izabeli oraz Sławomira od Dosi z Zatorza, buziaczki, robaczki. A na zegrę za 28.

Pozdrowienia dla Łukasza i Kuby. Jak do środy, to zapuść Lonken Junior. Bawimy się całą noc, pozdrawiam. Napisał Mateusz. Mateuszku, spróbuj Lonken Juniora, jak nie zobaczę puściec, ale to dopiero po Głędznie 9. A my mu na zegrach 11 minut do Głędzne 8. Jak wiemy, bądź Głędz za sztucek. Tak, Ewa ma godu. A rozpowiada z nim zemę po Głędznie 8 prawie. Jej w drodze do Naj. Atlety chterny są zaciekawiony w jacim rejonie bardzo megada z to, że każe Ładolmie, żeby tam zbała historyczna chwila. Ale przed rozmową z Najgłęsa, Łegłęsnie 8. Informacja je ze świata i skazie w na antenie Radio Norda. Bądź zaraz z nama.

0: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę. Reklama.
1: Tragedia na torach w Oleśnicy. Zginęła matka z dzieckiem. Pierwszy polski pocisk 155 mm przeszedł próby na poligonie. Powiemy też o piłkarskich szlagierach w ligach europejskich.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
1: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
0: Ruch pociągów w okolicy nadal może być ograniczony. Sąd rodzinny w Bydgoszczy zajmie się sprawą nękania 12-letniego chłopca. Nastolatek został pobity na przystanku przez swojego rówieśnika z tej samej szkoły. Agnieszka Wynarska.
2: Do napadu doszło na przystanku przy ulicy Perłowej, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
3: Chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
2: Policjanci dysponują filmem, bo całe zdarzenie z balkonu nagrała mieszkanka Bydgoszczy. Film trafił do sieci. Na policję zgłosiła się matka nękanego chłopca.
3: Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem.
2: Z uwagi na wiek, o losie 12-letniego agresora zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
0: To krok w stronę niezależności zbrojeniowej. Pierwszy polski pocisk artyleryjski kalibru 155 mm wyprodukowany przez polską grupę odlewniczą pomyślnie przeszedł próby poligonowe. Podczas testów osiągnął zasięg ponad 30 km i potwierdził wymagane parametry. Jeśli dalsze badania zakończą się sukcesem, produkcja i dostawy dla wojska mogą ruszyć w przyszłym roku. Na stronie internetowej Białego Domu pojawiły się gry komputerowe. Administracja Donalda Trumpa uruchomiła m.in. zabawy polegające na wyłapywaniu nielegalnych imigrantów i budowaniu muru na granicy. Biały Dom przekonuje, że to sposób na promowanie politycznych priorytetów prezydenta. Krytycy twierdzą, że to infantylne. Niecodziennego znaleziska dokonali archeolodzy pracujący na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W piwnicach Pałacu Brühla natrafili na plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej z wizerunkiem Adolfa Hitlera. Do naszych czasów przetrwały w wyniku pośpiechu okupantów.
4: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone ewidentnie, natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo. Przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać je rekonstrukcji.
0: Mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech. W tym sobotni mecz mistrza Interu z wicemistrzem Napoli. To najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii Barcelona zagra na wyjeździe z Walencją. Ten mecz w niedzielę. W niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke. A w naszej Ekstraklasie powtórka w Lublinie. Kilka dni temu Motor rozbił Legię 3-0. Jutro Legia wraca na stadion w Lublinie. Tym razem mecz o ligowe punkty.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego miasto Puck zorganizowało konferencję prasową dotyczącą pozyskanego dofinansowania na rozbudowę i przebudowę portu rybacko-jachtowego. Port rybacko-jachtowy w Pucku zostanie rozbudowany i zyska nowe funkcjonalności. W ramach drugiego etapu inwestycji zaplanowano rozbudowę wschodniej części nowej mariny w porcie Puck.
6: Od początku wiedzieliśmy, że będziemy chcieli realizować kolejne etapy. Oczywiście cały problem polega na tym, że najpierw musieliśmy długo walczyć o odpowiednie uzgodnienia, 6,5 roku przypomnę, no a teraz o pieniądze, o dofinansowanie, więc udało się pozyskać od pana marszałka województwa pomorskiego dofinansowanie w wysokości 85%. Gdyby nie tak duże dofinansowanie, nie bralibyśmy się na pewno za to działanie.
5: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Puck na tej inwestycji otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 13 milionów złotych.
6: Będą nam dwa długie pomosty, przy nich 104 miejsca cumownicze. Przede wszystkim wydłużony będzie falochron północny, ciągle za krótki, a ma chronić ten wiatr od północy, jest bardzo niebezpieczny i ma chronić jednostki stacjonujące w naszej marynie. Oprócz tego będzie bardzo ważna rzecz zrobiona, znaczy zakup bramownicy. Bramownica stanie u nasady falochronu zachodniego, który jest w budowie i to jest inwestycja nie ze środków unijnych, ale ze środków naszych państwowych, z budżetu państwa. Przypomnę, 50 milionów złotych i tu Urząd Morski jest inwestorem tego falochronu zachodniego.
5: Dodaje Pruchniewska. Inwestycja oznacza również, że przybędzie miejsce do spacerów. Całość ma być gotowa do końca kwietnia 2028 roku. Koroboty dożynkowe

0: Konkurs wieńców, występ zespołów oraz wieczorny koncert. Tak zapowiadają się tegoroczne dożynki powiatowe w Harbrowie. Wydarzenie odbędzie się na stadionie sportowym i połączy oficjalne uroczystości z prezentacją lokalnych tradycji oraz częścią artystyczną. Obchody rozpoczną się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na stadion, gdzie zaplanowano dalszą część uroczystości. Tegoroczne święto plonów odbędzie się 6 września. O 13 przewidziano przemówienia okolicznościowe, a następnie na scenie pojawią się m.in. zespoły Meritum i Mareszci z Cewic, Fabryka Wokalu z Gdyni oraz artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. W programie znalazły się również konkursy, w tym rozstrzygnięcie konkursu wieńców dożynkowych oraz konkursu Żyjmy Ładniej. O 16.50 odbędą się ożniwiny w wykonaniu zespołu regionalnego Frantówka. Na uczestników będą czekały także stoiska kół gospodyń wiejskich z powiatu lęborskiego, kiermasz dożynkowy, oferta gastronomiczna oraz inne atrakcje. W dalszej części programu wystąpią kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino oraz chór gminy Cewice. Finałem wydarzenia będzie koncert Arka Kopaczewskiego, który rozpocznie się o 19.00. Organizatorami dożynek powiatowych są powiat lęborski oraz gmina Wicko. W czwartek 24 września mieszkańcy Kobylnicy i okolicznych miejscowości będą mieli okazję, by bezpłatnie i bez konieczności długiego oczekiwania w kolejkach skontrolować swój wzrok. Na parkingu przy ośrodku zdrowia przy ulicy Głównej 54 pojawi się mobilny gabinet okulistyczny, czyli tak zwany optobus. Z bezpłatnych badań profilaktycznych może skorzystać każdy, kto ukończył 15 rok życia. Oprócz samego badania ostrości wzroku, pacjenci będą mogli skorzystać ze specjalistycznego doradztwa w zakresie doboru odpowiednich szkieł korekcyjnych oraz oprawek. Specjalistyczny pojazd będzie stacjonował w Kobylnicy w godzinach od 14 do 15.30. Ze względu na ograniczony czas wizyty obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.
1: No i chcemy lecą przezrzec na pogodę. Termometry pokazują tyle 16 gradów. Wiatr wieje w kierunku nordowym. Skutki są 20 km na godzinę. Cesnienie wynosi 9 ektopaskalów. No i tak jak i ogodu. W dredzi połowie nocy, kole dredzi trzeci to będzie nazyt padac. Norda FM.

I tak za pomału rozkręciłem skłyć do minutą gracja fobka kul mikrofonu i ty też stosy medysunty czwarty wydani norda szeremio spocinu me trzecą głezna w ty głezie bardzo mi miele głessa radny głe radze z negmine wejrowłe Krystiana Andryskłewszczyga, ban stara zaznama.

0: 15 minut po godzinie 8. Na zygrach, tak jak ja godę, mumę Głessa, a Głessa na imię radny rady z gminy Wejrowłe, Krystian Andryskłewski. Witaj, Krystian.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Młodzie to taki kunsk najsprowadzę z tropu, bo radny rady z gminy Wejrowłe, ale bandzem gadać o dolmierzy w gminie Siemut. To jest sentymentalno z tym związane, w jaki sposób?
1: Ja w jedno rzeka, że to gmina Siemut to jest moja rodzinna gmina, to bardzo podkreślam. Szczególnie Dolmierz, jak to w jedno godę mój upa Dolmierz w Jaldzi, bo to jest ten z tego

0: Gowialdziu go do Olmierza. Ja pochodzę, moja familia, moja memka, mój tatk są z Otaliźna, zare koło blisko, krótko do Olmierza, więc do Olmierz to można rzec, tam jak godą, tam sa wszystko zaczęło, więc ja je bardzo buśny, że te je też z Olmierza na grację, on je też z Olmierza, choć ja tam poprówdzę nigdy może nie mieszkał, ale bardzo często tam przebywam, jeździł, także i banda też dalej. I banda se tam w tym Dolmierzu pojawił.
1: No a czemu my go domy o Dolmierzu? Bo w Dolmierzu dziś jest oficjalne odemkły centrum artystyczne. No coś to jest taciego. To jest taci plac, serce gminy, moje na rzecz, przepraszam, serce wse w tym momencie, budynk w Ternym są warkłewnie. Zale na rozmaite zajmę. Je tako zala na koncerty, na wystawę. Są rozmaite ekspozycje regionalne. Je przeniosło choćbyle izba regionalną Terna Bała w Łebniu, taci minimum muzeum Kasiepsi, jest zagospodarowany plac w Kultyśkłowie, tam jest łegród, tam będzie sad, tam jest bina, tam jest stednia, ten cały plac musi pokazywać rzeczy Kasiebów w uszłych latach, 100 lat temu, dajmy na to 150 lat temu, jak to rzeczy wezrały w praktyce, co Kasiebi robile, rozmaite będą z tym wydarzenia tam organizowane, no ale to wszystko jest w placu Storej Szkłowie, tam na płytku Queen 19 na początku XX wieku jest wybudowany za czasów prestiżowych budynek, który służył jak na szkoła do 2016 roku. Teraz ja ci czas tej szkoły, szkoły nie bałe, ale ten budynek tyś z tyłu, można rzec, pusty. Mamy teraz tam centrum artystyczne, ale docek Krystian, to jest bardzo taka familijna tyś sprawa, bo w tym budynku przez neprawie, jak długo, mieszkał twój upa, twój dziadek, Alfons Miłosz.
0: Można rzec, że mój upa tam mieszkał więcej niż 59 lat dokładnie mieszkał w tej szkole, także...
1: Większa połowa istnienia tego budynku.
0: Dokładnie, to chciał rzec, właśnie większa połowa istnienia tego budynku.
1: Jak ty wspominasz tam te czasy, może młodosy, ty tam jeździł do dziadeka?
0: Ja to bardzo mileczno spodziewam te czasy, jak tam pamiętam w sale na dole dziedzic był piękny koncert na fortepianie gruny, to dokładnie w tym placu, gdzie stół ten fortepian, tam była, ty może rzec gracem, bo tam pewnie chodził może do szkoły, do zerówka, tam ja se chodził do tej zerówki, jak ja przyjeżdżał do UPE na Głescyna, na to ja se tam w tej zale bawił, przychodził do tych szkolnych.
1: Temi plus jeden da ci przewilej, nie? Ja. Bo mieszkańcowie byli od poniedziałku do piątku, se tam bawili, prawie tam była szkoła, i tyś tam chodził w latach 2003-2007, taką malineczkę szkoła, no, a te, tak jak tego, te przyjechał do dziadeka na kawę i te se tam bawił.
0: Jo, bo też bardzo dla mnie to było, bo coś innego, tak, że ktoś może mieszkać w szkole, to dziwne. Kiedyś to było normalne, że dyrektor mieszkał zare w szkole, teraz już chyba już nie znają czacich szkół, gdzie dyrektor mieszkał zare w szkole, może jest ktoś se rzeka na laczkach do szkoły, do roboty, także z jednej strony to jest bardzo fajn, z drugiej strony może nie za bardzo fajn. Memka może wspomnieć taką wspominkę, że raz miała zastępstwo z moim upą, ze swoim tatkiem i ona coś tam nie tak rzekła, ona se wyobraża i od razu szła do domu, se memy poskarżyć.
1: Zastana
0: w dół, dokładnie w dół, bo mieszkał na dole, a zające były u góry.
1: To tyś taci budynk za czasów prestiżowych budowany na Kasiebach, taci budynków je wiele, w kujdy wse moje na rzecz tako szkoła bała. Nie wiedno, one jakby są budowany coś do użytku publicznego, rozmaice to biwo, są rozbieruny, są sprzedowany. No a w gminie Siemut jest taka muda, że zmieniają się na myle publicznego użytku. Dajmy na to w Cielnie, w Łebniu mamy biblioteka, no a w Dolmierzu prawie centrum artystyczne. Tak krótko, jeśli Krystian, ja ci wrażenia po tym dzisiejszym odemkniancym, bo ty tam tyś był, ty tyś na binie przemówił.
0: Myślę, że to bardzo fajny wezdr, że to zostało wszystko wyremontowane, tak jak my to widzieli w czasach, jak to było robione, tak, że to wszystko było prawie rozbierone, zostały gołe mury stałe i to wszystko teraz fajny wezdr, tak, nowoczesne całe wyposażenie będzie wszystko je, na zewnątrz stodoła zostało odnowione, także to wszystko na pewno robi bardzo wielkie wrażenie po tym wszystkim, jak ja tam by przyjeżdżał, jak ja tam chodził przez te lata, jak to jeszcze nie było żywony, bo też tam zaglądał do góry, jak to z ciekawostce, jak to tam wezdrzy, w tych starych salach, jak to było zamknięte, jak to tam wezdrzał, tak? Też ty możesz powiedzieć, że

0: Pamiętam, taka moja łódźba była, żeby ostatnio dziadka Pustonoc i Różaniec tam był zrobiony w tej...
1: ostatnie publiczne wydarzenie w tej szkole.
0: Tak, w tej szkole.
1: Bo też musimy podśmiechnąć, że tu prawie dziadek Krystiana, dyrektor szkoły wielolatny w Dolmierzu Świętej Pamięci Alfons Miłosz, łącznie go roku umarł i mówi, że jakoś epoka co zakończa. No i tyś dziś co z nowy głę zaczął, ale myślę, że twój dziadek pewno byłby ryt z góry, żeby widzieć, że ta szkoła tak dzieje.
0: Ja myślę, że on byłby buśny, że to jest centrum tej wsi, tak? Że tam wsiude ledze też no, przechodzę, że ta szkoła tam żyła, tak? Można rzec o tym też, że moi starsi memka statkiem tam wesele mieli w tej szkole, tak? O. W jednej sale se jadła, w drugiej sali se tańcowało, także tak kiedyś było taci czasy, tak jak te godu, że w gminie Szemut fajnie te szkoły są różne zaadaptowane, czy to na biblioteki, czy to tak jak ter na centrum kultury. Ja też w innych gminach też można powiedzieć, że to są te szkoły też różne mają losy, różne historie one są. Tak jak można rzec z Boliścim Bandargowie też to dziadka baro dobry drech, też szkolny pan Grzenia, to jego bardzo dobry drech, to tam on mieszkał w tej szkole, bo on kupił ta szkoła i to inna historia tej szkoły, tak samo jak w Głestecy, nie? To też podobny projekt, bo tak godu te prości projekty te szkoły są, można rzec, one są od kalci, odbitek, tak samo wezdrą wszedł tylko blusy one są z cegły zrobione, ta Dolmierzu też jest z cegły zrobione, ale ona miała od razu ten tynk zrobiony, więc to taki trochę taka ciekawostka, że te wszyscy były z tego cegły, ale ta w Dolmierzu taką wyjątkowo można rzec zrobione.
1: No i też trzeba rzec, że ten układ pomieszczeniu w Fitere ciesto inny, jak ktoś tam kiedyś kładził do tej szkoły, tam był, no to wezrzałe ciesto inaczej, z tego co wiem, będą dnie Łedemku, wójt gminy Szemut, który jest łódbudowcą tego wszyscy, tyś to tak wymyślił piękno, ne plany je dnie Łedemku, bardzo można łebeżyć, kto by chcył, a do rozmowy z Krystianem Andryskiewiczem już wrócimy, bardzo między innymi łe dziadeku Krystiana rozpowiada swoje świętej pamięci Alfonsu Miłosiu z Dolmierza.

0: Moglibyście pozdrowić Alicję Jeremigiusza. Dzięki, Marcin. Proszę bardzo, pozdrowiony. My jesteśmy nazwot w rozmowie z Najem Głesa. Przypomnę, że Najem Głesa jest Krystian Andrzej Skłewski, radny rady z gminy Wejro.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchińców.
0: Krystian, ty wspominaj, że twój tata z Dolmierza pochodu od Andryjsków, mama ty z Dolmierza od Miłosiów, Memin Wits, to był wieloletni dyrektor szkoły Alfons Miłoś. W świętej pamięci Alfons Miłoś to był dyrektor szkoły, ale to był też człowiek, ten kłachu Kasiebizna. I w gminie się mu bardzo zasłużył do Kasiebizny. Krystian, pażna na małe powiedz o swoim dziadeku.
1: Jeśli można rzec, to ci największym jest zasługi, co on tutaj robi. Też był jednym z założycieli zastrzenia Kasiebci Głopomorskiej, Kasiebci Pomorskiej w Strzemudze. Zakładł też gminne pismo Lesoki, też baru propagator Kasiebci Mowę, wieloletni przewodniczący jury w konkursie Kasiebci Mowę w Lezynie. Także baro wiele dzieł na rzecz Kasiebizny, tak jak on mi godził się, kiedy on żył, że wszystko, co Kasiebski było, to go, co go cignęło, tak? Gdzie kiedyś nie było tyle Kasiebizny, co teraz, tych książek, tych wydawnictw, tego nie było. Także wszystko, co było Kasiebskie, to go cignęło, i więc ja myślę, że można rzec, że on takim był Kasiebskim ambasadorem. Mhm. Także myślę, że tak można by go określić.
0: Ale tyś myślał, Krystian, że to stać go, co go baro apartniało w tych czasach, gdzieś kulny tłakle za Kasiebizna. I to bały równo, czy to był Kasiebski szkulny, czy nie. Za Kasiebizna to dały rżniątka, no i przez to tyś Kasiebizna ze zdzinie. Twój dziad był insi, łen nie się systemem, łen wspierł jedno to, co Kasiebski, tyś w szkole.
1: Wiadomo, wspierał na tyle, ile mógł być, bo wiesz, jak to było dyrektorem, to tak nie było, że te od razu został dyrektorem. Zawsze coś tam na sobie mogli nalezć w tych czasach. Ale z tego, co ledzę go doją, mimo że czasami dał po łapach, że tak nie można rzec, że on wszedł takich był achniony, to ale on to Kasiebizna wspierał. Był barobuśny z tego, że je Kasiebą. Także myślę, że wiele ledzy tak jak przedniczka Zrzeszenia Kasiebskiego Pomorskiego dzisiaj zrzekła, pani Bożena Ugosko, rzekła, że to

0: UN zaszczepi w niej Kaszebizna i to było taci baro, dla mnie baro bardzo serdeczne, że UN tak rzekła o tym, że dziś, że UN to w niej zaszczepił tą pierwszą zmianką o Kaszebizny. To było coś pięknego dla mnie.
1: Ja też to mogę rzec, bo ja też był w konkursu Rodny Mueve.

0: Twojego dziadka prawie, on siedzi w komisji konkurs rodny mławe i tyś wspominam to jako taci płecka cenka, jak to godają, taci wiatr w rance, że jo, że to jest coś fajnego, kasiebi, znajmesla, że taci chledzy je wiele więcej. No dobrze, dziadek tyś, łekrum kasiebi zne, grywił tyś baśka wiele w kartę, lubił, to było jego hobby, ale możemy rzec, że w jakiś sposób tyś zainspirował do kasiebi zne, do tego, żeby cignąć te wyrtnote łejców, ale nie bluzka siebie zna, bo dziad ktoś lubił, co bało ewenementem w sumie, jak na człowieka, który urodził się przed łejną, interesował się baro nożną balą.
1: I o, też nożna bala to było jego taką drego, drego taki hobby, można rzec, on był sądzą piłkarskim, także to taki, te dwie wortosce w rzecu mi teraz, ja mogę rzec, że to też mnie tak cygnie, że to są taci dwie wartosce, ta nożna bala i ta kaszebizna, czasami je więcej tego, ale to są taci coś dla mnie bardzo, bardzo ważne rzeczy, w którym ja chcę działać i to są taci deje, które są mi bardzo bliskie. I ta kaszebizna i ta nożna bala, tak?
0: Jo. No bo wtedy prowadzisz akademia kasubian, piłkarsko-balowo, trzeba to rzec. Te na co dzień jest związany zawodowo z balą nożną.
1: I jo, z nożną balą, ja trenera nożnej bale, także to jest taci, to jest taka goda, to jest bardzo ważne dla mnie, ta nożna bala i ta kaszebizna, także kiedyś, bo ja przez wiele lat nie mieszkam w Dolmie, że tak jak ty wisia, tam tylko przyjeżdżam, tak jak do swojego UP rosną jakiś czas i tam z czasem ta właśnie taka kaszebizna we mnie się rodza, tak, to, tak jak to goda, niektórzy mają, że ta kaszebizna z nima jest łedzecka, a niektórzy mają taci, że coś tak jak ty goda, że ty miał ten konkurs rodny mewe i to ta kaszebizna wtedy sobie w to pojawia, że to jest coś, że ty chcesz to iść,
0: nie? A jeżeli idziesz o nożna bala, zdradzisz nama, bo wiem, że dziadko bzyrył w 6 mecze rozmaity, kłemu dziadek kibicował?
1: Tego ja nie mogę, głośno nie mogę rzec, bo my se z tym z dziadkiem w jedno stridował, bo dziadek w jedno kibicował klubowi z Lechii Gdańska, ja był w jedno kibicem Arki Gdynia, także tu my se w jedno stridował i se zawsze dogryzał, jak to ja ci mam, na jakim placu.
0: Nie widzę ta czasa i tak jeździ we familie takie. No i bo Krystian, te tyś jest bardzo zaangażowany w Arka Gdynia i tam jest wiele kasiepskich akcjów, te tyś wspierasz to na co dzień.
1: To, kiełem członkiem radzy z kasiepści przy Arce Gdynia, jak kiedyś tam robił też w Arce Gdynia. Taci mecze kaszebskie pierwsze, które były organizowane Arko na Kaszebach, to też moja uczba była w tych czasach, jak ja tam robi. Ja se bardzo cieszę, że ledzy, którzy teraz są w Arce, to cigną dalej i coraz więcej dzece z Kaszeb na Arka jezdy, kibicuje, ten jest zainteresowanych nożna bala. W gminie Szemu też nożna bala jest coraz większy. Widzę dzece, którzy trenują w to nożna bala i są przy tej sperce i to jest bardzo fajne, że można połączyć i kaszebizna i sport.
0: Super, jakby ktoś chciał, żeby dziecko grało w Akademię Piłkarsi w Terny, to co kasiepsi, baro wspieruny, zachęcił mnie Akademia Kasubian, Krystian prowadzę. Krystian Andeskłewski na im głęsa, do rozmowy z Krystianem wrócimy jeszcze w tej głęznie, a tyle naprawię Krystian godu o tej mławie Starków, o tej mławie, która na Westa był przekozono przez przodków, o tym zaspiewie Tereska Weronika Kortchas do słów Jana Trepcika, mława Starków na antenie Radia Norda.

Bardzo fajne, że Bandy Loken Junior napisał Mateusz Mesla, że należyś to, co mi szło, a Janku, wiecie co, tego może dechnie, ale Loken Junior Bandze. Wjadzie Bóg zapas Mateuszu, metociele, łykasz. I pozdrówcie od Krzycha ze Słepska.

To kasiebi, kto z nima trzebie bida głeminie i tego chcemy sojemać. 5 minut do głezne dziewiąty na zygrach, zaś tu cek informacje ze świata i z kasieb. A płynik wrócimy do rozmowy z najgłezca, z Krystiana Andryskłewskim, radnym radzy z Nagminy Wejrofoje.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
4: Matka chciała ratować córkę. Tragedia na torach w Oleśnicy. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Były kontrowersje. Polskie siatkarki szykują się do jutrzejszego półfinału Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż występują utrudnienia w ruchu pociągów po tragicznym wypadku na torach w Oleśnicy. Po potrąceniu przez pociąg na niestrzeżonym przejściu dla pieszych zginęli matka z dzieckiem. Prawdopodobnie dziecko wyrwało się matce, która próbując je ratować, wbiegła za nim na tory. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przed głosowaniem doszło do gorącej debaty. Posłowie opozycji przypominali rządzącym ich obietnicę, że nie będą do Trybunału wybierać czynnych polityków. A Maciej Berek jeszcze do niedawna był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Mówi Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
5: Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o swoich hasłach, również o tych sędziach, którzy z wami świeczkami stali na różnego rodzaju manifestacjach.
4: Odpowiada wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena przedstawicieli narodu i zabiera głos w tej Izbie, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niebywały skandal.
4: Teraz ślubowanie od sędziego Berka powinien przyjąć

0: prezydent Karol Nawrocki. Wobec części wcześniej wybranych przez Sejm sędziów prezydent tego nie zrobił. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski potwierdził. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Zgrzyt na linii Bruksela-Belgrad. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Unii Marta Kos odwołała wizytę w Serbii po tym, jak Belgrad zaczął publicznie gloryfikować Ratka Mladića. To zbrodniarz wojenny skazany za ludobójstwo, były dowódca Serbów bośniackich. Zmarł w więzieniu w Hadze. W Serbii ma zostać pochowany z państwowymi honorami. Bruksela podkreśla, że to nie do pogodzenia z wartościami Unii Europejskiej. Polskie siatkarki zagrają w weekend o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, interesuje je tylko medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, to jednak rywalki będą faworytem.
1: Polki są rozpędzone, wygrały na mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
2: No niesamowite emocje, bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
1: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
3: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
1: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
2: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
1: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18.
0: Marihuana na kortach US Open. Arina Sabalenka przerwała mecz i poskarżyła się sędzi na silny zapach narkotyku unoszący się wokół kortu. Liderka światowego rankingu przyznała, że dym przeszkadzał jej w grze. Mimo trudności wygrała mecz, awansowała do 1/8 US Open.
4: Ja Mirosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny ma nową dyrektorkę. Będzie nim zarządzać Maria Maślak. Przez ponad 2 dekady kierowała już organizacjami, zespołami, budżetami i przedsięwzięciami rozwojowymi. Współpracowała z UNICEF Refugee Response Office in Poland i koordynowała projekt o łącznej wartości przekraczającej 80 milionów złotych rocznie. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała tytuł magistra na Wydziale Oceanografii i Geografii. Ukończyła również 2-letnie stacjonarne studia MBA na WSB w Gdańsku, Szkołę Menadżerów na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Kierowników Projektów Europejskich oraz studia podyplomowe z zarządzania ESG, analizy biznesowej w IT i testowanie oprogramowania. Posiada również certyfikat Professional Scrum Master 1. Od maja 2026 roku pełni funkcję zastępczyni naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. Odpowiada za projekty i działania rozwojowe, w tym przedsięwzięcia łączące edukację z potrzebami rynku pracy i gospodarki. Doświadczenie zdobyte w administracji samorządowej daje jej praktyczną znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek budżetowych, planowania i realizacji budżetu, procedur administracyjnych oraz współpracy z organem prowadzącym. Wyremontowano drogę wewnętrzną na osiedlu na wzgórzu w Cewicach. Zakończone prace zostały właśnie odebrane. Remont objął 131-metrowy odcinek drogi. Wartość inwestycji wyniosła ponad 202 tysiące złotych. Prace sfinansowano z 2 źródeł. Część pieniędzy pochodziła z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Cewice, a pozostała kwota została pokryta z budżetu gminy. Za realizację zadania odpowiadał referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Urzędu Gminy Cewice. Odbiór inwestycji odbył się z udziałem przedstawicieli gminy, wykonawcy oraz osób odpowiedzialnych za realizację i nadzór nad zadaniem. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt Cewic Jerzy Bańka oraz zastępca wójta Joanna Parszewska. Wyremontowany odcinek znajduje się na osiedlu na wzgórzu i jest drogą wewnętrzną obsługującą zabudowę tego rejonu. Wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku łączą codzienną pracę dydaktyczną z działalnością naukową. Przykładem takich działań jest nowa publikacja naukowa poświęcona postępowaniu policjantów podczas interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Autorem artykułu jest nadkomisarz dr Artur Winnicki ze Słupskiej Szkoły Policji, który przygotował publikację we współpracy z psycholog Dominiką Kot z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Publikacja autorzy szczegółowa analizują rolę dyżurnego jednostki policji, czyli osoby przyjmującej pierwsze zgłoszenie. Eksperci zwracają uwagę, że kluczowe w takich sytuacjach są empatia, zrozumienie oraz sprawna współpraca ze środowiskiem medycznym i psychoterapeutami. Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Policji w Słupsku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie poinformował o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody z lokalnego wodociągu Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Sejnowy w Wejherowie. W badanej próbce wykryto bakterie grupy coli. Nieprawidłowości stwierdzono

0: Na podstawie wyników badań próbki wody pobranej 24 sierpnia sprawozdanie z analiz laboratoryjnych wpłynęło do sanepidu 26 sierpnia. Badanie wykazało obecność bakterii grupy coli na poziomie poniżej 10 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody. Jednocześnie w próbce nie stwierdzono obecności bakterii E. coli ani enterokoków jelitowych. Komunikat dotyczy wodociągu zlokalizowanego przy ulicy Doktora Jagiellońskiego 10, który zaopatruje m.in. budynki Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Zejnowy, stację dializ oraz blok mieszkalny przylegający do szpitala. Sanepid podkreśla, że woda nadaje się do spożycia, ale dopiero po przygotowaniu. Dotyczy to również wody wykorzystywanej do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów i naczyń, a także kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez co najmniej 2 minuty, a następnie pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Bez przygotowania woda może być wykorzystywana wyłącznie do codziennej higieny osobistej, prania odzieży, prac porządkowych oraz spłukiwania toalet.
1: No i zamiast oprzeżyć, no to pogoda jako na wędrze bardziej długoterminowo. Witer kłe deść w niezla perzineszka słońca. Perzineszka słońca. Ale tyś bandze pada, z ałet po niedzyłku. O, maryczny bukse. Gdzie tu słońce w ogóle na horyzoncie? 27 września wobec słońce dopierku. Derch pochmurno i derch deść. Ceda ogłosiają. To są trzy niezle deściu.
2: Radia Norda FM.

Zdaje mi da je šros rozpočinome čvrtom gled na 170. čvrte gled. Vedanje gled Norda Širim, gra sam Fopke kol mikrofone. No i przypomnę, że najgłębszy derch jest nama w studiu i jest pewna pogoda z Krystianem Andrzejkowskim za parę minut.

Kurka, ale za bardzo nie wiem o co chodzi, bo jest konkurs, to żadnego nie bałem na antenie. Co idę z tą piłką? Weski mnie to wytłumacz, Danielku. Mateusz pisze, jedzę wiunto na zygrach. Na jej derch, bo mnie zaje, że pamiętasz, że miałem chcę Longen Junior. Proszę bardzo, Longen Junior na antenie Radio Norda.

0: No i wracamy do, przechodzimy nazwę do rozmowy z Naim Głessa. Naim Głessa, Krystian Andrzejkowski, radny rady z gminy Wejrowłe. Krystian, witam, Maciej Szyres.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchińców.
0: Ja,

0: to w 8 godzinę rozpowiadał o tym, że Krystian jest z Dolmierza. Przepraszam, Krystian nie jest z Dolmierza, ale Krystiana mema jest z Dolmierza, tata jest z Dolmierza.
1: Ale Krystian, ja się czuję też, że to z Dolmierza.
0: Jo, ty Krystian, ty się z Dolmierza, tak możemy rzec. No a w Dolmierzu udemknięty jest to centrum artystyczne. Jak to godo wójt gminy Siemu, to jest taki dwór Kasiepsi, to obecnie taki Kasiepsi, serce Kasiepsi kulturę w gminie Siemut i inne bluz w gminie Siemut. No i bardzo ważne jest, żeby ten dwór, to są rozmaite place, na warkłewnie, różne gwe, irtu, rozmaite gwe, żeby ten dwór żył, żeby to funkcjonowało. Bardzo ważne jest to, żeby dzece tam przejeżdżały, dzece z gminy Siemut, ale nie bluz. Krystian, to jest radny gminy Wejrowłe. Jak to widzisz? Bo idea jest taka, żeby przejeździli tam tyś uczniowie z innych gminów i korzystali z tego punktu, to obec taci taką wizyt kyrta Kasiebi z tyś gminy Siemut.
1: Wójt dziś także bardzo fajną pozwę, która mi się bardzo spodobała, Kasiebsko Heć, czyli pokażę Kasiebsku, Kaszubski dom, więc ja myślę, że to jest taka fajna pozwa, która by mogła być dla tego placu i myślę, że to jest dobra idea, żeby też dzece przejeżdżały tam z innych mulów, nie z gminy Siemut, żeby to była taka wizytówka, jak wsiude była ta wizytówka, tak jak tego do kart wizytówka tej gminy Siemut i tego Dolmierza, żeby go zreklamować, bo to jest mało wioska, ale z wielką, głęboką historią, którą można przedstawić i pokazać ledzom z zewnątrz. Myślę, że to jest plac, gdzie mogą być bardzo różne warkłewnie. U nas w gminie Wejerowo, w Gostecinie, gdzie ja bardzo długo mieszkał, jest taki dworek drzewiarza, więc ja myślę, że taką stegną gmina Siemut i Dolmierz by mogło iść, żeby to centrum kultury tam działało w tym Dolmierzu, żeby tam różnego warkownie było, żeby tam jakieś może kino letnie było, żeby może tam można jakieś robić płytańcówci kasiebści, jakoś kasiebski strzelą teraz. Coś z Kaszebi znowu tam wiele jest uczby, które wójca w jedno pytał i też mnie i też innych ledzy się pytał, co wymaca ta uczba, co by tam można robić. Ja myślę, że wójt mo spisał na te wszelkie uczby i to zbierze w jedną książkę i to bardzo zrobione w tym Dolmierzu, że to bardzo tantnie łożecem, nie plus dziś, ale myślę, że przez cały rok to tam bardzo sądzało i ja tam na pewno jeszcze nie rozprzyjadam.
0: Myślę, że to tyś taci apel może do ledzy, które nas słuchają i chceliby nawiązać robota. Myślę, że wójt gminy Siemut Ryszard Kalkowski bardzo by łyce się był open na współrobota dla artystów rozmaitych, które mają jakieś łódbę, które by chcieli współrobić z centrum artystycznym w Dolmierzu. Dzejac tam, bo to jest naprawdę piękny plac, my tam Lisbele, to jest wszystko moderne, przystosowane do każdego irtu kwińszta, jak by to rzekle. I można chleb pić, i można grobci z glene kuglac, można na szkle rozmaite wyroby robić, można mini koncerty organizować. No i też myślę, że taki apel do szkolnych z różnych stron Kasieb, szkolnych, łesoblewy, kasiebści, gojanzek, ale nie leblus, żeby też przyjść, myślę, Krystian, do nas, do Dolmierza, żeby tam organizowali taki lekcje, uczbę. W teren nie chcemy, ale zaprosić jako dolmierzanie tyś do nasi wse.
1: No, myślę, że to bardzo serdecznie zaproszamy wszystkich szkolnych, nie tylko tak jak do tym koncercie, które my dziś tutaj mogli uciec, nie wiem, czy ty uściety, ten dwa koncerty w wykonaniu jeden tutaj doktor Oksandza z Siemuda, dredzi też koncert światowego pianistę z Dolmierza, ja nawet nie wiedzę.
0: Artura Sychłewskiego.
1: Sychłewskiego, to Artura.
0: Tata pochodu z Dolmierza.
1: Że także bardzo piękny koncert. I myślę,
0: pianista
1: że
0: po prostu światowej sławy na mediach spolezdnowych ma nawet milionowe subskrypcje. No i z tego, co dziś mam uciety, wejścio do Chin, do Pekinu i tam bardzo koncertował i grył w naszej szkole w Dolmierzu.
1: Tak, gdzieś grał.
0: Mieszkańców Dolmierza, my Kasiebi mumę wśród potomków, mówię, że z Kasiebów z Dolmierza są tacy artysty.
1: I ja myślę, że to jest bardzo dobra uczba, którą warto spisać, żeby może tacy koncerty tam było. Nie blues tylko dziś, tylko może ja co roku zrobić tacy koncert, jak wymata tam z Dolmierza takiego sławego człowieka, który pochodzi z Dolmierza, no to czemu tego nie wykorzystać, jak najbardziej.
0: Także zaprosimy dziś Bałodem Gniancy, Centrum Artystycznego w Dolmierzu. Myślę, że tu Centrum Kultury Gminy Siemut jest open na wyspu robota. Artystę, żeby się zgłosiwele do Centrum Kultury w Siemudze, ta wyspu robota nawiązywele i z tego pięknego Centrum Artystycznego w Dolmierzu tyś korzystele.

0: Krystian, jedź na Queens, bo w ten centrum artystyczny, ten obiekt, ten West Wedemque, to jest, tak jak megodele, budynek po historii szkole, w której się 60 lat wnetka mieszkał twój upa. Pojawia się może też w twojej głowie jakąś taką udba upamiętnienie go, dziadeka, jakąś toflum?
1: Tak, ja mam taką udba, żeby taka tofla tam była na tej szkole. On większość, więcej niż pół wieku w tej szkole mieszkał, także ja myślę, że jemu sa należy jakoś pamiątka, że on przy tej szkole tam działał nie bluz dlose, ale też dla mieszkańców Dolmierza
0: i nie tylko. To był społecznik, to trzeba rzec.
1: Tak,
0: on był społecznik.
1: On czasem więcej pomagał ledzom zewnątrz niż swojej familii, więc ja myślę, że on zasługuje, żeby ta tofla tam była i to jest taki moja osobista sprawa, żeby ta tofla też tam była. Ja już jestem po pierwszych rozmowach z Szołtesem i też z radnym, a gminę Szemud, którzy by też chcieli poparli mnie w tej uczbie, także myślę, że przyjdzie na to czas, żeby upamiętnić mojego upa w tej szkole i ledzę z Dolmierza też myślę, też to poprą ta uczba, te co go znele, że to jest fajna uczba, żeby taka tofla pamiątkowo tam w Dolmierzu przy tej szkole stało. Zawsze tak trochę się śmieję, że w tym łeknie, gdzie on tam siedzą, gdzie ledzę go z Dolmierza, go znele, że on tam w tym łeknie siedzą.
0: Tam w Jednowitk Sopolu.
1: Tak, w tym łeknie.
0: Mnie to tak przypomina, jak umarł święty pamiątce ojciec święty Jan Paweł Dredzi, to tyś w jedno wierny wzyrl na to łekno tam u góry, czy ten Witk Poli, czy nie, do apartamentów papieścich. No i w Dolmierzu my tyśmy dla ciego człowieka teren wzyrł na wies przez łekno, jak tam co Witk Poli, to znaczy, że pan Miłosz jeś nie spył. No jak on był zgaszony, ty znaczy, że on i tam rechtował się do spania.
1: Oj, Gracjon, teretę już za baro pojechał z tym porównaniem, ja myślę, ale ten Witk se dopuść, albo ten telewizor se dopuść na sobie. Polił tam.
0: No, to jest prawda. Fajn, Bóg zapłat za Głesce, na Głesce był radny z gminy Wejrwłe, Krystian Andrzej Kłewści. Bóg zapłat, dziękuję, Krystian.
1: Bóg zapłat wiele razy.
0: My zaprosimy na Łaźniwinę do Siemu, Dawid Rodzyń Młodych, Manzeroni Ferrari, Midze Insi, Mawad Stoja, a w Niezla Golec Orkiestra, to z tych gwiazdów, ale tam jest teli rozmaitych atrakcji i bardzo wiele też kaszebizne.
1: Ale też kaszebizne trzeba, że jest w niedzielę kabaret Quinda i kaszebską influencerka też.
0: Ale nie le bluz, bo jest karno koleczkowianie, to trzeba, że jest, że tu kaszebizna gmina Siemut, kaszebizna jest buźno i na tych wydarzeniach rozmaitych też ta kaszebizna jest mocno widzec. Krystian, to jest kaszeba, na koniec pytanie, zadziwość te tobaka?
1: Derha w kół. Aż za wiele, moja białko godo, że za wiele tej tabaci idzę.
0: Ty ekstra docy, te refrantówka, karna live band, po titla tobaczka.

Ich bin geboren, um dich zu lieben. Tak, ja se urodził, żeby cię kochać. Tak możemy to przetłumaczyć. Znajdźcie kometu za pozdrówka, mader, chne i sum przeszły. Chcemy leprzecie tac. Ledrena te wiodro za łek na nie jest za dobry, ale nimy to je wysyłam pozdrówki dla dwóch sympatycznych knepów z warsztaty złebienia i całej ich familii, żeby czejbe nie waty, żeby nim ja czym tosika na Lenork jachac. Dziękuję i pozdrawiam grację na jego familię. O Bóg zapac. Proszę o frantówka o mechaniku. No tego pewno my nie damy rady, tak napisa Justyna. Pozdrawiam Justyna bardzo serdecznie.

serdeczno. Łukasz nam ma wesoło zdjęcy, ole fajny robueta zrobiony. Łukasz wykończenia robi, baro belno w heciach. I tyś w jedno robi czejso honor da szrym. Ale napis już na DC Fajran, ty dobrze, ty Queens. Pozdrów szli panie Danusie, 75 lat, bo na ukło do leci i waj słacho. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Danusia. Jo, pani Danusia po kaszewsku rozumieje, jo, myślę, że jo. A źle nie, bo to z Lobergaty rozmaice biwo. Panią Danusię pozdrawiamy, która ma 75 lat i układa leki i nas słucha. Wierna słuchaczka Radia Norda, baro, co cesimy i pozdrawiamy panią Danka. No dobra, czas nazywa wanałem radiową, pytam was, kasie przyjego języka, przypomnę słowach, ten bał w ostatnim czasu. Nyści, resztki, chrzept, grzbiet, sielbiung, wertyku, kredens, pańska izba, paradnica, salon, tobrit, regał, siorem, parasol, flaba, gęba, drapę, krople, ruinę, dalie, płetrys, grzyb trujący, freszek, pogrzebacz do ognia, afe fleci, płatki owsiane, skłeczk, konik polny, ikro, łydka, bleć, kreczk, jączk, beksa, łebłyna, okrasa, płeslidny, aby rak, poślad. Ewa, może kaprowdę, musiał cichnąć. Temu bał chwila cechłe, ale wyłączył mikrofon, bo to by przez tere bałe wam wygłosić i pepanka na całych kasiebach. Jo, chwat, aby drik, to jest talent, umiejętność, zdolność do czegoś. Deka, koc, krzesnia, czereśnia i uwaga, pytanie na dziś. A przypomnę, że wa musi ta wesłać odpowiedzi na Messengera Radia Norda. Kto pierwszy, ten lepszy, kto pierwszy dobrze odpowie, wygrywo. Nedgroda, proszę mi napisać na Messengera, jak po kasiepsku życzymy na... Nosidła.

No i teraz roz, że się zna zjebawa. Pytanie bałe, jak po kasiewsku rzucimy na nosidła. Taci nosidła po polsku, jakbym na rzekle. Tyś może ta łebocz jest tym centrum artystycznym w Dolmierzu, które nie powstały. Tam są rozmaite zabetci. No ale jak to jest po kasiewsku? Mówię dwie nazwy i obydwie oby uznył jak najbardziej, bo to za noligo w jakim rejonie Kasieb. Niechternych są go do Sinde, a w niechternych Schanie. No i kto odpowiedział? Nyrechli.

Angelika Zrobekowa, gratuluję Rejme. Angelika, wygrywałaś 2 bilety do kina Helios. Zaraz z tobą skontaktujemy. Na skórę mamy dać grecki klimat, od chile frantówków w tej bandze tradycyjnej.

Greckie frantówka w kasiepszym języku karnobliza i grecki ciasterska na antenie Radia Nordat i bandze głęznady sunto i pojedy sunto i jedzemy i mocno grabłe. Full krafta, jak to godu rebok z jastarnie, pogodnie ze sunty. Klubowe. A na zegrach 3 minuty do desunty. Przypomnę, że słuchaj to Norda Szrymi. Gracjan fopka jak widno. Kol mikrofony.

Jarek pisze z Lamborga, ja też was słucham i przy okazji uczę się Kaszubskiego. Super Jarek, trzemie mecikce, ciebie do sołudałe. Tać ledy są prima, to są open na kasiebiz. Na głęzna, to są to na zygrach, teraz zaczynamy. Klubowe wygrani w Norda Śrym.

potężny Etyzer. Jest rok 2K19. Na horyzoncie zdarzeń zmaterializowała się kolejna płyta mojego galaktycznego brata. Madzin Set Stachurski i jego 11 pieśni. Zaginaj przestrzeń. Zaginaj muzę. Zaginaj ogień. Słuchajcie, a będzie wam dane.

0: kończąca się meandryczna bohaterka.
1: To czwartek, łez na piąto, przepraszam, Norda Śrym, 107 zonty, czwarty wydanie Gracjan Fopke. Jedziemy z tym.

0: No i przejdźmy pozdrów się. Dać nawet ga głosowy.
1: Takim ludziom ciosy, meso. Dawno nie ciele. Z Letwy pozdrowiam w sieci bardzo serdeczno. Tak zagry nam coś taką belnyłe na ten start, że my z tymi wiatrakami jedzymy. Pozdrowiamy bardzo serdecznie.

Ugaś mi się, Kuba, tam pomału tym szaranem. Jo, pomału, nie ma co za flot. Napiszta, piszta, Messenger, Radia Norda. Klubowe granie pogody de sunte, jak wiedno, to jest ostatnia najgłębsza, ale ostatnia, jak ja miałem mikrofon, chyba był mój jeszcze jedna, disco polowo. I dla tej pogody z niejednosty, już disco polu lat zawiązane sunte, do 12, jak wiedno, grajmy. Bywaj!

Pozdrawiamy Magda, Daniela, Sabina, Drago Magda, Dorota, Szymona, Mercena, Ewa, Jakuba, Justyna, Daniela, Mateusza, Kasia, Mercena, Ewa, Urszula, Drago Urszula, Ania, Damiana, Milena, Agnesa, Jareka, Natalia, Angelika, Łukasza, Krzycha ze Słepska, teren jej doma i wysyła zdjęcie swojego autua. Słuchaj, tak Krzychu, to jest taki slechinc, że nawet ka na ryce z tyłu my przeklejony, teren my wysyła zdjęcie kurtka i tam jest napisany

Ojca do Bena, swoje da czas, kończyc 140, przepraszam, 174. Jo. Wydanie Norda Szrym, Gracem Fabko był kol mikrofonu. Przez cały czas razem z wama. Toś nie końc najzybawe, bo pogłędnie jednostek w jedność blisko polo lat 90. przez głód na czasu. Ne, a do jednostek bandy sport, też bandy podrachowani dnia, informacje. Najlokalny tyłek od Ibansta raz za znama do witaso coso belny gwe dzeje na kasiebach. Dziękuję wam za dziś, my słuchajmy za tydzień, trzymta sa zdrów, spita spokojno, jo, i witro tyś tak sowa dobrze stoni ta tym dobrym szpyrom. Wszyscy go belny gwe trzymta sa dobrej nocy, zbłega, hej.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: W rejonie Rybitwiej Mielizny odnaleziono ciało drugiego z mężczyzn poszukiwanych od wtorkowego wieczoru. Na wody Zatoki Puckiej miał wypłynąć na skuterze wodnym. Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie o odnalezieniu poszukiwanej osoby w czwartek po południu. Ciało znajdowało się w rejonie Rybitwiej Mielizny między Osłoninem a Kuźnicą. Odnalezienie ciała potwierdził Polskiej Agencji Prasowej dyrektor SAR Sebastian Kluska. Przypominamy, że akcja poszukiwawcza rozpoczęła się we wtorek wieczorem. Służby otrzymały zgłoszenie, że dwóch mężczyzn wypłynęło skuterem wodnym z Osłonina na Zatokę Pucką. W środę rano załoga śmigłowca Marynarki Wojennej odnalazła jednego z zaginionych. Mężczyzna znajdował się na środku Rybiej Łachy i miał na sobie kamizelkę ratunkową. Polskie Elektrownie Jądrowe i 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy. Ta zakłada wymianę doświadczeń oraz wsparcie wzajemnych działań szkoleniowych dotyczących terenu budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Podpisany dokument tworzy ramy współpracy w obszarze wymiany doświadczeń oraz przygotowania pracowników PEI i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do skutecznego współdziałania w sytuacjach wymagających skoordynowanej reakcji. Na mocy porozumienia żołnierze 7

0: i Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą mogli prowadzić szkolenia i ćwiczenia z wykorzystaniem terenu planowanej budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Aktywności będą planowane z odpowiednim wyprzedzeniem i prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Współpracę PEI i 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej uwzględniają także działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych, mające na celu promowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem. 4 inwestycje związane z rozwojem infrastruktury żeglarskiej i portowej w Gdańsku, Jastarni, Kuźnicy, Władysławowie oraz Pucku otrzymają wsparcie ze środków unijnych. Na ten cel trafią ponad 93 miliony złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 61 milionów 400 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację portów oraz przystani żeglarskich. W efekcie ma powstać 247 miejsc cumowniczych, w tym 94 miejsca gościnne. Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę pomostów i nabrzeży, rozwój zaplecza dla żeglarzy, poprawę dostępności infrastruktury oraz zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił szczególną uwagę na inwestycje we Władysławowie. Jak podkreślał, to ważny punkt na mapie żeglarskiej regionu, zwłaszcza że na odcinku pomiędzy Łebą a Helem brakuje obecnie miejsc dla żeglugi sportowej. Ważną częścią programu będzie także dalsza rozbudowa portu rybacko-jachtowego w Pucku. Marszałek podkreślał, że miasto od lat ma silne związki z żeglarstwem, ale prowadzone obecnie inwestycje mają znacząco poprawić warunki korzystania z portu. Wszystkie przedsięwzięcia będą realizowane w ramach działania Infrastruktura Turystyki Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Ich efektem ma być nie tylko zwiększenie liczby miejsc dla żeglarzy, ale także podniesienie standardu pomorskich marin i portów oraz lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego regionu. W namiocie na jednej z plaż w Gdyni znaleziono ciało. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 33-letniego mężczyzny. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb w czwartek 3 września około 6:40. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, w której pracował m.in. technik kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Działania prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni aspirant Marek Kobiałko, ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą dalsze czynności, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przyczynę śmierci 33-latka. Inauguracja roku szkolnego 2026-2027 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Pucku miała w tym roku szczególny charakter. Oficjalnie oddano do użytku nową windę, która znacząco poprawi dostępność budynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Inwestycja była częścią większego zadania obejmującego rozbudowę, przebudowę i częściową nadbudowę budynków SOSW. Wartość podpisanej umowy wyniosła 2 457 tysięcy złotych, z czego połowę kosztów pokryło dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres prac był znacznie szerszy niż samo wykonanie windy. Dobudowano szyb windowy, powiększono przylegające do niego sale lekcyjne i rehabilitacyjne, a także nadbudowano 2 sale dydaktyczne. Przebudowane zostały również ciągi komunikacyjne, a budynek dostosowano obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Więcej o tym przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego miasto Puck zorganizowało konferencję prasową dotyczącą pozyskanego dofinansowania na rozbudowę i przebudowę portu rybacko-jachtowego. Port rybacko-jachtowy w Pucku zostanie rozbudowany i zyska nowe funkcjonalności. W ramach drugiego etapu inwestycji zaplanowano rozbudowę wschodniej części nowej mariny w porcie Puck.
1: Od początku wiedzieliśmy, że będziemy chcieli realizować kolejne etapy. Oczywiście cały problem polega na tym, że najpierw musieliśmy długo walczyć o odpowiednie uzgodnienia. 6,5 roku przypomnę. No a teraz o pieniądze, o dofinansowanie. Więc udało się pozyskać od pana marszałka województwa pomorskiego dofinansowanie w wysokości 85%. Gdyby nie tak duże dofinansowanie, nie bralibyśmy się na pewno za to działanie.
0: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Puck na te inwestycje otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 13 milionów złotych.
1: Przybędą nam 2 długie pomosty, przy nich 104 miejsca cumownicze. Przede wszystkim wydłużony będzie falokron północny, on jest ciągle za krótki, a ma chronić ten wiatr od północy, jest bardzo niebezpieczny, ma chronić chronić jednostki.

0: i stacjonujące w naszej marynie. Oprócz tego będzie bardzo ważna rzecz zrobiona, znaczy zakup bramownicy. Bramownica stanie u nasady falochronu zachodniego, który jest w budowie i to jest inwestycja nie ze środków unijnych, ale ze środków naszych państwowych, z budżetu państwa. Przypomnę, 50 milionów złotych i tu Urząd Morski jest inwestorem tego falochronu zachodniego.
1: Dodaje Pruchniewska. Inwestycja oznacza również, że przybędzie miejsce do spacerów. Całość ma być gotowa do końca kwietnia 2028 roku.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Arka Gdynia przygotowuje specjalną oprawę niedzielnego meczu z ŁKS-em Łódź. Spotkanie 6 września o godzinie 14.30 będzie miało charakter patriotyczny i nawiąże do wydarzeń kampanii polskiej z 1939 roku oraz obrony Wybrzeża. Przed stadionem na placu Janusza Kupcewicza pojawi się wystawa przygotowana przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Kibice zobaczą 21 plansz historycznych, a kolejnych 11 znajdzie się w strefie VIP. Zaplanowano również stoiska m.in. 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Brygady Lotnictwa Morskiego, 44. Bazy Lotnictwa Morskiego i PGZ Stoczni Wojennej oraz Grupy Rekonstrukcyjnej. Przed pierwszym gwizdkiem odśpiewany zostanie hymn Polski. Na murawie pojawią się także uczniowie powiatowego zespołu szkół w redzie z flagami, a piłkarzy wprowadzą harcerze. Nie zabraknie też atrakcji dla rodzin. Od godziny 13 działać będzie trybuna rodzinna z animacjami, boiskiem mobilnym, bramką celnościową i strefą nauki pierwszej pomocy. Z kolei od 12.30 dostępne będą atrakcje przed stadionem, w tym Grill Zone i dodatkowe strefy dla kibiców. Mecz Arka Gdynia, ŁKS Łódź w niedzielę 6 września, początek o godzinie 14.30. W sobotę w Ergo Arenie odbędzie się towarzyski mecz siatkarskich reprezentacji Polski i Finlandii. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20.30, a bramy obiektu zostaną otwarte już o 19.00. Organizatorzy spodziewają się kompletu publiczności i apelują, aby nie zostawiać przyjazdu na ostatnią chwilę. Przy wejściu każdy kibic będzie przechodził kontrolę bezpieczeństwa. Bilet można okazać w telefonie, nie trzeba go drukować. Spotkanie z Finlandią będzie ostatnim dużym sprawdzianem biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Reprezentacja Polski będzie bronić tytułu zdobytego 3 lata temu i przystąpi do turnieju jako jeden z głównych faworytów. Mecz będzie też testem organizacyjnym dla Ergo Areny przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata, których Gdańsk będzie jednym z gospodarzy. Kibice wybierający się samochodem powinni pamiętać, że parking przy hali będzie płatny. Organizatorzy proszą też, by nie zostawiać aut na terenach pobliskich osiedli. Lęborg będzie jednym z 20 miast w Polsce, w których odbędzie się 10. PKO Bieg Charytatywny. To wydarzenie łączące sportową rywalizację z pomocą potrzebującym. Bieg ma formę sztafety, dlatego najważniejsza będzie współpraca całej drużyny. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba być zawodowym biegaczem. Liczą się chęci, zaangażowanie i wspólny cel. Każdy pokonany kilometr będzie miał znaczenie, a udział w wydarzeniu ma być jednocześnie okazją do aktywnego spędzenia czasu i wsparcia akcji charytatywnej. Zapisy już trwają. Szczegółowe informacje dotyczące udziału możecie znaleźć na stronie organizatora 10. PKO Biegu Charytatywnego. Przed Pogonią Lęborg intensywny piłkarski weekend. Na boisko wyjdą zarówno drużyny seniorskie, jak i zespoły młodzieżowe. W sobotę 5 września na Stadionie Miejskim w Lęborku o godzinie 11 rezerwy Pogoni zmierzą się z błękitnymi Matorzyno w B-klasie. Dwie godziny później o 13 zespół młodzików zagra ze Słupią Kobylnica. Najważniejsze spotkanie soboty rozpocznie się o godzinie 17. W meczu 4. ligi Pogoń Lęborg podejmie Wieżyce Pelplin. Piłkarskie emocje potrwają również w niedzielę. O 13 w Słupsku drugi zespół Gryfa zmierzy się z młodzikami Pogoni Lęborg, a o 18 na stadionie w Lęborku trampkarze Pogoni zagrają z Bykami Słupsk. Klub zachęca kibiców do pojawienia się na trybunach i wsparcia wszystkich zespołów podczas weekendowych spotkań. Szachy na centralnym poziomie rozgrywek wróciły do regionu słupskiego po kilkudziesięciu latach. W lidze, w której rywalizują mistrzowie 16 województw oraz spadkowicze z pierwszej ligi, występują KS Olimpijczyk Kwakowo. Zespół tworzą trenerzy i zawodnicy związani ze Słupską Akademią Szachową. W składzie są zarówno dorośli, jak i juniorzy, uczniowie słupskich szkół oraz mieszkańcy powiatu słupskiego. Początek rozgrywek nie był jednak łatwy. Olimpijczyk zremisował 3-3 z Roszadą Przemyśl. Minimalnie przegrał 2,5-3,5 z MKS Centrum Kraków, a następnie uległ 2-4 wrocławskiemu klubowi szachowemu Hetman. Te wyniki sprawiły, że drużyna znalazła się w grupie spadkowej. Do końca turnieju pozostało jeszcze 5 spotkań, więc walka o utrzymanie wciąż jest otwarta. Zakończenie

rozgrywek zaplanowano na niedzielę, 6 września. W barwach KS Olimpijczyk Kwakowo grają m.in. Witalis Sapis, Lucyna Sapis, Michał Szczepański, Wiktor Czaja, Nikita Semenuka, Grzegorz Hilarecki i Dawid Jaroszewicz, a także młodzi zawodnicy ze słupskich szkół. AMW Arka Gdynia wygrała towarzyskie derby Trójmiasta z Energą Trefl Sopot 86-83. Spotkanie rozegrano w Skarszewach i choć był to tylko sparing, walka trwała do ostatnich sekund. Lepiej mecz rozpoczęli Sopocianie, którzy po pierwszej kwarcie prowadzili 27-19, a do przerwy 45-32. Po zmianie stron Arka wyraźnie poprawiła grę w obronie i zaczęła odrabiać straty. Po trzeciej kwarcie to Gdynianie prowadzili już 63-58. Końcówka była bardzo zacięta. Trefl doprowadził jeszcze do remisu, ale ostatnie akcje należały do Arki. Wynik ustalił z rzutów wolnych Alex Stein, który zdobył 25 punktów, 20 dołożył Jake O'Neill, a 18 Jakub Garbacz. W Treflu najskuteczniejszy był Michał Michalak z dorobkiem 20 punktów, a Jakub Szenk zdobył 17. Dla obu zespołów był to jeden z pierwszych, mocniejszych sprawdzianów przed nowym sezonem. Arka wygrała minimalnie, ale trenerzy przede wszystkim mogli sprawdzić formę zawodników na tle wymagającego rywala. Przed nami sportowy weekend w Obliwicach. 5 i 6 września odbędą się tam dwa wydarzenia przygotowane z myślą o miłośnikach aktywności na świeżym powietrzu. Zarówno Nordic Walking, jak i bieganie przełajowe. W sobotę 5 września uczestnicy wyruszą na czarną trasę Nordic Walking Miejsca Pamięci Historycznej. To propozycje dla tych, którzy chcą połączyć ruch z poznawaniem lokalnych miejsc i historii. Dzień później, w niedzielę 6 września, zaplanowano 44. Międzynarodowy Otwarty Bieg Przełajowy o Puchar Leśny Pamięci Tomasza Hopfera. To wydarzenie z długą tradycją, które ponownie przyciągnie do Oblic biegaczy gotowych na rywalizację na leśnych trasach. Organizatorzy zapowiadają sportowe emocje, wymagające, ale malownicze odcinki i atmosferę wspólnego kibicowania. To także okazja, by aktywnie spędzić pierwszy wrześniowy weekend. Sportowy weekend w Obliwicach już 5 i 6 września. W sobotę Nordic Walking, w niedzielę bieg przełajowy. W Ustce szykuje się druga edycja Marszu Przełajowego z okazji Dnia Mieszkańca. Wydarzenie odbędzie się 12 września i będzie miało rodzinny, terenowy charakter. Trasa prowadzi uczestników przez plaże, las i wydmy. Start oraz zapisy zaplanowano przy Ośrodku Sportu i Rozwoju w Ustce między godziną 10.30 a 11.30. Zespoły będą wyruszać na trasę w odstępach czasowych, a o zwycięstwie zadecyduje najlepszy czas. Na najszybszych czekają puchary, a dla pierwszych 50 zespołów przygotowano pakiety startowe. Do udziału potrzebny będzie telefon z funkcją NFC, dostęp do internetu oraz aplikacja K44, którą będzie można pobrać również na miejscu. Marsz przełajowy z okazji Dnia Mieszkańca już 12 września w Ustce. Norda, Norda.